0: Radio i wszystko gra.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: absencję wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. A lekarze przypominają, że wysokie temperatury powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, lecz także dla osób młodych i aktywnych fizycznie. Zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy chodzić w cieniu, pić dużo płynów i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
1: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie. Nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta. Wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
0: Lekarze przypominają też, że jeśli dojdzie do udaru cieplnego, w pierwszej kolejności próbujemy pomóc sami, przenosząc osobę w chłodniejsze miejsce i podając jej chłodne napoje. A jeśli to nie pomoże, idziemy do lekarza lub wzywamy pogotowie. Delegacje z całego świata wezmą udział w rozpoczynającej się dzisiaj w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu będzie dyskutować o wsparciu gospodarczym i obronnym dla tego kraju. Paweł Radzewicz.
2: Udział w konferencji wezmą najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej i kluczowi gracze z całego świata, mówi minister Eliza Zeidler.
3: Mamy reprezentację blisko 70 państw, około 30 organizacji międzynarodowych, bardzo duże delegacje oficjalne z obszaru gospodarczego.
2: Nieobecność ukraińskiego prezydenta nie będzie kłopotem, zapewnia minister Paweł Kowal.
4: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar i my ją witamy z radością.
2: Konferencja będzie toczyła się na pięciu płaszczyznach, to biznes, bezpieczeństwo i obronność, rozwój regionalny, kapitał ludzki, a także integracja z Unią Europejską.
0: Nie było przełamania na mączce, sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już po swoim pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6. Dziś nieco chmur tylko na północnym wschodzie, ale nie ma mowy o opadach. Będzie za to dużo słońca w całym kraju. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni miejscami nad morzem, przez 30 w centrum do 34 na zachodzie kraju. Bonton Radio.

0: reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
3: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
7: Bon Ton Radio.

0: reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva, www.precto.pl.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Buongiorno!
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
15: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
14: Newsy, goście i twoja muzyka.
16: Od poniedziałku do piątku, od 12.
17: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
18: Reklama.

0: Reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bsleśniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
8: Bonton Radio na 100.

0: Żar z nieba. Ostrzeżenia przed upałami w większości kraju. Potem incydent w warszawskim metrze zatrzymano młodego Francuza i ciąg dalszy sprawy stołecznego szpitala południowego. Marcin Krzemiński. Większość kraju na pomarańczowo. To ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia w 3-stopniowej skali przed upałami. W sumie chodzi o 13 województw na biało, czyli bez alertów północna Polska i powiaty na krańcach południowego, dolnego i górnego Śląska oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Na zachodzie termometry już dziś pokażą nawet 35 stopni w cieniu. Ochłody można szukać pod prysznicem. Warto pić dużo wody. Najlepiej natomiast nie otwierać okien, mówi Krzysztof Petelczyc, fizyk z Politechniki Warszawskiej.
1: Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie.
0: W weekend miejscami nawet 40 stopni, podkreślmy, w cieniu. Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie. To 22-letni Francuz. Podczas przesłuchania nie chciał współpracować i odmówił składania.

0: zarządzanie SOR-em w placówce, o czym wcześniej doktor miał mówić w wywiadzie w Kanale Zero. Teraz odmówił odpowiedzi, zasłaniając się brakiem obrońcy. Podał jedynie dane dwojga pacjentów, co do których śmierci ma poważne wątpliwości.
1: Wydźwięk medialny wskazywać może, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu łódzkich chłopców Skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Doktor Jędrzejewski w wywiadzie bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek do czasu pojawienia się jego obrońcy. Z kolei Dawid Kacprzyk zapowiedział już skierowanie sprawy do sądu. Medyk oświadczył, że doktor Emil Jędrzejewski rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na jego temat. Dziś na stacjach tańsza benzyna, olej napędowy bez zmian. Mowa o cenach maksymalnych opublikowanych przez ministra energii. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 96 groszy za litr. To spadek o 1 grosz w porównaniu do wczoraj. O grosz tańsza też 98, 6,67. Koszt litru oleju napędowego to z kolei maksymalnie 6 zł i 11 groszy.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Podczas Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska miasta Chełm pojawił się temat programu wspierania rodzin i pieczy zastępczej za ubiegły rok, a sprawozdanie zostało przyjęte pozytywnie. Organizatorem programu był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak również inne placówki opiekuńczo-wychowawcze działające na terenie Chełma, w tym m.in. Chełmskie Centrum Pomocy Rodzinie. Od wczoraj obowiązują nowe przepisy dotyczące kursów redukujących punkty karne. W ostatnich tygodniach wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w Polsce przeżywały dosłownie oblężenie kierowców, którzy przed zmianami chcieli uszczuplić swoje konta o 6 oczek. Sukcesem zakończyła się 7. edycja charytatywnego turnieju piłki nożnej, który rozegrał się w Fajsławicach. Podczas wydarzenia zebrane były pieniądze na leczenie 22-letniej Natalii Gąsak z Woli Idzikowskiej, która zmaga się z zespołem Dandy Walkera oraz mózgowym porażeniem dziecięcym. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Dużo słońca, niebo niemal bezchmurne, prócz północnego wschodu, tam pojawi się więcej chmur, ale nie powinno padać. Najchłodniej na wybrzeżu, miejscami 22-23 stopnie, na Suwalszczyźnie i Podhalu około 25, w centrum około 30, a na zachodzie nawet 34.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Radio Bonton oczywiście od samego rana przygrywa Wam najlepsze przeboje, jakie tylko mogą być. I to są takie przeboje, które powinny Was rozbudzić i obudzić. Witam w czwartek, 25 czerwca. Tu Fox.

0: Och, karteczko z kalendarza, pozwól, że ci się przyjrzymy. Już miałem mówić, że w piątek. Jeszcze nie, w czwartek. Przyglądamy się kartce z kalendarza i to naprawdę dosłownie z bliska. 25 czerwca, tak jest. 176 dzień roku. O, właśnie sobie przypomniałem, że mój brat ma dzisiaj urodziny. Trzeba złożyć mu życzonka. No ale można również złożyć mojej cioci Dorocie życzonka. Co cioci Łucji. No i jeszcze też, jeśli macie Maksyma w rodzinie, ja mam siostrzeńca Maksymiliana, więc pozdrawiam bardzo gorąco. Dzisiaj, jeśli mamy marynarzy w hełmie, to też pozdrawiamy. Może być ciężko, ale ktoś u was w rodzinie może mieć w hełmie marynarza, kto wie. Więc pozdrawiamy. Z racji temperatur już nie gorąco, a chłodno.
1: Słuchacie Bon Ton Radio. You shot me, then you caught me. I'm like him, and bum bum. I see the satisfaction in your eyes, bum bum bum. I loved you, and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? Baby, I see what's on your mind.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
7: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
8: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
9: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
10: Tato, słyszałeś o ACR?
11: A co to jest ACR?
12: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
10: To tu, gdzie ten robot?
12: Rudka, Podleśna 9.

0: Hełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama.

0: No. Sezon na spacery po lesie, po łąkach, po parkach. No, nie ma co kryć, trwa w najlepsze. No a razem z nim aktywne są kleszcze. Dokładnie tak, te niewielkie pajączki mogą przenosić groźne choroby, o czym dobrze wiecie. Między innymi boleriozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Bardzo groźne choroby. Eksperci przypominają, że kleszcze można spotkać nie tylko w lasach, ale także w miejskich parkach, ogrodach czy na działkach. Więc wychodząc z psem na spacer, nie tylko wasz pupil może złapać kleszcza i przynieść go do domu, a później może on wskoczyć na was, ale wy również, chodząc na przykład w klapeczkach, bez skarpetek, z odkrytymi butami. No właśnie, w takim razie jak się przed nimi chronić? Przede wszystkim zakładać długie spodnie, no i pełne buty podczas spacerów. Słuchacie Radia Bonton, minęła już 7:21.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Workiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Reklama. Nadeszła ta chwila. Minęła już 7:30. Nie będziemy tego trzymać więcej i dłużej w tajemnicy. Wiemy wszystko i o wszystkim i o wszystkich. No i chcemy Wam to pokazać. To znaczy, chcemy, żebyście tego posłuchali. I już teraz czas na wiadomości lokalne Radia Bonton po 7:30.
10: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Podczas Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska miasta Chełm pojawił się temat programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za ubiegły rok, a sprawozdanie zostało przyjęte pozytywnie. Organizatorem programu był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak również inne placówki opiekuńczo-wychowawcze działające na terenie Chełma, w tym m.in. Chełmskie Centrum Pomocy Rodzinie. Jak zaznaczyła Dorota Betka, dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich, w czasie realizacji założeń tworzono system wsparcia rodzin w trudnych sytuacjach, jak też podejmowano działania mające na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny.
11: Na dzień 31 grudnia 2025 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało łącznie 42 dzieci. Pieczę zastępczą sprawowało ogółem 75 rodzin, w których przebywało 123 dzieci. W rodzinach spokrewnionych przebywało 76 dzieci, to jest grupa największa. W 18 rodzinach niezawodowych przebywało 29 dzieci, w 3 rodzinach zawodowych przebywało 11 dzieci, w jednym rodzinnym domu dziecka przebywało 7 dzieci.
10: Mówiła Dorota Betka. Dodała również, że rodzin w trudnych sytuacjach przybywa, a tylko w zeszłym roku asystenturą było objętych 85, w których przebywało

0: To 79 dzieci. Udzielono w sumie 1911 porad, w tym 1823 pedagogiczne oraz 88 psychologicznych. Mimo intensywnej pracy w środowiskach zwiększyła się liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej w porównaniu do poprzedniego roku. Ponownie Dorota Betka.
1: W 2025 roku było to 23 dzieci, a w 2024 13 dzieci, co potwierdza trudności rodzin w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, które są wynikiem splotu wielu czynników psychospołecznych, ekonomicznych, osobistych oraz biologicznych. W roku 2025 utworzono 11 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 16 dzieci. Do instytucjonalnej pieczy zastępczej trafiło 17 dzieci, w tym 7 dzieci z rodzin, które były objęte asystenturą rodziny.
0: Do 2 rodzin biologicznych powróciło 4 dzieci. 1 z rodziny zastępczej spokrewnionej, a 3 z instytucjonalnej pieczy zastępczej. Od wczoraj obowiązują nowe przepisy dotyczące kursów redukujących punkty karne. W ostatnich tygodniach wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w Polsce przeżywały dosłownie oblężenie kierowców, którzy przed zmianami chcieli uszczuplić swoje konta o 6 oczek. Zwłaszcza, że kursy w nowym wydaniu są znacznie bardziej rygorystyczne, mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Chełmie.
2: W tej chwili za te najbardziej rygorystyczne naruszenia ruchu drogowego tych punktów nie można będzie zredukować. Za przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km, na przykład wjazd na czerwonym świetle, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, ale jest to najbardziej rygorystyczne przestępstwa ruchu drogowego. Tutaj odsyłam na naszą stronę internetową, gdzie dokładnie żeśmy to wyszczegółowili. Można tam się zapoznać, za co możemy dzisiaj te punkty zbić, a które niestety są nie do ruszenia i musi ten okres minąć, aby te punkty zostały z naszego konta zlikwidowane.
0: Wzrosła również stawka za kurs redukcyjny. Cena poskoczyła z 500 zł aż do 2,5 tysiąca.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Sukcesem zakończyła się 7. edycja charytatywnego turnieju piłki nożnej, który rozegrał się w Fajsławicach. Podczas wydarzenia zebrane były pieniądze na leczenie 22-letniej Natalii Gąsak z Woli Idzikowskiej, która zmaga się z zespołem Dandy Walkera oraz mózgowym porażeniem dziecięcym, mówi Aleksandra Granat z Urzędu Gminy Fajsławice.
4: Dzięki hojności ludzi dobrej woli podczas wydarzenia udało się zebrać 52 700 zł, które przeznaczone zostaną na rehabilitację Natalii. Dziękujemy każdemu, kto dołożył swoją cegiełkę do organizacji i powodzenia tego wyjątkowego wydarzenia.
0: Fotorelację z charytatywnego turnieju piłki nożnej znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: funny.
1: Podobno dzisiaj od północy nieco niższe ceny za benzynkę. Uwielbiam benzynkę, zapach benzynki jest po prostu rewelacyjny. A co teraz ciekawego jeszcze w temacie motoryzacji ma dla Was do powiedzenia, do przekazania Marcin Petruk? W sumie to nie wiem, ale oddajemy Ci głos, przyjacielu. Opowiadaj, co wiesz.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
3: Radionawigacja. Informacje dla kierowców.
4: Do Polski trafia coraz więcej samochodów sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych, co nie umknęło uwadze instytucji i firm zajmujących się weryfikacją stanu oraz historii pojazdów. I jak się można domyślać, część z tych aut miało w przeszłości bardzo poważne wady, niektóre wręcz wykluczające je z dalszego użytkowania, o czym sprzedający nie zawsze informował nabywcę. Obecnie Stany Zjednoczone są trzecim, po Niemczech i Francji, krajem, z którego importuje się do Polski używane samochody. Trzeba jednak pamiętać, że po drugiej stronie globu szkoda całkowita bardzo często ma charakter ekonomiczny. Ubezpieczyciel uznaje naprawę za nieopłacalną, mimo że samochód można odbudować zgodnie z technologią producenta i bezpiecznie wrócić do ruchu. Innymi słowy, jak to przy zakupie każdego auta z drugiej ręki, zawsze dobrze mieć ze sobą zaufanego mechanika i miernik lakieru.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13.

0: 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
2: Dni Chełma 2026.
1: Carla Fernandez.
2: Perfekt i Łukasz Drapała.
1: Golden Life.
2: Paktofonika Orkiestra.
1: Krystyna Giżowska.
2: Partita.
1: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
2: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
1: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
2: Bądźmy tam razem. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Słuchając radia oczywiście macie najlepszą muzykę pod słońcem, no ale na naszej antenie również możecie dowiedzieć się, co zrobić, gdy podczas usuwania kleszcza nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. To znaczy, jeśli w skórze pozostanie po wyrwaniu kleszcza niewielki fragment aparatu gębowego, no podobno nie ma powodu do paniki. Specjaliści podkreślają, że najważniejsze jest usunięcie odwłoka i tej górnej części pasożyta. Miejsce po ukąszeniu oczywiście należy dokładnie zdezynfekować, no i przez kolejne tygodnie musicie ostro obserwować to miejsce, obserwować skórę. No i zwrócić szczególną uwagę na pojawienie się na przykład rumienia wędrującego, czy jakiegoś nawet mniejszego.

0: do zaczerwienienia, które stopniowo mogłoby się powiększać. Dlaczego? Bo to jest jeden z charakterystycznych objawów po prostu boleriozy, no i sygnał, że trzeba skontaktować się z lekarzem. Nie bagatelizujcie tego, jeśli jeszcze nikogo nie macie w rodzinie chorego z boleriozą, to jeszcze nie wiecie, z czym to się je, ale to naprawdę jest ciężki temat. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Za 9 minut będzie już 8.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Reklama.
3: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
7: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę

0: Wieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
1: Reklama. Bond

0: trzęsienia ziemi w Wenezueli jest wielu zabitych i rannych. Upały już widać, mówią ratownicy. Sporo pracy miało wczoraj pogotowie. Dziś mija rok od lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w dwóch trzęsieniach ziemi w Wenezueli. To oficjalne dane przekazane przez pełniącą obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. To na szczęście o wiele niższe liczby niż te przekazywane wcześniej przez amerykańskie służby geologiczne. Szacowały one liczbę ofiar na nawet ponad 100 tysięcy. W Caracas i innych miastach trwa przeszukiwanie zawalonych budynków. Do wstrząsów doszło pod wieczór miejscowego czasu, do tego w Dniu Święta Narodowego. Wiele osób przebywało więc w domach.
1: Chcemy poinformować, że około godziny 18 w krótkim odstępie czasu wystąpiły dwa trzęsienia ziemi. Pierwsze miało magnitudę 7,2, a drugie 7,5. Do tej pory odnotowano też 20 wstrząsów wtórnych.
0: Mówiła prezydentka Wenezueli. Pomoc w akcji ratunkowej zadeklarowały już Stany Zjednoczone i kilka krajów Ameryki Południowej. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne. Skutki wysokiej temperatury widać było już wczoraj na pogotowiu ratunkowym.

0: 2 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie. Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie dużego pożaru, który wczoraj po południu wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie. W nocy strażacy opanowali ogień. Według ich szacunków pożar objął powierzchnię około 6000 metrów kwadratowych. Do akcji skierowano ponad 70 strażackich zastępów. Nad miastem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, a mieszkańców proszono o zamknięcie okien. Bardzo ważna kartka z kalendarza. Mija rok od historycznego lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Po 6 przełożonych terminach 25 czerwca 2025 roku rakieta Falcon 9 z polskim astronautą na pokładzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym, który dotarł na Międzynarodową Stację. W ramach polskiej misji IGNIS przeprowadził 13 eksperymentów naukowych i zrealizował wszystkie zaplanowane cele.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na wybrzeżu 22-23 stopnie, na Suwalszczyźnie i Podhalu 25, około 30 w centrum, na zachodzie 34. Dużo słońca, chmurzyć będzie się na północnym wschodzie, ale nie powinno padać.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Jak jeszcze przed 8 kończyliśmy godzinę programu Bonton na Dzień Dobry informacjami o kleszczach, tak teraz w sumie kontynuujemy sobie ten temat, ale za momencik. Bo najpierw uwaga, w kolejce czeka gość. Oczywiście w naszym studio czas na rozmowę poranną z gościem Radia Bonton, na którą serdecznie zapraszamy, a ja za chwilę dla Was wracam znów z tematem kleszczowym. Minęła już 8.06.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Już 27 czerwca we Włodawie odbędą się sobótki poleskie. Wyjątkowe święto inspirowane tradycjami Nocy Świętojańskiej. O tym, jak dawno kulturę Polesia połączyć ze współczesnością i co czeka uczestników tegorocznej edycji, porozmawiam z Julitą Fajks-Mitkowską z Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie. Zapraszam, Kinga Miszczek. Dzień dobry, pani Julita.
2: Dzień dobry.
1: Czym są sobótki poleskie tak w kilku słowach?
2: Sobótki poleskie jest to wydarzenie oparte zarówno na obrzędowości Nocy Świętojańskiej u nas w regionie oraz w okolicznych państwach Polesia, ale również jest to wydarzenie poświęcone ku ogólnej tradycji obrzędów okresu letniego, poświęcone ku naturze i kulturze tradycyjnej właśnie w tym letnim, ciepłym czasie, gdzie wszystko rozkwita.
1: A czy jest coś, co wyróżnia właśnie poleskie tradycje świętojańskie? Czy macie coś innego, czego inni nie mają?
2: W zasadzie poleska tradycja świętojańska to jest już temat tak bardzo zamierzchły i archaiczny, że ciężko już tak naprawdę w tych czasach znaleźć relacje, wspomnienia dotyczące tego obrzędu, ale na pewno charakterystycznym tutaj u nas motywem jest to, że tak jak na naszym terenie, jest to teren wielokulturowy, przygraniczny, więc ta tradycja miesza się. Pojawiają się różne przekazy, przejawy tej tradycji z innych państw, takich jak Ukraina czy Białoruś. I tak naprawdę no, ta tradycja jest bogata też o obrzędy sąsiadujących państw, jak wiadomo, na tych terenach. Poza tym jest to też teren taki dosyć jeszcze egzotyczny, dziki, te nasze Polesie, więc ta tradycja też jest taka, powiedzmy, archaiczna.
1: Te sobótki poleskie odbędą się na zrewitalizowanym zbiorniku Okopiec, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: Co będzie największą atrakcją tegorocznej edycji? Czy może pani zdradzić?
2: Tegoroczna edycja ma taki schemat, który staramy się kontynuować co roku, czyli po prostu spotkanie tradycji z nowoczesnością, tej tradycji z naturą, obcowanie z naturą i jak zwykle co roku mamy widowisko obrzędowe z nadgranic. Akurat w tym roku przedstawi je zespół Zyzula z Hanny, nasz rodzimy zespół. W poprzednich latach zapraszaliśmy również państwa z Ukrainy, Białoruś, Litwę i tak co roku staramy się taki zachować właśnie tutaj nasz przygraniczny charakter tych widowisk sobótkowych. Następnie odbywa się część koncertowa. W tym roku możemy gościć zespół Sutari oraz usłyszymy koncert Adama Struga z projektu Leśny Bożek. No i na koniec pobawimy się przy muzyce i tutaj o dziwo DJ-skiej, którą zaproponuje

0: Tam DJ Krzaku. Jest to lokalny artysta, który wkomponowuje też trochę tej, powiedzmy, tradycji w swój nowoczesny set DJ-ski. Poza tym atrakcjami są na przykład warsztaty Wicia Wianków, które poprowadzi biblioteka gminy Włodawa. Możemy pobawić się przy wróżbach sobudkowych, przy ognisku sobudkowym. Będzie również, jak co roku, poszukiwanie kwiatu paproci dla najmłodszych, które cieszy się co roku wielką radością. No i oczywiście posmakujemy troszkę swojskiej, lokalnej kuchni dzięki zaprzyjaźnionym kołom gospodyń.
1: Co osobiście pani lubi w Sobudkach Poleskich?
0: Ja osobiście lubię i też stawiam na to, żeby zaaranżować całą przestrzeń tego wydarzenia w takim właśnie klimacie słowiańskim, etnicznym, czy właśnie naturalnym, bo tak naprawdę jeśli wchodzi się do jakiejś przestrzeni i czuje się taki klimat, to te koncerty, ich odbiór, odbiór muzyki, odbiór po prostu bycia w tym miejscu jest całkiem inny, więc my jako muzeum, organizując nasze wydarzenia, zwłaszcza Sobudki, dbamy bardzo o elementy scenograficzne, ogień, pochodnie, znaki na wodzie i szereg innych ozdób.
1: Dlaczego właśnie 27 czerwca warto odwiedzić Włodawę, odwiedzić Sobudki Poleskie?
0: 27 czerwca warto odwiedzić Włodawę, żeby przeżyć najbardziej magiczną noc roku.
1: Krótko, zwięźle i na temat.
0: Tak, chciałabym dodać to, żeby zabrać swoich przyjaciół, rodzinę, gdyż jest to wydarzenie skierowane dla każdego, bez względu na wiek, a najlepiej jeszcze zabrać przyjaciół spoza Włodawy, żeby zobaczyli, jak u nas można wyjątkowo spędzić ten czas.
1: No i żeby zobaczyć zrewitalizowany zbiornik, bo z tego co widziałam, wygląda przepięknie.
0: Tak, już to będzie druga impreza w tym sezonie. Otwarcie zrewitalizowanego zbiornika miało miejsce właśnie kilka dni temu przy okazji Dni Włodawy. Miejsce się sprawdza, także myślę, że będzie w porządku.
1: Dziękuję pani Julito za poświęcony czas. Życzę udanej zabawy i oby każda następna Sobudka Poleska była lepsza od poprzedniej, bo naprawdę jest to wyjątkowe wydarzenie. Mi osobiście po prostu zapadło w pamięć jako jedne z najlepszych we Włodawie.
0: Dziękujemy i zapraszamy serdecznie.
2: Gość radia Bon Ton. Reklama.
3: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
4: Na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
5: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też bus.
8: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin

0: wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
2: Bonton Radio.

0: Skoro kleszcze atakują na zwykłych spacerach, nie tylko w lesie, no to trzeba się przed nimi chronić. No i słuchajcie, pomocne okazują się preparaty odstraszające kleszcze, zawierające na przykład ikarydynę. Po powrocie do domu jednak najlepszym sposobem na to, żeby upewnić się, czy aby nie przynieśliście jakiegoś kleszcza ze sobą, trzeba obejrzeć całe ciało, zwłaszcza miejsca pod kolanami, pachwiny, pachy, czy nawet okolice karku. No i oczywiście jak byliście w ubraniach z długim rękawem, no to trzeba wszystko wytrzepać przed domem, nie wnosić tego do środka. Jeśli jednak znajdziemy kleszcza, który w nas się wczepi, należy usunąć go jak najszybciej za pomocą albo pensety, albo jakiegoś tam specjalnego przyrządu, który znajdziecie na przykład w aptece, chwytając go jak najbliżej skóry, no i wyciągając zdecydowanym ruchem. Im krócej ten kleszcz pozostanie wbity, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
6: Kończąc już temat kleszczy na naszej antenie, pamiętajcie, czego nie robić. Nie smarujemy kleszcza masłem, alkoholem, ani żadnymi tłustymi substancjami. Słuchajcie, te metody mogą naprawdę zwiększyć ryzyko zakażenia. Nie zapominajcie o tym. A ja już teraz mam dla Was niespodziankę. Mamy już 8.30, czyli czas na wiadomości sportowe, które przygotował i przedstawi Marcin Petruk.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio Sport.
8: Sport Marcin Petruk. Najlepsze życiowe rezultaty części reprezentantów MKS-u Agroschełm udało się poprawić podczas rozgrywanego w stolicy naszego województwa meetingu Lublin Athletics Cup. Lena Pilipczuk bardzo dobrze zaprezentowała się w biegu na 800 metrów, ustanawiając nowy rekord życiowy wynoszący obecnie 2 minuty 33,96 sekundy. Dobrze wypadli również sprinterzy, o czym więcej trener Marek Mazurek.
9: Wystąpili w sztafecie 4x100. Były to eliminacje do ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Tutaj swój wynik poprawili o ponad pół sekundy, uzyskując na mecie 45 sekund 96 setnych. Sztafeta wystąpiła w składzie Stanisław Czapla, Szymon Witkowski, Kacper Gutowski i Mateusz Skurzewski. Również sprinterzy biegali jeszcze dystans 200 metrów. Spodziewanie osiągnęli bardzo dobre rezultaty.
8: Więcej o starcie lekkoatletów Agrosu w Lublinie, ale również w finale czwartków lekkoatletycznych w Łodzi powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Dobiegła końca kolejna odsłona wiosennej Ligi Stildart Chełm. Ostatni, 10. turniej zgromadził aż 37 osób, zarówno stałych bywalców, jak też przyjezdnych z dalszych zakątków województwa. Walki półfinałowe oraz finał relacjonuje Łukasz Duczmal.
10: W pierwszym spotkali się Rosław Nowosad i Grzegorz Bondaru. Bardzo dobre i wyrównane spotkanie. W każdym legu walka do ostatniej lotki. Właśnie w tych końcówkach szale zwycięstwa na swoją korzyść przechylił Bondi. Ostateczny wynik 1-3. W drugim półfinale Bartosz Pacek versus Andrzej Gula. Bartek złapał chwilową zadyszkę na dystansie, co bezlitośnie wykorzystał przeciwnik. Andrzej w ostatnim czasie prezentuje naprawdę solidny i stabilny poziom i tyle by starczyło, by pokonać pogubionego

0: Bartka. Mecz zakończył się wynikiem 1-3. W wielkim finale na Andrzeja Gulę czekał Grzegorz Bondaruk. Panowie grali równo, co chwilę zmieniając się na prowadzeniu. Przy stanie 2-2 Bondi przełamał podejście rywala, a następnie utrzymał swoje i to on świętował triumf w ostatnim turnieju wiosennej Ligi Darta, ustalając wynik meczu na 4-2.
1: Podium 10 turnieju zamknęli ex aequo Bartosz Pacek i Jarosław Nowosad.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: skoro tankuję co dwa dni, średnio co dwa dni paliwo za 50 zł, to co mnie tam obchodzą jakieś podwyżki bądź obniżki? Ja zawsze i tak leję za 5 dni, więc dla mnie ceny za paliwo są po prostu identyczne. Chyba, że się mylę. Nie, no dobrze mówię, no co wy gadacie? Róbcie tak samo. Chyba jednak nie. Tak to przynajmniej mój kolega kiwa głową i łapie się za tę głowę, więc to chyba oznacza, że źle mówię. Dlatego może na tematy, o których nie mam pojęcia, to nie będę się wypowiadał. Oddajemy głos specjaliście. Marcin Petryk już teraz z informacjami dla kierowców.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Upały sprawiły, że rodzime serwisy zajmujące się klimatyzacją nie mogą narzekać na brak zajęcia. Oczywiście, jak w przypadku wszelkich usług, tak też i ceny tych poszły w górę, a wykonywanie napraw na własną rękę może przynieść więcej szkody niż pożytku. Co sezon pojawiają się u mechaników kierowcy, którzy wybierają tzw. szybkie nabicie w próżni, czyli po prostu napełnienie czynnika bez weryfikacji sprawności układu i jego szczelności. Nie należy również pomijać oczyszczania systemu chłodzenia, bo to z kolei może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie, nie tylko z powodu nieprzyjemnego zapachu, ale przede wszystkim przez bakterie.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: 104,9. Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.com. Dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 6.

0: 606 711 546.
1: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.
5: Zawsze powtarzam mojemu przyjacielowi, żeby nie czekał, aż zaczną go boleć zęby, tylko żeby wcześniej profilaktycznie chodził do stomatologa. Ale ja sobie mogę mówić. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Mieszkańcy oczywiście Fajsławic dobrze o tym wiedzą. Zakończył się kolejny etap gminnego tygodnia zdrowia w Fajsławicach. Mieszkańcy skorzystali tam z bezpłatnych konsultacji urologicznych, podczas których wykonano badania, no i też omówiono ich wyniki ze specjalistą. Dla części uczestników była to także okazja, żeby na przykład wykryć problemy zdrowotne na wczesnym etapie, no i zaplanować dalszą diagnostykę. Ile osób z tego programu skorzystało? Jakie badania jeszcze pozostały do wykonania? Szczegóły na supertydzień.pl. Polecamy się, sprawdźcie. A o tym, co się dzieje na świecie, usłyszycie punktualnie o 9:00, za 9 minut.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
4: Co się zmieniło?
3: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Jak przetrwać upały? Za chwilę rządowy poradnik. Potem sondaż o Ukrainie w Unii Europejskiej w dniu startu konferencji w Gdańsku. I podpowiedź dla wybierających się na wesele, jaki prezent raczej na pewno spodoba się parze młodej. Marcin Szamiński. Pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy. Przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Już decydują się na to m.in. niektóre urzędy, jak Starostwo Powiatowe w Puławach czy w gminie Czarna w powiecie dębickim. Już zapowiedziały, że dziś czy jutro będą czynne krócej. Specjalne ostrzeżenia przed upałami zamieściło też w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: Pij dużo niegazowanej wody. Unikaj słodzonych napojów i energetyków. Sprzyjają odwodnieniu. Unikaj wysiłku fizycznego. W ciągu dnia pozostaj w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
0: Alerty drugiego stopnia przed upałami zaczną obowiązywać w większości krajów południe. Dziś miejscami 34 stopnie, w sobotę i niedzielę nawet ponad 40 i to w cieniu. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Umożliwia ona zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Dziś rozpoczyna się w Gdańsku dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Tymczasem większość Polaków, blisko 60%, jest przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris. Na tak było ponad 35% ankietowanych. W gdańskiej konferencji będzie uczestniczyć kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu. Ukrainę będzie reprezentowała Julia Sfirydenko, czyli szefowa rządu. Paweł Razewicz.
2: Dyskusja o konferencji odbudowy Ukrainy zbyt mocno skupia się na nieobecności prezydenta Ukrainy, przekonywał minister Paweł Kowal.
3: Pełen obraz. Zarówno zainteresowania Zachodu, najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej, dwie kluczowe osoby z Unii Europejskiej będą i pani przewodnicząca von der Leyen i przewodniczący Costa. Wysoka delegacja Stanów Zjednoczonych, podwyższono rangę delegacji z Kanady, jest Japonia, Korea, wszyscy kluczowi gracze z G7.
2: Na stołach znajdzie się przynajmniej 200 umów i porozumień biznesowych. Równie ważna będzie dyskusja o wyzwaniach społecznych, dodaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
4: Jak odbudowywać Ukrainę w sytuacji, kiedy wielu mieszkańców tego kraju jest dzisiaj poza krajem?
2: W wyjątkowym trybie na czas konferencji funkcjonował będzie Gdańsk. W takiej trybie na czas konferencji funkcjonował będzie Gdańsk. W takiej

0: granice, kiedy trzeba, idą na całość. I dziś mamy fantastyczny wynik.
1: This is fantastic result today.
0: Dziś kolejne 6 spotkań w grupie D. Pewnie awans Amerykanie zmierzą się z Turcją, która żegna się z turniejem, a Paragwaj zagra z Australią. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzyma za nich holenderski pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3 i zdołają awansować. Holendrzy też dziś wejdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją, mówi trener pomarańczowych Ronald Koeman. Spodziewamy się trudnego meczu. Myślę, że kiedy drużyna ponosi 2 dotkliwe porażki w swoich 2 pierwszych spotkaniach, a po pierwszym meczu zmienia trenera, to będzie chciała zakończyć turniej z podniesioną głową i musimy być na to przygotowani. W drugim meczu w grupie F Japonia zagra ze Szwecją. Rozczarowaniem zakończył się pierwszy w tym sezonie występ Igi Świątek na trawiastych kortach. Rozstawana z jedynką Polka w drugiej rundzie, czyli w swoim pierwszym meczu w niemieckim Bad Homburg, przegrała z Amerykanką Emmą Navarro. 5-7, 6-2 i 3-6. A już w poniedziałek rusza Wimbledon, gdzie Świątek będzie bronić tytułu. Gospodarza letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku poznamy za 3 lata. Taką informację przekazał MKOL. To powrót do systemu sprzed lat, czyli wyboru z 7-letnim wyprzedzeniem. Imprezę od dawna chcą zorganizować m.in. Indie i Katar.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
4: Spora rozpiętość temperatur na Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25 stopni, na zachodzie nawet 34. Dużo słońca, chmurzyć będzie się na północnym wschodzie.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Jedną nogą w pracy, drugą nogą już w wakacyjnym weekendzie 2026. Oj, zbliżam się wielkimi krokami, oj, będzie imprezowanie już jutro pewnie od wieczora. Nad zbiornikami wodnymi pojawią się tłumy młodych ludzi. No właśnie, w końcu się pojawią, bo tak to ich jakoś tak nie było widać ostatnio. Słuchacie Radia Bonton? Już 7 minut po 10.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Nadciągają upały i dla nas to jest no dość nietypowa sprawa w zasadzie. No wiemy, że lato musi być gorąco, ale aż 40 stopni? No tak, takie temperatury mogą pojawić się na koniec tego tygodnia i na początku przyszłego, więc pamiętajcie, że w tych godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 11 a 16, ograniczyć trzeba intensywną aktywność na zewnątrz. No i szukać jak najwięcej cienia. A, no i wiem, że przy upale co niektórym może odebrać rozum, więc nie zostawiajcie przez przypadek nawet dziecka samego w samochodzie, nawet na kilka minut, bo temperatura, jak dobrze wiecie, wewnątrz auta naprawdę drastycznie może wzrosnąć w zasadzie w kilka minut. Bądźcie ostrożni, no i razem jakoś przetrwamy te upały. Byle do sierpnia, wtedy u nas już ponownie robi się zimno. Słuchajcie Radia Bonton, my na zegarze aktualnie w naszym studio mamy 21 minut po godzinie 10.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
4: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
6: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
7: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,40.

0: 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
3: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
2: Newsy, goście i twoja muzyka.
3: Od poniedziałku do piątku od 12.
4: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
5: Reklama. Dokładnie 2 godziny temu na naszej antenie, na 104,9 FM, mogliście usłyszeć nowe wydanie wiadomości sportowych, ale teraz jest jeszcze nowsze. Marcin Petrowicz w naszym studio.
6: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio Sport.
9: Sport, Marcin Petruk. Ireneusz Pietrzykowski pozostaje jednak pierwszym szkoleniowcem trzecioligowej chełmianki Chełm. Klub poinformował o tym wczoraj na swoim profilu na Facebooku. Tuż po zakończeniu sezonu zapadła decyzja, że umowa trenera Pietrzykowskiego wygasa 30 czerwca. Została ona jednak przedłużona o kolejne rozgrywki. GKK Peleton Okrzów, Urząd Gminy Chełm oraz parafia pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Chełmie podsumowało 8. edycję Gminnej Ligi Rowerowej. Ostatni z 4 wyścigów rozegrał się w Uchrze i zgromadził 100 adeptów kolarstwa. Podsumowuje Jarosław Garda.
10: Łącznie w trakcie 4 tegorocznych etapów rozgrywanych w Okrzowie, Żmudzi, Rozdziałowie i Uchrze na trasach rywalizowało ponad 170 młodych cyklistów. Finałowy wyścig przyniósł nie tylko zaciętą walkę na trasie, ale przede wszystkim uroczyste podsumowanie klasyfikacji generalnej całego cyklu. Obok pucharów dla najlepszych zawodników sezonu wręczono także wyjątkowe wyróżnienia Super Finisher, przeznaczone dla tych młodych sportowców, którzy wykazali się 100% frekwencją i ukończyli wszystkie 4 tegoroczne wyścigi.
9: Galerię zdjęć z ostatniego wyścigu tegorocznej Gminnej Ligi Rowerowej znajdziecie na naszej stronie internetowej.
6: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

nadciągają naprawdę porządne upały, a dla ludzi ten czas będzie bardzo ciężki. Nie tylko dla ludzi, pamiętajcie również o czworonogach. Nigdy, podkreślam, nigdy nawet na kilka minut nie zostawiajcie swojego czworonoga w samochodzie, nawet na kilka minut. Jest to mega ważne, bo przy temperaturze około 25 stopni Celsjusza na zewnątrz, wewnątrz auta może nagrzać się temperatura do 40 stopni, nawet po kilku minutach. Co niektórzy myślą, a uchylimy delikatnie szybę. No nie, to jedynie daje minimalną poprawę, ale wcale nie chroni ani zwierzęcia, ani człowieka przed przegrzaniem. Gdyby jednak się stało, pamiętajcie, objawy udaru cieplnego u psa to m.in. bardzo szybki oddech, nadmierne ślinienie się, osłabienie, często też wymioty czy problemy z utrzymaniem równowagi. A no właśnie, a jeśli widzicie gdzieś psa zamkniętego na parkingu w samochodzie, reagujcie, nie bójcie się.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: W ramach realizacji programu MSWiA, Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, czerwiec został poświęcony edukacji z zakresu pierwszej pomocy. A jak to wygląda u Was?
3: To było jeszcze w szkole, takie zawody były sanitarne.
4: Przeszłam taki krótki kurs na pantomię 5 lat temu.
5: Jeszcze nie, w przyszłości może.
6: Na kursie na prawo jazdy przychodziłem i tylko wtedy pamiętam.
7: Tak, 2 lata temu.
8: Jeszcze nie miałam kursu pierwszej pomocy, ale słyszałam mniej więcej, jak to powinno wyglądać.
9: Nie, nigdy. Nigdy nie przechodziłem.
10: Potrafię udzielić pierwszej pomocy.
11: Przechodziłem kurs pierwszej pomocy. 3 lata temu?
12: Oj nie, bardzo dawno temu gdzieś było to tłumaczone, ale to już lat 20 temu.
13: Podczas służby wojskowej. Ale to było oj, bardzo dawno.
14: Myślał pan może o odświeżeniu tej wiedzy?
13: Nie, nawet nie zastanawiałem się nad tym.
15: Przechodziłam około 5 lat temu, bo pracowałam w szkole i po prostu taki kurs przechodziłam.
16: Nie myślałam, ale uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Gdyby była taka możliwość w mieście, to pewnie bym się odpisała.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy.

0: Dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Obelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Tu Radio Bonton, 10 minut przed godziną 11. Sorry bardzo, ale ja już z naszego studia w tym momencie wychodzę. Oczywiście wyobraźnią, ale jednak wychodzę nad zalew w Natalinie. Dlatego, że tam 28 czerwca, czyli jakbyście otworzyli kalendarz, to tak naprawdę najbliższa niedziela, powitanie lata w gminie Kamień. Pewnie będą fajne atrakcje, koncerty i tak dalej. Oczywiście, że tak. Kto już był na naszym portalu supertydzień.pl, ten wie, że od 18 aż do północy sporo koncertów. Po pierwsze, Disco Dance, Bartek BGK, Fanatic Boys czy Raimund. No, to będzie ostre przywitanie z muzyką taneczną właśnie w gminie Kamień. Kto lubi potańczyć i miło spędzić rodzinnie czas, no to nad zalewem w Natalinie. Spoko impreza. Już w niedzielę. A u nas, to ja nie wiem w sumie, czy taki imprezowy klimat za bardzo, no ale jednak najświeższe informacje punktualnie o 11.
1: Słuchacie

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Reklama.
8: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: były groźne także dla naszych czworonożnych pupili. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Będzie też o wakacjach na drodze. Powiemy, dlaczego tak często latem dochodzi do wypadków. Marcin Krzemiński. Przed nami kilka bardzo upalnych dni. Wysoka temperatura jest groźna nie tylko dla ludzi, ale też dla naszych zwierzaków. Przypomina Adrianna Szczerba z Grupy Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.
1: Ja w ogóle polecam, żeby sprawdzić sobie, jak jest taki upał, przyłożyć rękę do betonu i zobaczyć, jaka to jest temperatura. Bo wszyscy się śmieją, jak pies chodzi w butach, ale często te buty właśnie chronią przed tym, żeby się nie wygrzało. My sprawdzaliśmy, ćwicząc z psami na gruzowisku, to potrafi się rozgrzać beton, jak jest ciemny, nawet do 45 stopni, więc chodzenie po tym wcale nie jest przyjemne dla takiego zwierzaka.
0: W większości kraju dziś ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Już teraz w Słubicach i Zielonej Górze jest ponad 30 stopni. We Francji wciąż ponad 51 milionów mieszkańców pozostaje w strefie najwyższego czerwonego alertu pogodowego związanego właśnie z upałami. Obowiązuje on w 72 departamentach. Od jutra stopniowo od zachodu ma się ochładzać. Ponad 200 strażaków bierze udział w dogaszeniu pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Na miejsce dotarł ciężki sprzęt budowlany, który umożliwia przerzucanie pryzmy śmieci i przelewanie zażywi ognia. Akcja może potrwać nawet kilka dni. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, jak do niego doszło. Będzie to wyjaśniała policja. Senat rozpoczął posiedzenie. Będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Ta umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Cezary Jaszczyk.
2: Według Naczelnej Izby Lekarskiej ustawa łamie przepisy o ochronie danych osobowych i nie gwarantuje medykom prywatności i poufności danych. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski uważa, że bardzo szybkie prace nad ustawą, bo przepisy dopiero co zostały przyjęte przez rząd, są próbą przekierowania uwagi z afery w Szpitalu Południowym.
3: Rządowi udało się na początku tej afery przekierować uwagę opinii publicznej na zarobki lekarzy.
2: Samorząd obawia się też, że dane w przyszłości mogą być wykorzystywane do złych celów.
3: Państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
2: Izba zapowiada, że jeśli nie uda się przekonać prezydenta do weta, będzie zaskarżać ustawę w europejskich trybunałach.
0: 1/3 wszystkich wypadków dzieje się w wakacje. W latach 2013-2015 latem doszło do 15 tysięcy, w których zginęło ponad 1000 osób, mówi Dagmara Jankowska-Karba z Instytutu Transportu Samochodowego.
4: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich.
0: Kierowcy jadą za szybko, nie ustępują pierwszeństwa lub tracą koncentrację. Zaglądam jeszcze na Mundial. Dziś zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E i F. Z nich pewni awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Podczas wczorajszej sesji Rada Miasta Chełm zdecydowała się o przyznaniu wotum zaufania i absolutorium za 2025 rok prezydentowi Jakubowi Banaszkowi. Jak podkreśla sam włodarz, był to rok wielu wyzwań i trudnych decyzji, a także rok z

0: salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Chmury pojawią się na północnym wschodzie, ale nie powinno padać. Poza tym dużo słońca i ciepła, miejscami wręcz upalnie. Do 23 stopni na wybrzeżu, do 25 na Podhalu, do 30 w centrum, na zachodzie nawet 34.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
0: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Gdyby tak cofnąć czas, dzisiaj nie ma sensu. Gdyby to był poniedziałek, to tak, ale że jest czwartek, to trzeba ten czas przyspieszyć. Witam, już 6 minut po 11:00.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
5: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
6: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
9: Dni Chełma 2026.
8: Carla Fernandez.
9: Perfekt i Łukasz Drapała.
8: Golden Life.
9: Paktofonika Orkiestra.
8: Krystyna Giżowska.
9: Partita.
8: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
9: Strefa rekreacyjna dla dzieci, stoiska gastronomiczne, rękodzieło.
8: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
9: Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: coraz częściej tankując paliwo, coraz częściej wybierając się na zakupy, a nawet i na kebaba, słuchajcie, tym bardziej w upalne dni, znajdziecie przy lokalach, przy sklepach miskę z wodą dla waszego pupila. No coś pięknego, no staje się to po prostu coraz bardziej popularne. No i bardzo dobrze, no bo bardzo często chodzimy właśnie na spacery czy też na zakupy właśnie z pieskami, a przy takich wysokich temperaturach to nawodnienie dla zwierząt również jest bardzo istotne. Swoją drogą, wybierając się na spacer z takim pieskiem, kiedy jest na zewnątrz 30 stopni, jeszcze w mieście, na tym betonie, na tym asfalcie, człowiekowi jest strasznie gorąco, że ledwo co idzie. A co ma to biedne zwierzę powiedzieć, jak idzie boso po tym asfalcie? Może lepiej przełóżcie spacery na nieco późniejsze godziny wieczorne, bądź z samego rana, jeśli wstaniecie. Przyznaję szczerze, że jak tak chodzę czasami z samego rana około 4:00 albo biegam, no to w hełmie są naprawdę pustki. Więc tylko nieliczni wstają o tej porze.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Posłuchaj mnie.
1: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie.

0: Opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Reklama. Nasi dziennikarze wiecznie trzymają rękę na pulsie, po to, żebyście byli dobrze doinformowani i poinformowani o tym, co dzieje się w naszej okolicy. Posłuchajcie już teraz najświeższego wydania wiadomości Radia Bon Ton.
6: Słuchacie wiadomości Radia Bon Ton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Podczas wczorajszej sesji Rada Miasta Chełm zdecydowała o przyznaniu wotum zaufania i absolutorium za rok 2025 prezydentowi Jakubowi Banaszkowi. Jak podkreśla sam włodarz, był to rok wielu wyzwań i trudnych decyzji, a także rok z rekordową ilością inwestycji.
7: Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, jednostek podległych, spółek komunalnych za wykonywaną pracę. Rzeczywiście te 270 milionów ponad na inwestycje to jest powód do dumy, ale przed nami jeszcze wiele wyzwań i myślę, że też to, co na koniec mogę powiedzieć. Możemy się różnić, mieć często różne spojrzenie na wiele spraw, ale najważniejsze to, żebyśmy zaczęli rozmawiać, bo czasy są trudne i choćby ostatnie wydarzenia związane z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich, nie mówię tego z punktu widzenia politycznego, ale to zawsze rzutuje na wiele różnych innych obszarów. Powinny nas skłonić do refleksji, że lepiej się tutaj wewnątrz dogadać, porozumieć, nawet jak mamy inne spojrzenie, ale iść do przodu, bo wszyscy mamy to samo miejsce urodzenia.
6: Mówił prezydent Jakub Banaszek. W głosowaniu za było 13 radnych, przeciw 10. Brak było natomiast głosów wstrzymujących. Od 1 września szkolne stołówki w całej Polsce zmienią swoje menu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, co najmniej raz w tygodniu obiad dla uczniów będzie musiał być w pełni wegetariański.
8: Na pewno będzie ciekawe z punktu widzenia przede wszystkim dzieci, które będą mogły sobie spróbować dań, które są oparte na roślinach, czyli na fasoli, na soczewicy, na ciecierzycy. Czyli nie zawsze są to produkty, które na co dzień dzieci jedzą, a to jest przede wszystkim takie główne źródło białka. Ja się często śmieję, że nasi babcie i dziadkowie tak jedli. Jedli fasole, jedli ziemniaki, jedli kaszę i tym tak naprawdę nasycali własny organizm, a mięso jedli gdzieś raz na tydzień, dopiero w tej diecie gdzieś się takiej tygodniowej pojawiało. I teraz znów wracamy z tym trendem do szkół.
6: Mówi Katarzyna Gabała, ekspertka kuchni roślinnej. Nowe przepisy wprowadzają także wymóg, aby zupy minimum 2 razy w tygodniu były przygotowywane na wywarach warzywnych, a preferowanym napojem dla dzieci była woda. Reforma zakłada również większe wykorzystanie produktów sezonowych, lokalnych oraz pełnoziarnistych. Eksperci podkreślają, że nowa rzeczywistość będzie wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i dla personelu kuchennego, który czeka fala szkoleń, zbilansowania i atrakcyjnego podawania dań roślinnych. Wsparciem dla placówek ma być m.in. program Szkoła na Roślinach, oferujący gotowe materiały edukacyjne i warsztaty dla intendentów.
9: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: To, co jeszcze kilka lat temu było serią eksperymentów, dziś zostało docenione przez międzynarodowe środowisko naukowe. Zbigniew Struski z Wierzbicy zdobył srebrny medal podczas wystawy wynalazków International Invention and Technology Exhibition in No Wings, która odbyła się w Lublinie. Nagrodzony projekt Thermal Energy Storage został wyróżniony w kategorii Green Economy, skupiającej innowacyjne rozwiązania wspierające transformację energetyczną i ochronę środowiska. Wynalazek jest odpowiedzią odpowiedzią na jeden z największych problemów współczesnej energetyki odnawialnej – skuteczne magazynowanie nadwyżek energii. Podstawę stanowi zbiornik wypełniony piaskiem, a ten pełni funkcję głównego magazynu energii, przechowując ciepło pozyskane m.in. z instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych lub innych źródeł energii.

Odnawialnej. Kluczową rolę odgrywa również parafina, czyli materiał zmiennofazowy. Podczas zmiany stanu skupienia magazynuje ona dodatkowe ilości energii, znacząco zwiększając efektywność całego systemu. Bon ton.

0: Człowiek encyklopedia w naszym studio i to taka śpiewająca encyklopedia. Nie tylko opowiem wam wiele historii związanych z artystami muzycznymi, ale również i wyśpiewa wiele piosenek. Warto też go zabrać na przykład na jakieś ognisko, bo weźmie gitarę, pogra, pośpiewa. Naprawdę człowiek wielu talentów. Już teraz i Jarosław Hołota w naszym studio z muzyczną kartką z kalendarza.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w czwartek, 25 czerwca. Odliczanie do weekendu, czas zacząć, więc podkręcamy odbiorniki na 104,9 FM i sprawdzamy, jakie muzyczne skarby kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Naszą podróż zaczynamy w roku 1940. Na świat przyszedł Clint Warwick, brytyjski muzyk i pierwszy oryginalny basista legendarnej formacji The Moody Blues. Choć odszedł od nas w 2004 roku, dziś wspominalibyśmy jego rocznicę urodzin oraz jego wkład w genialne symfoniczno-rockowe brzmienie grupy z lat 60., które do dzisiaj zachwyca swoją przestrzenią. Przenosimy się do roku 1945. 25 czerwca urodziła się Carly Simon, amerykańska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, jedna z najważniejszych dam amerykańskiego soft rocka i popu lat 70. Carly kończy dziś 81 lat. Cały świat do dzisiaj zna jej nieśmiertelny radiowy mega hit You're So Wayne z gościnnym udziałem Micka Jaggera. 100 lat dla wyjątkowego głosu. W kalendarzu zapisujemy przełomowy rok 1963. 25 czerwca na świat przyszedł Georgios Kyriakos Panaitou, czyli jedyny i niepowtarzalny George Michael, jeden z najwybitniejszych wokalistów, kompozytorów i producentów w historii muzyki rozrywkowej. Choć jego przedwczesna śmierć w 2016 roku wstrząsnęła światem, dziś świętowalibyśmy jego 63. urodziny. Od dziecięcych, beztroskich hitów z duetem Wham, aż po dojrzałe, solowe arcydzieła jak Carol's Whisper czy Freedom, George stworzył soundtrack do życia kilku pokoleń, który w Radiu Bonton gramy z dumą każdego dnia. Zaglądamy do roku 1972. Swoje 54. urodziny obchodzi dzisiaj Mike Kroger, kanadyjski basista i współzałożyciel rockowej machiny o nazwie Nickelback. To właśnie on wspólnie ze swoim bratem Chadem od końca lat 90. współtworzy potężne post-grunge'owe hity, takie jak How You Remind Me, które zdemolowały światowe listy przebojów na początku lat 2000. Smutna kartka z roku 2009, dokładnie 17 lat temu świat zamarł na wiadomość z Los Angeles. W wieku 50 lat odszedł Michael Jackson, król popu, artysta wszechczasów, który całkowicie zdefiniował muzykę rozrywkową, taniec i teledyski. Album Thriller do dzisiaj pozostaje niedoścignionym wzorcem, a utwory takie jak Billie Jean czy Beat It to absolutny radiowy fundament. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rocznicą premiery utworu, który jest absolutną definicją radiowej perfekcji i idealnym słonecznym hymnem na czerwiec. Dokładnie 44 lata temu, w czerwcu 1982 roku, amerykańska supergrupa Toto wypuściła na rynek swój trzeci singiel z legendarnej płyty Toto 4. Mowa o nieśmiertelnym utworze Africa. Jeff Porcaro i David Page stworzyli kompozycję idealną z hipnotyzującym afrykańskim rytmem bębnów, genialną partią syntezatorów i potężnym wielogłosowym refrenem, który potrafi zanucić absolutnie każdy. Ta piosenka ma w sobie tyle słońca i przestrzeni, że do dzisiaj jest jednym z najchętniej słuchanych utworów w drodze do pracy, a jazda przy niej to czysta radiowa przyjemność. Zamykając to czwartkowe spotkanie z historią, zamykamy dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza arcydziełem muzyki rozrywkowej, skoro za oknem mamy piękny czerwcowy dzień w głośnikach Radia Bonton na 104,9.

0: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy!
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.
7: Nieważne, czy jesteśmy singlami, czy mamy

0: rodzinę. Słuchajcie, musimy jednak iść z duchem czasu i musimy po prostu po ludzku nauczyć się oszczędzać. Dokładnie tak, tak, tak. Słuchajcie, już jutro w programie Bonton na Dzień Dobry będziemy analizować, jak zmienia się podejście do oszczędzania na różnych etapach życia. Finanse singla kontra finanse rodziny będzie się działo, także serdecznie zapraszam już w tym momencie. A za dzisiaj Wam dziękuję. Tak jest. My słyszymy się jutro po godzinie 7, dokładnie kilka minutek po godzinie 7. Teraz mogę Wam tylko zapowiedzieć, co dobrego przed Wami. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata punktualnie o 12 Wam zaprezentujemy, więc warto być na 104,9 FM. No a ja jutro naprawdę się pojawię z tymi ciekawymi tematami, o ile nie zaśpię. A jest wielka szansa, że zaśpię, bo jeszcze dzisiaj mam trasę na lotnisko do Lublina, dość późno w zasadzie, bo muszę brata zawieźć na samolot. Mam nadzieję, że go nie zawiodę, a zawiozę. Trzymajcie się, cześć.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7, auto Viva. www.precto.pl.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
2: Reklama.
8: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
9: Podziękowania dla Polaków przywiozła ukraińska premier do Gdańska. Podrobione karty zgonu w szpitalu południowym.

0: grupą śledczych. Klaruje się lista drużyn z awansem na mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Premier Ukrainy Julia Sfyrydenko podziękowała Polakom za pomoc i chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej. Jej słowa padły w Gdańsku podczas otwarcia dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Szefowa ukraińskiego rządu zastępuje prezydenta Ukrainy, który do Polski na wydarzenie nie przyjechał z powodu napiętych ostatnio relacji między Kijowem a Warszawą, które to wywołał sam Zełenski, nadając ukraińskiej wojskowej jednostce imię bohaterów UPA, co spotkało się z krytyką w Polsce, a w konsekwencji z odebraniem mu przez polskiego prezydenta orderu Orła Białego. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podrobienia w prosektorium warszawskiego szpitala południowego kart zgonu 20 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Śledztwo dotyczy okresu od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku. Z afery w szpitalu południowym tłumaczy się już były prezes Rady Nadzorczej Placówki i jednocześnie burmistrz warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się szpital. Właśnie tam trwa nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy. Burmistrz Robert Kempa zarzeka się, że nie miał wiedzy o nieprawidłowościach w lecznicy i nie korzystał z tak zwanego saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
1: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Z pełną odpowiedzialnością informuję, że nigdy, podkreślam, nigdy nie skorzystałem z jakiegokolwiek świadczenia medycznego w szpitalu południowym.
0: W zeszłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o odwołaniu poprzedniej rady nadzorczej szpitala. W nowej nie zasiadają już politycy. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim na Pomorzu. Do pożaru doszło dziś rano. Przed przybyciem służb z płonącego budynku ewakuowały się 3 osoby, matka oraz 2 dzieci. Na koniec zaglądamy na mundial. Tu już sporo wiadomo o awansach z fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Pewny awans ma Brazylia, niespodziewany sukces odniosła Republika Południowej Afryki, a kompletnie nieudany występ zaliczyli Czesi. Dziś wieczorem i w nocy kolejnych 6 drużyn pożegna się z mundialem. Michał Waszkiewicz.
2: W pierwszej kolejce Republika Południowej Afryki wyglądała jak jedna z najsłabszych drużyn na mundialu, a tymczasem pokonała dziś Koreę Południową 1-0 i po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej, mówi trener Hugo Broz. Jestem dumny z postawy mojego zespołu i myślę, że daliśmy odpowiedź tym wszystkim krzykaczom z ostatnich tygodni, którzy uważali, że musimy coś się zmienić. Po raz pierwszy w historii z grupy wyszła także Kanada, mimo porażki 1-2 ze Szwajcarią oraz Bośnia i Hercegowina po wygranej z Katarem 3-1. Coraz lepiej wygląda Brazylia, w której błyszczy Vinicius Junior. Strzelił Szkocji 2 gole i z 4 trafieniami jest tuż za Leo Messim w klasyfikacji strzelców. Warto odnotować, że na boisku w barwach Brazylii pojawił się dziś w końcówce Neymar po 3-letniej przerwie.
0: Dziś kończy się rywalizacja w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, a Paragwaj zagra z Australią. Niemcy z Ekwadorem, a Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Japonia ze Szwecją, a Tunezja z Holandią.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: No i pogoda. Co się dzieje w tym momencie w Chełmie? Na termometrach około 25 stopni, odczuwalna to już prawie 30. Jest pięknie i słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne 1018 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. Indeks UV na ten moment wysoki, czyli chronimy się kremem z filtrem i zakładamy czapki.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: Ja mówię, czapki zakładamy, ale wiecie, nie takie wełniane zimowe, tylko z daszkiem, jakieś fajne, przewiewne kapelusze i takie różne. Dzień dobry Wam bardzo, Kinga Miszczek, Radio Bonton. Dzień dobry Wam bardzo, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia.

0: Wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Zofia Alaja, kupiłam bilet. No właśnie, czy wy już kupiliście bilety na wasze wojaże letnie? Powiem wam, że trzeba uważać w tym roku, gdzie się jedzie. To przypominam, bo jest Super El Niño, takie, którego już nie było o wiele, wiele, wiele lat. Prawdopodobnie nawet jest najmocniejsze w dziejach, tak? I trzeba uważać właśnie, gdzie się jedzie, bo pogoda może popsuć nam wakacje. Więc oprócz tego, że na Malediwy polecimy i będzie fajnie, to trzeba sprawdzić, czy tam właśnie nie nabroi, bo tak może być. Tak ostrzegają wszyscy, w tym ja. A co? Bon Jovi, Living on a Prayer. O El Niño będę dzisiaj jeszcze mówić później.

0: Reklama.
1: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
2: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
1: Na program zaprasza sponsor

0: AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio Sport.
2: Sport Marcin Petruk. Najlepsze życiowe rezultaty części reprezentantów MKS-u Agroschelm udało się poprawić podczas rozgrywanego w stolicy naszego województwa meetingu Lublin Athletics Cup. Lena Pilipczuk bardzo dobrze zaprezentowała się w biegu na 800 metrów, ustanawiając nowy rekord życiowy wynoszący obecnie 2 minuty 33,96 sekundy. Dobrze wypadli również sprinterzy, o czym więcej trener Marek Mazurek.
3: Wystąpili w sztafecie 4x100. Były to eliminacje do ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Tutaj swój wynik poprawili o ponad pół sekundy, uzyskując na mecie 45 sekund 96 setnych. Sztafeta wystąpiła w składzie Stanisław Czapla, Szymon Witkowski, Kacper Gutowski i Mateusz Skórzewski. Również sprinterzy biegali jeszcze dystans 200 metrów. Spodziewanie osiągnęli bardzo dobre rezultaty.
2: Więcej o starcie lekkoatletów Agrosu w Lublinie, ale również w finale czwartków lekkoatletycznych w Łodzi powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Dobiegła końca kolejna odsłona wiosennej Ligi Stildart Chełm. Ostatni, 10. turniej zgromadził aż 37 osób, zarówno stałych bywalców, jak też przyjezdnych z dalszych zakątków województwa. Walki półfinałowe oraz finał relacjonuje Łukasz Duczmal.
4: W pierwszym spotkali się Rosław Nowosad i Grzegorz Bondaru. Bardzo dobre i wyrównane spotkanie, w każdym legu walka do ostatniej lotki. Właśnie w tych końcówkach szale zwycięstwa na swoją korzyść przechylił Bond i ostateczny wynik 1-3. W drugim półfinale Bartosz Pacek versus Andrzej Gula. Bartek złapał chwilową zadyszkę na dystansie, co bezlitośnie wykorzystał przeciwnik. Andrzej w ostatnim czasie prezentuje naprawdę solidny i stabilny poziom i tyle by starczyło, by pokonać pogubionego Bartka. Mecz zakończył się wynikiem 1-3. W wielkim finale na Andrzeja Gulę czekał Grzegorz Bondaruk. Panowie grali równo, co chwilę zmieniając się na prowadzeniu. Przy stanie 2-2 Bondi przełamał podejście rywala, a następnie utrzymał swoje i to on świętował triumf w ostatnim turnieju wiosennej Ligi Darta, ustalając wynik meczu na 4-2.
2: Podium 10. turnieju zamknęli ex aequo Bartosz Pacek i Jarosław Nowosad.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Black Eyed Peas i Meet Me Halfway w Radiu Bon Ton w rytmie dnia na zegarach 12.36. Za chwileczkę Antek Smykiewicz i Pomimo Burz. I teraz właśnie, jeżeli chodzi o burzę, to rozwinę El Niño. Czym jest? No to jest taki powtarzający się wzorzec pogodowy, który trwa od początku praktycznie, od setek milionów lat. I teraz w tym roku już wiadomo, że będzie to najsilniejsze El Niño w historii. I teraz gdzie uderzy i czy zmieni podróżowanie? Odpowiedź brzmi raczej tak. W miejscach, w których w tym momencie jest spokojnie, może być niespokojnie.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie

0: Firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
1: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
2: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
5: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Taylor Swift i Shake It Off w Radiu Bombom tuż przed godziną 13. Za chwileczkę Elton John, Dua Lipa, no i wiadomości, także zostańcie z nami. Ja już teraz skończę temat El Niño, bo to jest ważne, jeżeli wybieracie się gdzieś w okolice Równika. Bo tak jak mówiłam wcześniej, to już nie są prognozy, na 90% będzie najsilniejsze El Niño w historii, które mocno namiesza. Namiesza w podróżowaniu, namiesza w gospodarce, w rolnictwie oraz w globalnym bezpieczeństwie i o to mi właśnie chodzi, ponieważ mogą być huragany i to takie ekstra huragany, ekstra susze i wszystko ekstra. Czyli jeżeli gdzieś wybieracie się naprawdę w tamte miejsca, sprawdźcie to, żeby wakacje nie zamieniły się w jakiś koszmar.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
6: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
8: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
9: Do Polski zbliża się fala ekstremalnych upałów. Najpierw doświadczą ich Niemcy. Prezydent Warszawy tłumaczy się na Radzie Miasta z afery szpitalnej. Na święto tańca ludowego jubileuszowe na początek lipca zaprasza Lublin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałem. Alerty ważne są do jutrzejszego przedpołudnia. Póki co temperatura w dzień może dojść do 33 stopni, a w nocy do 20. Kulminacja upałów prognozowana jest jednak na niedzielę. Wówczas doświadczymy temperatury do 40 stopni lub nawet powyżej. Fala ekstremalnych upałów dochodzi już do Niemiec. Z powodu temperatur, które mają przekroczyć 40 stopni, odwołany został już pół.

0: półmaraton w Hamburgu. Z ukłonem wobec pasażerów wyszła niemiecka kolej. Spółka Deutsche Bahn do końca czerwca umożliwia zwrot biletu, jeśli podróż wypada w trakcie upałów. Rozgrzana do granic możliwości już dziś jest Warszawa, nie tylko z powodu temperatury powietrza, bo gorąco jest także na Radzie Warszawy z powodu afery w Szpitalu Południowym. Sesja poświęcona jest również absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W sprawie Szpitala Południowego chodzi nie tylko o zarobki, pojawiają się także inne poważne zarzuty dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów, a także standardów leczenia, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
1: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
0: Ale opozycji w Radzie Miasta to nie przekonuje. Politycy PiS-u złożyli już wniosek o odwołanie trójki zastępców prezydenta Trzaskowskiego oraz przewodniczącej Rady z Koalicji Obywatelskiej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Afera w Szpitalu Południowym była też tematem nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa. To właśnie w tej dzielnicy znajduje się placówka i tam burmistrzem jest były już przewodniczący Rady Nadzorczej Lecznicy. Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania Rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się Rada całej stolicy. Młodzi Ukraińcy nie dostaną już prawa pobytu w Danii. Tamtejszy rząd uznał, że zaostrza przepisy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Tym w wieku poborowym, czyli mężczyznom od 23 do 60 roku życia, którzy nie są zwolnieni z odbycia służby w ukraińskim wojsku. Jak podkreślił minister imigracji i integracji Danii, unikanie służby wojskowej osłabia zdolność Ukrainy do obrony przed atakami Rosji. Jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych rozpocznie się za kilkanaście dni w Lublinie. Wezmą w niej udział zespoły m.in. z Chile, Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą odbywać się w Ogrodzie Saskim na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi dyrektor zespołu pieśni i tańca Lublin Wandy Kaniorowej, Bożena Baranowska.
2: Spotkania organizowane są pod auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej. Zapraszamy co roku około 8-10 zespołów zagranicy z najdalszych zakątków, ale oczywiście i sąsiadów.
0: Na międzynarodowe spotkania folklorystyczne Lublin zaprasza od 8 do 12 lipca.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Straciła oszczędności i została z długami. Policja poszukuje oszustów, którzy wyłudzili od 68-letniej mieszkanki naszego województwa prawie 60 tysięcy złotych. Kobieta dała się namówić na rzekome inwestycje finansowe przez komunikator WhatsApp. Chełmscy radni jednomyślnie poparli plany ratowania lokalnych zabytków. Podczas ostatniego posiedzenia komisji zapadła decyzja o przyznaniu dotacji celowych dla parafii narodzenia Najświętszej Marii Panny. Łącznie 50 tysięcy złotych trafi na dwa ważne projekty. Jeszcze tylko do 30 czerwca rodzice mogą składać wnioski o 800+, aby otrzymać świadczenie na dziecko za cały nowy okres wypłat. Większość już wysłała wymagane zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dostała też świadczenie wychowawcze za obecny miesiąc. Ale są też tacy, którzy o tym zapomnieli. O szczegółach powiemy w wiadomościach lokalnych o 13.30.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
7: No to tak, jeżeli chodzi o pogodę, to w tym momencie mamy 30 stopni na termometrach, odczuwalna już za 34. Jest pięknie i słonecznie, ciśnienie atmosferyczne bez zmian, 1018 hektopaskali, co przekłada się na biometr korzystny i już patrzę indeks UV. Tak, ten jest bardzo wysoki, czyli krem z wysokim filtrem i coś na głowę.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA.

0: sens.
1: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dilera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa.

0: kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Nie wszystko zależy od nas.
2: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
1: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Reklama.

do dnia. Za chwileczkę Celine Dion, I'm Alive, później Machine Gun Kelly, Cliché i 13.30 oczywiście wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. A jeżeli chodzi o fajne wiadomości lokalne, to ja dodam od siebie, że już w tę sobotę sobótki poleskie w Włodawie. Dlaczego o nich mówię? Ponieważ odbędą się na zrewitalizowanym zbiorniku Okopiec, który wygląda przecudownie. Po drugie,

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
4: Dni Chełma 2026.
3: Carla Fernandez.
4: Perfect i Łukasz Drapała.
3: Golden Life.
4: Paktofonika Orkiestra.
3: Krystyna Giżowska.
4: Partita.
3: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
4: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
3: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
4: Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Straciła oszczędności i została z długami. Policja poszukuje oszustów, którzy wyłudzili od 68-letniej mieszkanki województwa prawie 60 tysięcy złotych. Kobieta dała się namówić na rzekome inwestycje finansowe przez komunikator WhatsApp. Po pierwszej wpłacie 500 zł przestępcy przekonali ją, że musi wyłożyć większą gotówkę, by zacząć zarabiać. Seniorka wzięła pożyczkę i osobiście przekazała nieznajomemu mężczyźnie niemal 60 tysięcy złotych. O tym, że wpadła w pułapkę, przekonała się dopiero wtedy, gdy oszuści zażądali kolejnych 50 tysięcy opłaty manipulacyjnej. Sprawą zajmuje się teraz policja, a mundurowi ostrzegają: nie wierzcie w szybki i łatwy zysk w internecie. Chełmscy radni jednomyślnie poparli plany ratowania lokalnych zabytków. Podczas ostatniego posiedzenia komisji zapadła decyzja o przyznaniu dotacji celowych dla parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Łącznie 50 tysięcy złotych trafi na dwa ważne projekty. Pierwszy z nich z budżetem 20 tysięcy to badania architektoniczne i archeologiczne w zapadlisku Studni na Wysokiej Górce. O drugim mówi Agata Hołub-Welgołąb, kierownik Wydziału Kultury i Sportu Chełmskiego Magistratu.
6: Został złożony wniosek o przyznanie dotacji w wysokości 30 tysięcy złotych na realizację zadania pod nazwą wykonanie tynków wewnętrznych w budynku klasztoru Bazylianów. Po analizie złożonych wniosków oraz biorąc pod uwagę środki finansowe będące do dyspozycji, zaproponowano przyznanie dotacji w wysokości 30 tysięcy złotych. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.
5: Podczas obrad radni przyjęli też sprawozdanie z opieki nad zabytkami za ostatnie

0: Nie 2 lata. Dokument zawierał m.in. zestawienie wydatków na ochronę zabytków z budżetu miasta i środków zewnętrznych oraz informacje o projektach edukacyjnych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Fałszywy alarm bombowy w starostwie powiatowym we Włodawie. Urzędnicy i interesanci musieli zostać ewakuowani po tym, jak do placówki wpłynęła wiadomość z groźbami. Około godziny 9 na skrzynkę mailową urzędu dotarła informacja o rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego oraz groźby pod adresem pracowników. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym policję oraz 2 zastępy straży pożarnej. Służby dokładnie sprawdziły budynek oraz jego otoczenie. Nie znaleziono żadnych niebezpiecznych materiałów. Po potwierdzeniu, że alarm był fałszywy, pracownicy wrócili do swoich obowiązków, a urząd wznowił normalne funkcjonowanie. Policja prowadzi teraz intensywne czynności mające na celu ustalenie tożsamości autora wiadomości. Za wywołanie fałszywego alarmu i kierowanie gruźb karalnych grozi surowa odpowiedzialność karna. Jeszcze tylko do 30 czerwca rodzice mogą składać wnioski o 800+, aby otrzymać świadczenie na dziecko za cały nowy okres wypłat. Większość już wysłała wymagane zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dostała także świadczenie wychowawcze za obecny miesiąc. Opiekunowie wystąpili do tej pory o 800+ na niemal 6 200 000 dzieci w całej Polsce, a w województwie lubelskim na ponad 309 tysięcy dzieci. Są też tacy, którzy o zgłoszeniu zapomnieli albo z nim zwlekają, mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
2: Jeżeli zgłoszenie trafi do ZUS do końca czerwca, to świadczenie będzie przysługiwało razem z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli ktoś się spóźni, to 800+ otrzyma dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Wnioski o 800+ przyjmujemy tylko elektronicznie przez portal e-ZUS, aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną i rządowy portal Empatia. Jeśli ktoś nie ma pewności, czy złożył wniosek na ten bieżący okres, może to sprawdzić w portalu e-ZUS. Tam umieszczamy również informacje o statusie wniosku i o datach wypłat.
0: 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodów opiekuna. Dodatkowe warunki dotyczą obywateli państw spoza Unii Europejskiej oraz obywateli Wielkiej Brytanii, których nie obejmuje umowa wystąpienia z Unii.

Kombi i pokolenie w Radiu Bonton w rytmie dnia. Słuchajcie, słuchajcie, gdybyście nie chcieli oglądać piłki nożnej, bo jej nie lubicie, nie rozumiecie i w ogóle o co chodzi, to mamy coś takiego jak Liga Narodów w piłce siatkowej mężczyzn. Jupi, u nas, słuchajcie, w Polsce rozgrywane, już zapomniałam się gdzie, na dole, na tam gdzie są Chorzów i tamte okolice. No ale dobra, chodzi o to, że wczoraj wygraliśmy z Belgią, a dzisiaj gramy z Turcją o 20. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy kibicować elegancko, oczywiście, bo tak trzeba. Teraz pauza magnetyk i wracam do was zaraz z planetów 5 minut, ale mrze mi się podekscytował.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy cykl zagrożenia latem. Będą różne, zaczynamy od...

0: Sinic. Słońce, wysoka temperatura i chwila ochłody nad jeziorem. Wydaje się, że trudno o lepszy sposób na spędzenie wolnego czasu. Jednak są sytuacje, kiedy sama natura wysyła nam wyraźny sygnał. Dzisiaj lepiej zostać na brzegu. Takim sygnałem są właśnie sinice. Choć często mówi się o nich jako glonach, w rzeczywistości sinice to bakterie, które istnieją na naszej planecie od miliardów lat, bo jakżeby inaczej. Są jedynymi z najstarszych organizmów żyjących na Ziemi i odegrały ogromną rolę w kształtowaniu atmosfery, którą oddychamy. Problem pojawia się wtedy, gdy zaczynają masowo się rozmnażać. Wysoka temperatura, dużo słońca i obecność substancji odżywczych w wodzie sprawiają, że sinice mogą tworzyć tak zwany zakwit. Wówczas na powierzchni jeziora pojawia się zielonkawy lub niebiesko-zielony kożuch przypominający farbę zupę albo gęstą zawiesinę. Woda staje się mętna, a czasem wydziela charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. I właśnie wtedy należy zachować szczególną ostrożność. Niektóre gatunki sinic produkują toksyny, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Kontakt z taką wodą może wywołać podrażnienia skóry, wysypkę, zaczerwienienie oczu czy reakcje alergiczne. Jeżeli przypadkowo połkniemy wodę podczas kąpieli, mogą pojawić się bóle brzucha, nudności, wymioty lub biegunka, a tego chcemy uniknąć. Najbardziej narażone są dzieci, które podczas zabawy częściej połykają wodę i mają mniejszą masę ciała. Ale zagrożenie dotyczy nie tylko ludzi. Szczególnie uważać powinni właściciele psów. Zwierzęta często piją wodę z jeziora lub liżą mokrą sierść po kąpieli. Niestety zdarzają się przypadki poważnych zatruć, a nawet śmierci zwierząt po kontakcie z wodą zawierającą duże ilości toksyn produkowanych przez sinice właśnie. Jak więc rozpoznać zakwit? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na wygląd wody. Jeśli na powierzchni widzimy zielone smugi, kożuch, skupiska przypominające rozlaną farbę lub zupę z groszku, lepiej zrezygnować z kąpieli. Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie komunikatów publikowanych przez zarządców kąpielisk i służby sanitarne. W sezonie letnim informacje o zakwitach pojawiają się regularnie. Co ważne, sinice nie oznaczają, że jezioro jest brudne. Ich pojawienie się jest zjawiskiem naturalnym, choć sprzyja mu m.in. nadmiar substancji odżywczych trafiających do wód. Dlatego czasem najrozsądniejszą decyzją jest po prostu poczekać kilka dni. Gdy zmieni się pogoda, temperatura spadnie albo pojawi się silniejszy wiatr, zakwit może ustąpić. Wiem, łatwo powiedzieć, kiedy wyjeżdża się gdzieś dalej na te wymarzone wakacje i nagle okazuje się, że kąpiel jest zabroniona. Tu trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Wakacje mają być czasem odpoczynku i dobrej zabawy. Warto jednak pamiętać, że natura czasem stawia granice, a kiedy jezioro pokrywa się zielonym kożuchem, najlepiej potraktować to jako uprzejmą informację. Dziś podziwiaj mnie z brzegu, żeby właśnie wakacje nie skończyły się czymś nieprzyjemnym. Dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się jutro. Jutro będzie o małym robaczku, którego należy unikać. Tymczasem dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą

0: Tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
1: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
0: Serio?
1: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
0: I co, udało Ci się sprzedać?
1: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Fali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama. Bon.

Edwin Collins, Girl Like You w Radiu Bonton w rytmie dnia. Oczywiście za chwileczkę godzina 14, więc wiadomości, a w wiadomościach będzie o portfelu Polaków na wakacje. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak to wygląda statystycznie oczywiście, to zostańcie z nami. Będzie też o pomocy po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Tutaj praktycznie cały świat mówi, że chce pomóc. No niestety takie rzeczy dzieją się na świecie. My w Chełmie mamy spokój i to trzeba docenić. Teraz Ale Farben i Body Talk.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym u nas. Zamówisz paragon serca.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Reklama.
10: Na zegarach Radia Bon Ton 14. Zapraszam więc na wiadomości.
11: Europa deklaruje pomoc Caracas po poważnym trzęsieniu ziemi. Swój order Ukraińcom odda Jarosław Kaczyński. To gest lojalności. Polacy chcą odpoczywać za zarobione pieniądze. Na wakacyjny urlop większość z nas nie weźmie kredytu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim lotnisku na Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu jest straż pożarna, która gasi wrak. Póki co nie ma informacji o liczbie osób poszkodowanych. Pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli zadeklarowały europejskie państwa oraz Unia Europejska. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 970 jest rannych. Władze w Caracas podkreślają, że liczba ofiar wciąż rośnie. Wsparcie dla Wenezueli proponują również państwa azjatyckie, Indie, a także Chiny. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 doszło o północy czasu polskiego. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiS, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy.
12: Ja też zwrócę order. Order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pieniędzy.

0: pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zrusty Zajnorder to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
1: Prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi za to, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Następnie swoje odznaczenia do Polski odesłali także byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych polityków z Ukrainy. Dwie sesje Rady Miasta i dzielnicy Ursynów zajęły się dziś aferą szpitalną w Warszawie. Na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się Szpital Południowy, był Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, czego dowiedzieliśmy się od burmistrza?
2: Nie wiem, nie słyszałem, nie miałem informacji. W skrócie, to właśnie w ten sposób burmistrz Robert Kępa odpowiadał na wszystkie skandaliczne wątki afery w Szpitalu Południowym. Zarówno jeśli chodzi o działalność Dawida Kacprzyka, jak i słynny już salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
3: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
2: W wyjaśnienia burmistrza nie wierzyli dzielnicowi radni. Przy okazji zarzucali mu, delikatnie ujmując, przepracowanie, bo Robert Kępa do niedawna pełnił różne funkcje w aż 5 miejscach.
4: Co w ogóle płacimy, to dodatkowe setki tysięcy złotych we wszystkich szpitalach i ZOZ-ach w Warszawie za rady nadzorcze.
5: Ciężko mi uwierzyć w to, że żadne echa tych licznych nieprawidłowości do pana nie docierały.
2: Mówili Jeremi Czarnecki z Nowej Lewicy i Karol Radziwiłł z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Statystyczny Polak wyda na wakacje 2042 zł. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Większość z nas odpoczywać będzie za zarobione pieniądze. Bez kredytu na wakacje jedzie aż 80% pytanych.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
8: W pogodzie bez zmian, na termometrach 30 stopni, odczuwalna to już 35. Jest słonecznie, tak patrzę, przez okno jakieś chmury są, przed chwileczką nawet trochę cienia było. Ciśnienie atmosferyczne 1018 hektopaskali, co oczywiście przekłada się na biometr korzystny. Indeks UV bardzo wysoki, także przed słońcem się chronimy.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem programu jest Domlux, Polskie Składy Budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie. Na zegarach 14.05, więc za chwileczkę gość Radia Bonton. Dzisiaj będzie o fajnej imprezie, na którą ja również serdecznie zapraszam, bo byłam na niej kilka razy. Muzycznie Lily Wood i Player in Sea. I co? I słońce, i gorąco, i mamy lato, słuchajcie. Jakby ktoś nie zauważył.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Już 27 czerwca we Włodawie odbędą się sobótki poleskie. Wyjątkowe święto inspirowane tradycjami Nocy Świętojańskiej. O tym, jak dawno kulturę Polesia połączyć ze współczesnością i co czeka uczestników tegorocznej edycji, porozmawiam z Julitą Fajks-Mitkowską z Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie. Zapraszam, Kinga Miszczek. Dzień dobry, pani Julito.
2: Dzień dobry.
1: Czym są sobótki poleskie w tak w kilku słowach?
2: Sobótki Poleskie jest to wydarzenie oparte zarówno na obrzędowości Nocy Świętojańskiej u nas w regionie oraz w okolicznych państwach Polesia, ale również jest to wydarzenie poświęcone ku ogólnej tradycji obrzędów okresu letniego, poświęcone ku naturze i kulturze tradycyjnej właśnie w tym letnim, ciepłym czasie, gdzie wszystko rozkwita.
1: A czy jest coś, co wyróżnia właśnie poleskie tradycje świętojańskie? Czy macie coś innego, czego inni nie mają?
2: W zasadzie poleska tradycja świętojańska to jest już temat tak bardzo zamierzchły i archaiczny, że ciężko już tak naprawdę w tych czasach znaleźć relacje, wspomnienia dotyczące tego obrzędu, ale na pewno charakterystycznym tutaj u nas motywem jest to, że tak jak na naszym terenie, jest to teren wielokulturowy, przygraniczny, więc ta tradycja miesza się. Pojawiają się różne przekazy, przejawy tej tradycji z innych państw, takich jak Ukraina czy Białoruś. I tak naprawdę ta tradycja jest bogata też o obrzędy sąsiadujących państw. Jak wiadomo, na tych terenach. Poza tym jest to też teren taki dosyć jeszcze egzotyczny, dziki, te nasze Polesie, więc ta tradycja też jest taka, powiedzmy, archaiczna.
1: Te sobótki poleskie odbędą się na zrewitalizowanym zbiorniku Okopiec, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: Co będzie największą atrakcją tegorocznej edycji? Czy może pani zdradzić?
2: Tegoroczna edycja ma taki schemat, który staramy się kontynuować co roku, czyli po prostu spotkanie tradycji z nowoczesnością, tej tradycji z naturą, obcowanie z naturą i jak zwykle co roku mamy widowisko obrzędowe z nadgranic. Akurat w tym roku przedstawi je zespół Zyzula z Hanny, nasz rodzimy zespół. W poprzednich latach zapraszaliśmy również państwa z Ukrainy, Białoruś, Litwę i tak co roku staramy się taki zachować właśnie tutaj nasz przygraniczny charakter tych widowisk sobótkowych. Następnie odbywa się część koncertowa. W tym roku możemy gościć zespół Sutari oraz usłyszymy koncert Adama Struga z projektu Leśny Bożek. No i na koniec pobawimy się przy muzyce i tutaj o dziwo DJ-skiej, którą zaproponuje nam DJ Krzaku. Jest to lokalny artysta, który wkomponowuje też trochę tej, powiedzmy, tradycji w swój nowoczesny set DJ-ski. Poza tym atrakcjami są na przykład warsztaty wiciawianków, które poprowadzi Biblioteka Gminy Włodawa. Możemy pobawić się przy wróżbach sobótkowych, przy ognisku sobótkowym. Będzie również, jak co roku, poszukiwanie kwiatu paproci dla najmłodszych, które cieszy się co roku wielką radością. No i oczywiście posmakujemy troszkę swojskiej, lokalnej kuchni dzięki zaprzyjaźnionym kołom gospodyń.
1: Co osobiście pani lubi w sobótkach poleskich?
2: Ja osobiście lubię i też stawiam na to, żeby zaaranżować całą przestrzeń tego wydarzenia

0: takim właśnie klimacie słowiańskim, etnicznym, czy właśnie naturalnym, bo tak naprawdę jeśli wchodzi się do jakiejś przestrzeni i czuje się taki klimat, to te koncerty, ich odbiór, odbiór muzyki, odbiór po prostu bycia w tym miejscu jest całkiem inny, więc my jako muzeum, organizując nasze wydarzenia, zwłaszcza Sobótki, dbamy bardzo o elementy scenograficzne, ogień, pochodnie, znaki na wodzie i szereg innych ozdób.
1: Dlaczego właśnie 27 czerwca warto odwiedzić Włodawę, odwiedzić Sobótki Poleskie?
0: 27 czerwca warto odwiedzić Włodawę, żeby przeżyć najbardziej magiczną noc roku.
1: Krótko, zwięźle i na temat.
0: Tak, chciałabym dodać to, żeby zabrać swoich przyjaciół, rodzinę, gdyż jest to wydarzenie skierowane dla każdego, bez względu na wiek, a najlepiej jeszcze zabrać przyjaciół spoza Włodawy, żeby zobaczyli, jak u nas można wyjątkowo spędzić ten czas.
1: No i żeby zobaczyć zrewitalizowany zbiornik, bo z tego, co widziałam, wygląda przepięknie.
0: Tak, już to będzie druga impreza w tym sezonie. Otwarcie zrewitalizowanego zbiornika miało miejsce właśnie kilka dni temu przy okazji Dni Włodawy. Miejsce się sprawdza, także myślę, że będzie w porządku.
1: Dziękuję Pani Julito za poświęcony czas. Życzę udanej zabawy i oby każda następna Sobótka Poleska była lepsza od poprzedniej, bo naprawdę jest to wyjątkowe wydarzenie. Mi osobiście po prostu zapadło w pamięć jako jedna z najlepszych we Włodawie.
0: Dziękujemy i zapraszamy serdecznie.
2: Gość Radia Bon Ton. Reklama.
3: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
4: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
5: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
8: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Recepta na udany dzień?
13: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
12: Bon Ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
14: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
15: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Hełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie.

Underdog Project i Summer Jam w Radiu Bontony. Wy wiecie, że ten utwór ma 26 lat? Niesamowite, słuchajcie. Także poczułam się bardzo, bardzo staro. Za chwilkę Gibbs i Ostatni Dzień Lata, Eminem. O, to też będzie starowinka. No i Sport 14.30 z Marcinem Petrukiem. Przypomniała mi się taka jedna rzecz. Ostatnio przeglądałam internety, wiecie, rolki, te sprawy pożeracze czasu, wymysł szatana. No i patrzę, jest nagranie pewnego młodzieńca od nas gdzieś tam z kraju, który wyśmiewa panią, która szła z parasolką taką fajną pomarańczową, bo było gorąco, było słońce i tak dalej. Ja mówię, wiecie, wyśmiewał się, ohoho, zaraz chyba spadnie deszcz i będzie burza. No nie, drodzy młodzieńcy, parasol jest od słońca głównie, tylko czasami tam go do deszczu używamy, także wyjmujemy parasolki i wychodzimy na miasto i co? I korzystamy z pięknej pogody, a tak.

0: Reklama.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, hełm, rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
3: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Hełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na

0: Dania osobiście w siedzibie Enzos Almet, Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
2: Reklama. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
4: Sport, Marcin Petruk. Ireneusz Pietrzykowski pozostaje jednak pierwszym szkoleniowcem trzecioligowej Chełmianki Chełm. Klub poinformował o tym wczoraj na swoim profilu na Facebooku. Tuż po zakończeniu sezonu zapadła decyzja, że umowa trenera Pietrzykowskiego wygasa 30 czerwca, została ona jednak przedłużona o kolejne rozgrywki. GKK Peleton Okrzów, Urząd Gminy Chełm oraz parafia pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Chełmie podsumowało 8. edycję Gminnej Ligi Rowerowej. Ostatni z 4 wyścigów rozegrał się w Uchrze i zgromadził 100 adeptów kolarstwa. Podsumowuje Jarosław Garda.
5: Łącznie w trakcie 4 tegorocznych etapów rozgrywanych w Okrzowie, Żmudzi, Rozdziałowie i Uchrze na trasach rywalizowało ponad 170 młodych cyklistów. Finałowy wyścig przyniósł nie tylko zaciętą walkę na trasie, ale przede wszystkim uroczyste podsumowanie klasyfikacji generalnej całego cyklu. Obok pucharów dla najlepszych zawodników sezonu wręczono także wyjątkowe wyróżnienia Super Finisher, przeznaczone dla tych młodych sportowców, którzy wykazali się 100% frekwencją i ukończyli wszystkie 4 tegoroczne wyścigi.
4: Galerię zdjęć z ostatniego wyścigu tegorocznej Gminnej Ligi Rowerowej znajdziecie na naszej stronie internetowej. Ostatnie zmagania w sezonie okazały się bardzo owocne w medale dla taekwondoków Songo, a zwieńczyli go ponad 100 miejsc na podium podczas letniego turnieju sprawnościowego, który rozegrał się w Żółkiewce, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
6: Sportowali oni w konkurencjach sprawnościowych, szybkościowych, konkurencji skoku dosiężnego oraz biegi i tory. Były konkurencje badające predyspozycje skocznościowe i szybkościowe naszych tutaj startujących. Nasza powiatowa reprezentacja stawała niejednokrotnie na podium i tutaj zdobyliśmy, można powiedzieć, że solidny worek medali, bo 94 złote, 41 srebrnych i 67 brązowych we wszystkich łącznych konkurencjach.
4: Więcej o ostatnich zmaganiach wychowanków Songo powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Farben i Fade In w Radiu Bon Ton. Za chwileczkę Jonas Brothers, Only Human. No i informacje dla kierowców od Marcina Petruka. Teraz opowiem wam historię prawdziwą, która przydarzyła mi się dosłownie przed chwileczką. Siedzę sobie i myślę o swoim samochodzie, bo oglądałam tutaj taki wypadek jeden w internetach i myślę sobie, droga hamowania i te sprawy. I tak tknęło mi, wiecie, takie za serce złapanie było. Nagle myślę sobie, matko, ja ciągle jeżdżę na zimowych oponach. No to pyk, szybko w internety patrzę, no i tak właśnie, większe spalanie, teraz już wiem, dlaczego auto żre mnie paliwo jak smog, szybsze zużycie, wydłużona droga hamowania, czyli wstyd i hańba. Słuchajcie, jeżeli nadal jeździcie na zimowych oponach, to trzeba to zakończyć jak najszybciej. Tutaj oczywiście wybór jest jasny. Najlepiej opony letnie bądź wielosezonowe. Także ja zaraz siadam, patrzę, szukam. No tak, nie róbcie tak jak ja. Lepiej nie.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Od środy obowiązują nowe przepisy dotyczące kursów redukujących punkty karne. W ostatnich tygodniach wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w Polsce przeżywały dosłownie oblężenia kierowców, którzy przed zmianami chcieli uszczuplić swoje konta o 6 oczek. Zwłaszcza, że kursy w nowym wydaniu są znacznie bardziej rygorystyczne, mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Chełmie.
3: W tej chwili za te najbardziej rygorystyczne naruszenia ruchu drogowego tych punktów nie można będzie zredukować, za przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km. Na przykład wjazd na czerwonym świetle, wyprzedzenie na przejściu dla pieszych, ale jest to najbardziej rygorystyczne przestępstwa ruchu drogowego. Tutaj odsyłam na naszą stronę internetową, gdzie dokładnie żeśmy to wyszczegółowili. Można tam się zapoznać, za co możemy dzisiaj te punkty zbić, a które niestety są nie do ruszenia i musi ten okres minąć, aby te punkty zostały z naszego konta zlikwidowane.
2: Wzrosła również stawka za kurs reedukacyjny. Cena podskoczyła z 500 aż na 2,5 tysiąca złotych.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Hełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, tuż przed godziną 15 w Radiu Bonton, za chwileczkę Holly Humblestrom i To Love Somebody. Wszędzie miłość, kurczę, w sumie czemu nie, lato jest, a lato wiadomo, to jest ta pora, gdzie miłość kwitnie. O, jak głośno, jak głośno. No dobra, jeżeli chodzi o godzinę, dokładnie 14:55, więc słyszymy się za chwilę.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
9: Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
10: Tragiczny wypadek awionetki na warszawskim Bemowie. Ponad 1000 osób ucierpiało w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jest porozumienie podpisane przez Orlen i ukraiński Naftohaz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna próbowała lądować, ale runęła na ziemię obok ośrodka szkolenia kierowców, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji.
11: Policjanci przez cały czas zabezpieczają ten teren. Na miejscu również są strażacy, którzy prowadzą swoje działania. Te działania przez cały czas trwają.
10: Ranna prawdopodobnie została także postronna osoba. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Wstrząsy o magnitudzie ponad 7 nastąpiły zaraz po sobie i doprowadziły do zawalenia się wielu budynków. Tomasz Orchowski o szczegółach.
12: Co najmniej 164 ofiary śmiertelne i więcej niż 970 osób rannych. To najnowsze dane z Wenezueli, ale bilans może być znacznie bardziej tragiczny. Amerykanie szacują, że w czasie trzęsienia zginąć mogło nawet ponad 10 tysięcy ludzi. Do Wenezueli pomoc wysyłają kolejne kraje bardzo szybko. Gotowość wsparcia zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Meksyk skieruje tam wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Wesprzeć Wenezuelę zamierzają też Dominikana, Salwador czy Ekwador. Swoje ekipy wysyłają Francuzi czy Hiszpanie.
10: Do trzęsienia ziemi w Wenezueli doszło o północy czasu polskiego. Orlen i ukraiński Naftohaz podpisały w Gdańsku porozumienie dotyczące możliwości zwiększenia handlu LNG między spółkami oraz memorandum o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazał płocki koncern. Porozumienia zostały podpisane podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czas wakacji ma zwiększyć się liczba automatów do oddawania butelek kaucyjnych, ale tam, gdzie latem turystów jest najwięcej. Rozszerzenie sieci automatów zapowiedziała wiceminister klimatu Anita Sowińska. Potwierdziła również informacje dotyczące rozszerzenia systemu kaucyjnego jednorazowe opakowania. opakowania szklane. Decyzja o zmianach w systemie ma nastąpić jednak dopiero we wrześniu. Dotychczas przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zebrano 1 600 000 opakowań. Nie ma prezydenta i nie ma metra w Krakowie. Realny termin rozpoczęcia budowy podziemnej kolejki w stolicy Małopolski to lata 2040-45. Ocenił dziś Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta miasta do czasu wyboru nowego włodarza. Według ekipy odwołanego w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO budowa metra miała rozpocząć się już około 2030 roku. Rzeka nie jest dobrym pomysłem na ochłodę w upały, ostrzegają służby. Na przykład w centrum Wrocławia Odra jest bardzo niebezpieczna, alarmuje prezes dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz.
13: Śródmiejski węzeł Ozęcie jest Wyspa Słodowa. Tam ona jest zwężana do kanału. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Największy nurt jest pod lustrem wody. Jak ktoś padnie, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe.
10: Woprowcy przypominają też o noszeniu kamizelek ratunkowych podczas pływania supem czy kajakiem. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day. Z eliminacji odpadła wcześniej Linda Klimowiczowa. W głównej drabince londyńskiego turnieju od poniedziałku Polskę reprezentować będą Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Pary pierwszej rundy poznamy jutro po losowaniu.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
14: Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Chełm na wniosek grupy radnych przedstawiono kluczowe informacje dotyczące przyszłości jednej z ważniejszych instytucji w mieście. Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego wkracza w zupełnie nową fazę. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie rozpoczyna kluczową inwestycję dla mieszkańców. Chodzi o wartą ponad 18,5 miliona złotych, modernizację systemu wodociągowego miasta, z czego blisko 11 milionów złotych stanowi dofinansowanie unijne. Młodzi artyści z Chełma proszą o wsparcie w realizacji muzycznych marzeń. Chór Rapsodia z drugiego liceum ogólnokształcącego otrzymał zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Wokalny w Hiszpanii. Wrześniowy wyjazd stoi jednak pod znakiem zapytania ze względów na wysokie koszty logistyczne. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 15.30.
15: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
9: No to tak, nad głowami słońce, ale pojawiły się też chmury. Temperatura, tak patrzę, 30 stopni, więc odczuwalna jest dużo, dużo wyższa. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1018 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. Indeks UV nadal bardzo wysoki.
15: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton. W rytmie dnia witam Was serdecznie po godzinie 15. Tak, jest 15.06. Dokładnie. Teraz One Republic i Give Me Something.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: W ramach realizacji programu MSWiA, Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, czerwiec został poświęcony edukacji z zakresu pierwszej pomocy. A jak to wygląda u Was?
3: To było jeszcze w szkole, takie zawody były sanitarne.
4: Przeszłam taki krótki kurs na fantomie 5 lat temu.
5: Jeszcze nie, w przyszłości może.
6: Na kursie na prawo jazdy przychodziłem i tylko wtedy pamiętam.
7: Tak, 2 lata temu.
8: Jeszcze nie miałam kursu pierwszej pomocy, ale słyszałam mniej więcej, jak to powinno wyglądać.
9: Nie, nigdy. Nigdy nie przechodziłem.
10: Potrafię udzielić pierwszej pomocy.
11: Przechodziłem kurs pierwszej pomocy. 3 lata temu.
12: Oj nie, bardzo dawno temu gdzieś było to tłumaczone, ale to już lat 20 temu.
13: Podczas służby wojskowej. Ale to było oj, bardzo dawno.
14: Myślał pan może o odświeżeniu tej wiedzy?
13: Nie, nawet nie zastanawiałem się nad tym.
14: Przychodziłam około 5 lat temu, bo pracowałam w szkole i

0: Po prostu taki kurs przechodziłam.
1: Nie, nie myślałam, ale uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Gdyby była taka możliwość w mieście, to pewnie bym się odpisała.
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
3: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
0: Reklama.
7: Bonton.

Takie ładne piosenki u nas lecą. Tom Grennan i Little Bit of Love w Radiu Mocno. Oczywiście za chwileczkę Ellie Goulding Lights, później Daria Zawiało z Tobą na chacie i 15.30 oczywiście wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Wczoraj była środa i wczoraj mnie nie było na antenie, mnie nie było. We wtorek byłam i jestem dzisiaj, czyli jeżeli nie ma mnie w środę, to jest podwójne. Właśnie, co podwójne? Już Wam mówię. Teraz wchodzicie na stronę radiobonton.pl. Po prawej stronie, na środku naszej strony internetowej widnieje odnośnik do Facebooka. Wchodzicie, klikacie, followujecie, czy jak tam to zwał, lajkujecie i jesteście z nami i już Was mamy.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
7: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Chełm na wniosek grupy radnych przedstawiono kluczowe informacje dotyczące przyszłości jednej z ważniejszych inwestycji w mieście. Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego wkracza w zupełnie nową fazę. Samorząd, którego nie było stać na samodzielny wydatek rzędu 180 milionów złotych, zyskał wsparcie Muzeum Wojska Polskiego, podlegającego pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Przełom nastąpił 26 marca 2026 roku w Warszawie. To wtedy minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek podpisali list intencyjny o współpracy. Zakłada on utworzenie ogólnopolskiej instytucji kultury, która nie tylko upamiętnia ofiary ludobójstwa, ale też ukaże wkład Wojska Polskiego w obronę ludności Kresów. Wiceprezydent Chełma Radosław Wnuk przedstawił radnym szczegóły nowego planu wypracowanego wspólnie z WON oraz wojewodą lubelskim. Pierwotna instytucja zostanie formalnie podzielona na 2 osobne podmioty.
8: Zaraz za tym zaczęły się dziać konkretne działania, bo jeżeli miasto Chełm nie zrealizowałoby tego przedsięwzięcia, to dotacja podlegałaby zwrotowi. Zwróciliśmy się więc do wojewody lubelskiego o możliwość zawarcia aneksu do umowy celem uregulowania sytuacji, w której to Muzeum Wojska Polskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej wnosi swój wkład w powstanie tego typu instytucji i w rozmowach zarówno z wojewodą, jak i z Ministerstwem Obrony Narodowej doszliśmy do wniosku, że bardzo rozsądnym rozwiązaniem będzie podzielenie instytucji kultury.
7: Docelowo Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej zostanie oficjalnym oddziałem Muzeum Wojska Polskiego, co gwarantuje pełne finansowanie z budżetu państwa. Z kolei Centrum Prawdy i Pojednania pozostanie instytucją samorządową miasta Chełm o charakterze dydaktyczno-naukowym i edukacyjnym. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie rozpoczyna kluczową inwestycję dla mieszkańców. Chodzi o wartą ponad 18,5 miliona złotych modernizację systemu wodociągowego miasta, z czego blisko 11 milionów złotych stanowi dofinansowanie unijne. W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą oraz startem prac przy ujęciu wody trubaków, spółka organizuje specjalną konferencję informacyjną. Spotkanie odbędzie się 30 czerwca o godzinie 13 na terenie ujęcia przy ulicy Nadtorowej 53. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione szczegóły planowanych prac, które obejmą modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę nowych zbiorników. Głównym celem całego przedsięwzięcia jest poprawa jakości wody pitnej, ograniczenie jej strat oraz podniesienie niezawodności i bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia całego Chełma. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej chełmskiego MPGK.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o zasadach bezpiecznego korzystania ze słońca podczas letniego wypoczynku. Choć promienie UV wspierają produkcję witaminy D, ich nadmiar może prowadzić do poważnych oparzeń, a w dłuższej perspektywie znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka i inne nowotwory skóry. Eksperci przypominają o 7 podstawowych zasadach ochrony. W upalne dni należy pić od 3 do 4 litrów wody oraz unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce w godzinach szczytu, czyli między 10 a 14. Kluczowe jest także regularne stosowanie kremów z wysokim filtrem, noszenie nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych oraz unikanie alkoholu, który przyspiesza odwadnianie organizmu. Szczególną ostrożnością powinny zachować osoby o jasnej karnacji oraz dzieci, których skóra jest znacznie cieńsza. W przypadku łagodnych oparzeń pierwszego stopnia, objawiających się zaczerwienieniem i pieczeniem, ulgę przyniosą chłodne okłady oraz pianki z depantenolem. Dermatolodzy ostrzegają jednak, by nie smarować skóry tłustymi kremami i nie przekuwać powstałych pęcherzy. Z kolei oparzenia drugiego i trzeciego stopnia połączone z gorączką, dreszczami, bólami głowy lub brakiem czucia w miejscu oparzenia są sygnałem alarmowym i wymagają natychmiastowej konsultacji z lekarzem rodzinnym lub wizyty na szpitalnym oddziale ratunkowym. Młodzi artyści z Chełma proszą o wsparcie w realizacji muzycznych marzeń. Chór Rapsodia z drugiego liceum ogólnokształcącego otrzymał zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Wokalny w Hiszpanii. Wrześniowy wyjazd stoi jednak pod znakiem zapytania ze względu na wysokie koszty logistyczne. Łączna kwota potrzebna na pokrycie transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz opłat konkursowych dla tak licznej grupy wynosi około 140 tysięcy złotych.
0: Po tym festiwalu w Poznaniu chór został zauważony i od organizatora 15. Międzynarodowego Festiwalu Choralnego, który odbywa się w Barcelonie, chór otrzymał zaproszenie do udziału w konkursie, ale jednocześnie już zaproszenie do występu w takim koncercie uroczystym, który odbędzie się w Bazylice Sagrada Familia. I próby wakacyjne mają pomóc młodzieży w zgromadzeniu m.in. środków na wyjazd na ten konkurs.
7: Mówi Zbigniew Niderla, dyrektor drugiego liceum. Rada rodziców oraz dyrekcja szkoły apelują o pomoc do lokalnych firm, instytucji oraz osób prywatnych. W zamian za sponsoring młodzież oferuje promocję logotypów na materiałach festiwalowych oraz w mediach społecznościowych. Wpłat można dokonać bezpośrednio na konto Rady Rodziców placówki z dopiskiem Chór Rapsodia Hiszpania. Szczegółowe dane bankowe zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły.
5: Bonton Radio.

You Give Love a Bad Name. Oczywiście w Radiu Bonton za chwileczkę BTS i Swim i informacje dla kierowców od Marcina Petruka. A ja znalazłam informacje sprzed setek tysięcy, dziesiątków tysięcy lat. Słuchajcie, pozyskano pradziejowe DNA ludzi. I teraz uwaga, ze ścian jaskiń są genetycznymi archiwami dawnych obecności ludzi. To mnie przeraża. Nauka czasami przeraża. Lepiej czasami czegoś nie tykać. Tak po prostu.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jeżeli wybieracie się w okolicy Lublina, to przypominamy, że od wczoraj na obwodnicy działa odcinkowy pomiar prędkości. Także tym bardziej noga z gazu. Na trasie w stronę Drohuska spodziewajcie się natomiast kolejki tirów. Tymczasem w Chełmie trwają standardowe popołudniowe korki, a tym samym więcej samochodów spodziewajcie się na Lubelskiej, Rejowieckiej, Rampie Brzeskiej, Lwowskiej, Hrubieszowskiej i na Wiadukcie.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Marek, szefowa Cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

Little Talks od Of Monsters and Men w Radiu Bon Ton. Za chwileczkę Lambert i plan awaryjny. No i za chwileczkę 16, a tam informacje o tym, co właśnie dzieje się w Kazimierzu Dolnym. Tak, tym przecudownym Kazimierzu Dolnym, chociaż nie tak cudownym jak nasz Chełm, oczywiście, nie? Tam grajkowie muzyki ludowej. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zostańcie. Jeżeli nie, zapraszam serdecznie.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Reklama. Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
7: W katastrofie awionetki w Warszawie zginęły dwie osoby. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku trafi do prezydenta. W Kazimierzu Dolnym setki muzyków ludowych grają w dokładnie taki sposób jak dawniej. Agnieszka Trojnowska-Bis. Awionetka rozbiła się i zapaliła w pobliżu lotniska na Bemowie w Warszawie. Jak przekazała nam nadkomisarz Marta Sulowska, pożar został ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.
8: Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane. Śmierć poniosły dwie osoby, trzecia z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
7: Jak przekazali strażacy, samolot spalił się doszczętnie. Ofiary to dwie osoby, które były w środku. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy kierowców. Senat poparł ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. To pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły uregulować przed notariuszem wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny czy prawo do mieszkania. Przepisy trafią jednak teraz do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu mężowi popularnej piosenkarki Doroty R., Emilowi S., poinformowała warszawska prokuratura. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Sama artystka również usłyszała zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Oprócz piosenkarki i jej byłego męża aktem oskarżenia objęto również dwie inne kobiety. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia, pozostałym osobom do 10. Niech to będzie sygnał alarmowy dla prezydenta Warszawy. Tak stołeczni radni Lewicy mówią o swoim braku zgody na udzielenie Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium. Przeciwni będą również radni PiS, Ruchów Miejskich i Konfederacji. Jednak prezydent stolicy może być spokojny o wynik głosowania. Dzięki przewadze Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta trwającą w Pałacu Kultury sesję obserwuje Tomasz Węska.
9: No, uwagę radnych całkowicie zdominowała kwestia afery w Szpitalu Południowym i kładzie się ona cieniem na sesji rady, którą zaplanowano jako absolutoryjną, poświęconą stanowi miasta i wykonaniu budżetu. O braku zgody na absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego mówi radna Lewicy Agnieszka Diduszko-Zyglewska.
10: Mam nadzieję, że potraktuje to jako sygnał alarmowy.
9: Tyle, że za sprawą większości Koalicji Obywatelskiej w Radzie absolutorium to formalność, a równolegle o odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta zamierza zawalczyć stołeczna operacja referendalna. Jej twórcy zapowiadają, że zbiórka podpisów, a właśnie o referendum w tej sprawie ruszy w lipcu.
7: Mężczyznę, który obrzucał kamieniami siedzibę Urzędu Skarbowego w Warszawie, zatrzymali policjanci. 33-latek z Pragi Północ zaatakował skarbówkę na warszawskiej Pradze. Uszkodził kilka okien. Działał z premedytacją, bo pod urząd przyszedł przygotowany z reklamówką pełną kamieni. Z mężczyzną wykonywane są obecnie dalsze czynności procesowe. Około 600 artystów ludowych bierze udział w 60. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który rozpoczął się dziś w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz konkursu są też targi sztuki ludowej, koncerty, warsztaty i potańcówki. Można przy okazji posłuchać ludowego repertuaru granego w pierwotnej, nieprzetworzonej formie na unikatowych instrumentach ludowych.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: pogodzie bez zmian. Na termometrach około 30 stopni, odczuwalna oczywiście dużo, dużo wyższa. Trochę chmur na niebie, piękne słońce. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali, biometr nadal korzystny i indeks UV oczywiście z racji tego, że jest już późne po południu, tylko wysokie.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
6: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was w ostatniej godzinie naszego spotkania. W głośnikach teraz Red Hot, czyli Peppers i The Zephyr Song. Zephyr to się mówi tak o wietrzyku, a ten u nas nie ma za bardzo.

0: Haller.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ależ to ładne Igo i Stumilowy las w Radiu Bonton specjalnie dla was. Człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. Wiecie, to już ta pora. 16:19 jest gorąco, za gorąco, upał, duszno i wszystko naraz. Mam nadzieję, że słuchaliście wiadomości teraz o godzinie 16. Była tam informacja o Dorocie R. Aż po prostu z wrażenia przepatrzyłam wszystkie rzeczy na internetach i wszędzie faktycznie jest Dorota R i Emil S. Wszystkie zdjęcia są zablurowane, albo wiecie, takie czarne oczka, albo w ogóle ich nie widać, po prostu szok. Szok i niedowierzanie. Ciekawe, co tam się zadziało. Widzicie, jakie życie jest przewrotne? Niby wszystko jest tu fajnie, ekstra, tu nagle pojawiasz się w internetach i masz czarną przepaskę na oczach. To anywhere I flow. Sometimes I believe

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnika, ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
0: Reklama.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio Sport.
9: Sport Marcin Petruk. Najlepsze życiowe rezultaty części reprezentantów MKS-u Agroschełm udało się poprawić podczas rozgrywanego w stolicy naszego województwa meetingu Lublin Athletics Cup. Lena Pilipczuk bardzo dobrze zaprezentowała się w biegu na 800 metrów, ustanawiając nowy rekord życiowy wynoszący obecnie 2 minuty 33,96 sekundy. Dobrze wypadli również sprinterzy, o czym więcej trener Marek Mazurek.
10: Wystąpili w sztafecie 4x100. Były to eliminacje do Polskiej Olimpiady Młodzieży. Tutaj swój wynik poprawili o ponad pół sekundy, uzyskując na mecie 45 sekund 96 setnych. Sztafeta wystąpiła w składzie Stanisław Czapla, Szymon Witkowski, Kacper Gutowski i Mateusz Skorzewski. Również sprinterzy biegali jeszcze dystans 200 metrów. Spodziewanie osiągnęli bardzo dobre rezultaty.
9: Więcej o starcie lekkoatletów Agrosu w Lublinie, ale również w finale czwartków lekkoatletycznych w Łodzi powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Dobiegła końca kolejna odsłona wiosennej ligi Stildart Chełm. Ostatni, 10. turniej zgromadził aż 37 osób, zarówno stałych bywalców, jak też przyjezdnych z dalszych zakątków województwa. Walki półfinałowe oraz finał relacjonuje Łukasz Duczmal.
11: W pierwszym spotkali się Rosław Nowosad i Grzegorz Bondaru. Bardzo dobre i wyrównane spotkanie. W każdym legł walka do ostatniej lotki. Właśnie w tych końcówkach szale zwycięstwa na swoją korzyść przechylił Bondi. Ostateczny wynik 1-3. W drugim półfinale Bartosz Pacek versus Andrzej Gula. Bartek złapał chwilową zadyszkę na dystansie, co bezlitośnie wykorzystał przeciwnik. Andrzej w ostatnim czasie prezentuje naprawdę solidny i stabilny poziom i tyle by starczyło, by pokonać pogubionego Bartka. Mecz zakończył się wynikiem 1-3. W wielkim finale na Andrzeja Gulę czekał Grzegorz Bondaruk. Panowie grali równo, co chwilę zmieniając się na prowadzeniu. Przy stanie 2-2 Bondi przełamał podejście rywala, a następnie utrzymał swoje i to on świętował triumf w ostatnim turnieju wiosennej Ligi Darta, ustalając wynik meczu na 4-2.
9: Podium 10. turnieju zamknęli ex aequo Bartosz Pacek i Jarosław Nowosad. Ireneusz Pietrzykowski pozostaje jednak pierwszym szkoleniowcem trzecioligowej Chełmianki Chełm. Klub poinformował o tym wczoraj na swoim profilu na Facebooku. Tuż po zakończeniu sezonu zapadła decyzja, że umowa trenera Pietrzykowskiego wygasa 30 czerwca, została ona jednak przedłużona o kolejne rozgrywki. GKK Peleton Okrzów, Urząd Gminy Chełm oraz parafia pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Chełmie podsumowało 8. edycję Gminnej Ligi Rowerowej. Ostatni z 4 wyścigów rozegrał się w Uchrze i zgromadził 100 adeptów kolarstwa. Podsumowuje Jarosław Garda.
12: Łącznie w trakcie 4 tegorocznych etapów rozgrywanych w Okrzowie, Żmudzi, Rozdziałowie i Uchrze na trasach rywalizowało ponad 170 młodych cyklistów. Finałowy wyścig przyniósł nie tylko zaciętą walkę na trasie, ale przede wszystkim uroczyste podsumowanie klasyfikacji generalnej całego cyklu. Obok pucharów dla najlepszych zawodników sezonu wręczono także wyjątkowe wyróżnienia Super Finisher, przeznaczone dla tych młodych sportowców, którzy wykazali się 100% frekwencją i ukończyli wszystkie 4 tegoroczne wyścigi.
9: Galerię zdjęć z ostatniego wyścigu tegorocznej gminnej ligi rowerowej znajdziecie na naszej stronie internetowej. Ostatnie zmagania w sezonie okazały się bardzo owocne w medale dla taekwondoków Songo, a zwieńczyli go ponad 100 miejsc na podium podczas letniego turnieju sprawnościowego, który rozegrał się w Żółkiewce, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
13: Startowali oni w konkurencjach sprawnościowych, szybkościowych, konkurencji skoku dosiężnego oraz biegi i tory. Były konkurencje badające predyspozycje skocznościowe i szybkościowe naszych tutaj startujących. Nasza powiatowa reprezentacja stawała niejednokrotnie na podium i zdobyliśmy, można powiedzieć, że solidny worek medali, bo 94 złote, 41 srebrnych i 67 brązowych we wszystkich łącznych konkurencjach.
9: Więcej o ostatnich zmaganiach wychowanków Songo powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
0: Bonton Radio.

Teresa na Kolońska i Szlugi w Radiu Bon Ton. No, lipiec będzie długi, o jeden dzień dłuższy niż czerwiec, bo będzie miał 31 dni. Taka to ciekawostka troszkę muzyczna. Teraz Sombr i Potężą, no i Witamina FM z Jankiem Zielińskim, to dla Was już za chwilę. Tak patrzę przez to swoje okno i jakoś tak mało Was dzisiaj na mieście, to znaczy, że jest bardzo gorąco, a plac Łuczkowskiego to niestety betonoza i swoje ciepło oddaje. A mogło być tak pięknie i zielono.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj ponownie wracamy do aptek, bo lubelski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przedłożył apel do aptek w sprawie nowej funkcji e-recepty. Janek Zieliński, zapraszam. Pod koniec maja mówiłem na antenie Radia Bon Ton o konsultacjach nad projektem Ministerstwa Zdrowia w sprawie reformy prawa farmaceutycznego, która ma być dość kompleksowa. Ma uprościć wiele spraw związanych z zaopatrzeniem, wydawaniem i nowymi regulacjami, aby każdy pacjent miał wydaną określoną liczbę leków bez na przykład zdublowanych recept, żeby wszystko przebiegało sprawnie zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. A też miały się zmienić kwestie przedłużania recept, co nie oszukujmy się, jest kwestią uciążliwą, jeżeli masz setki kilometrów do lekarza, pochodzisz z regionu na przykład odciętego od takiego szerszego transportu, jesteś na przykład też seniorem. Tą kwestię postanowiło rozwiązać Centrum E-Zdrowia. Od 1 lipca w całym kraju wchodzi nowa funkcja w e-receptach, która pozwoli kontynuować pacjentom terapię określonym lekiem na jednej recepcie. Będzie można przedłużyć receptę wirtualnie na dowolną aptekę, a nie tak jak dotychczas do tej samej placówki. W Kaliszu i Łodzi przeprowadzono udane programy pilotażowe i teraz te praktyki będzie można wdrożyć także w naszym regionie. Ułatwia to w oczywisty sposób pacjentom przedłużenie recepty i uzyskanie kolejnej dawki, ale zyskuje także apteka, bo można łatwiej operować zasobami, zamówieniami itd. Apteka musi posiadać najnowsze wydanie oprogramowania aptecznego i należy następnie zgłosić się mailowo pod adresem gabinet.gov.pl. Dokładną instrukcję procesu zgłaszania aptekarze mogą znaleźć na stronie nfzlublin.pl, gdzie w załączniku dokładnie opisano różne metody, a nie jest to jedyny wirtualny temat, który dla Was mam w zanadrzu tutaj, ale kolejne wieści w tej materii usłyszycie na naszej antenie jutro. Póki co dziękuję Wam za dziś, życzę miłego dnia i zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama. Przychodnia Dentado, Hełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
6: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
7: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
8: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
9: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Maggie Reilly i Every Time We Touch w Radiu Wanton w rytmie dnia, który właśnie dobiega końca. Na zegarach mamy 16:51. Muzycznie za chwileczkę Ray i Where Is My Husband? Takie pytanie zadaje, podejrzewam, bardzo dużo żon ostatnio. Gdzie jest mój mąż? Gdzie jest mój mąż? Tak jest, tak to wygląda, moje drogie panie, moi drodzy panowie. Jestem Kinga Miszczyk, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Słyszymy się na antenie dopiero chyba w środę, ale środa wiadomo, że branie o lajki, więc przygotujcie się. Życzę wam udanego weekendu, no i co? No i dziękuję wam bardzo za te 5 godzin dzisiaj. I już nie przeszkadzam, lecę, pa!

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Enzos Almet. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almet. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Setki kolejnych kontroli w szpitalach prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Śmiertelny wypadek awionetki przejmie Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 59 lat to jeszcze nie wiek na emeryturę, uznał japoński piłkarz. Agnieszka Trojanowska-Bis, szef Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał, że trwa 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. Filip Nowak podkreślił, że NFZ przeprowadza kontrole w placówkach po wszelkich skargach i doniesieniach, również medialnych. Chodzi m.in. o informacje portalu Zero.pl, według których lekarz Dawid Kasprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest w drodze na lotnisko na warszawskim Bemowie, gdzie rozbił się niewielki samolot. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia, należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Spadł na teren automobil klubu tuż przed pasem lotniska. Koniec roku szkolnego już jutro, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestu w sprawie podwyżek. To skutek wczorajszego spotkania z resortem edukacji, bo zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału Związku Marek Ćwiek.
1: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
0: Początkujący nauczyciel zarabia około 4000, a dyplomowany około 5000 na rękę. Decyzja w sprawie protestu ZNP ma podjąć do 30 czerwca. Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w Rosji w odległości 300 km od linii frontu w kraju krasnodarskim i dwie rafinerie położone około 1500 km od linii frontu w Ulfie w Rosji, poinformował prezydent Ukrainy. To zakłady należące do kluczowych dla rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Zaglądamy teraz na mundial. Amerykanie i Niemcy powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, o czym Michał Waszkiewicz.
2: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać.
3: Of course, we are qualified, but we want to win.
2: O awans z tej grupy zagrają dzisiaj Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Hrafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
0: W reprezentacji nie gra już od 26 lat, ale 59-letni japoński piłkarz postanowił kontynuować karierę. Kazuyoshi Miura, były reprezentant Japonii, przedłużył właśnie o rok kontrakt z trzecioligowym klubem Fukushima United. Obiecał, że będzie trenował z pasją i dawał z siebie wszystko każdego dnia, by pomóc drużynie awansować do drugiej ligi.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Głód wśród najmłodszych w Polsce nie zniknął, ale zmienił swoją postać i jest trudniejszy do wykrycia, alarmuje Federacja Polskich Banków Żywności. W najnowszym raporcie ukryty głód dzieci. Choć dzięki transferom socjalnym skrajne ubóstwo wśród nieletnich spadło w ostatnich 20 latach z blisko 30 do ponad 5%, to w statystycznej klasie szkolnej wciąż jedno dziecko jest zagrożone niedożywieniem. Aż 109 uczniów krasnostawskich szkół podstawowych odebrało stypendia burmistrza za drugie półrocze roku szkolnego 2025-2026. Uroczysta gala odbyła się w Krasnostawskim Domu Kultury i zgromadziła stypendystów, ich rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli samorządu. Po 18 latach kultowa Wyżyna Teatralna znika z kalendarza imprez gminy Ruda Huta, ale dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury nie składa broni. Zamiast pożegnania ogłasza strategiczną przerwę i wielką przeprowadzkę do Huty Kultury. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 17.30.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: do 40 stopni w ten weekend miejscami w Polsce, a dziś mamy zapowiedź tych upałów. Najcieplej na zachodzie do 33, w centrum do 30, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25, nad samym morzem nawet gorąco do 23. W całym kraju pięknie, słonecznie, niemal bezchmurnie.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

wyszedł Clint Warwick, brytyjski muzyk i pierwszy oryginalny basista legendarnej formacji The Moody Blues. Choć odszedł od nas w 2004 roku, dziś wspominalibyśmy jego rocznicę urodzin oraz jego wkład w genialne symfoniczno-rockowe brzmienie grupy z lat 60., które do dzisiaj zachwyca swoją przestrzenią. Przenosimy się do roku 1945. 25 czerwca urodziła się Carly Simon, amerykańska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, jedna z najważniejszych dam amerykańskiego soft rocka i popu lat 70. Carly kończy dziś 81 lat. Cały świat to dzisiaj zna jej nieśmiertelny radiowy mega hit You're So Wayne z gościnnym udziałem Micka Jaggera. 100 lat dla wyjątkowego głosu. W kalendarzu zapisujemy przełomowy rok 1963. 25 czerwca na świat przyszedł Georgios Kyriakos Panaitou, czyli jedyny i niepowtarzalny George Michael, jeden z najwybitniejszych wokalistów, kompozytorów i producentów w historii muzyki rozrywkowej. Choć jego przedwczesna śmierć w 2016 roku wstrząsnęła światem, dziś świętowalibyśmy jego 63. urodziny. Od dziecięcych, beztroskich hitów z duetem Wham, aż po dojrzałe, solowe arcydzieła jak Carol's Whisper czy Freedom, George stworzył soundtrack do życia kilku pokoleń, który w radiu Bon Ton gramy z dumą każdego dnia. Zaglądamy do roku 1972. Swoje 54. urodziny obchodzi dzisiaj Mike Kroger, kanadyjski basista i współzałożyciel rockowej machiny o nazwie Nickelback. To właśnie on wspólnie ze swoim bratem Chadem od końca lat 90. współtworzy potężne post-grunge'owe hity, takie jak How You Remind Me, które zdemolowały światowe listy przebojów na początku lat 2000. Smutna kartka z roku 2009, dokładnie 17 lat temu świat zamarł na wiadomość z Los Angeles. W wieku 50 lat odszedł Michael Jackson, król popu, artysta wszechczasów, który całkowicie zdefiniował muzykę rozrywkową, taniec i teledyski. Album Thriller do dzisiaj pozostaje niedoścignionym wzorcem, a utwory takie jak Billie Jean czy Beat It to absolutny radiowy fundament. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rocznicą premiery utworu, który jest absolutną definicją radiowej perfekcji i idealnym słonecznym hymnem na czerwiec. Dokładnie 44 lata temu, w czerwcu 1982 roku, amerykańska supergrupa Toto wypuściła na rynek swój trzeci singiel z legendarnej płyty Toto 4. Mowa o nieśmiertelnym utworze Africa. Jeff Porcaro i David Page stworzyli kompozycję idealną z hipnotyzującym afrykańskim rytmem bębnów, genialną partią syntezatorów i potężnym wielogłosowym refrenem, który potrafi zanucić absolutnie każdy. Ta piosenka ma w sobie tyle słońca i przestrzeni, że do dzisiaj jest jednym z najchętniej słuchanych utworów w drodze do pracy, a jazda przy niej to czysta radiowa przyjemność. Zamykając to czwartkowe spotkanie z historią, zamykamy dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza arcydziełem muzyki rozrywkowej, skoro za oknem mamy piękny czerwcowy dzień w głośnikach Radia Bon Ton na 104,9. Czas na utwór z najwyższej światowej półki. Przed wami Toto i Afryka.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
7: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
8: Dni Chełma 2026.
7: Carla Fernandez.
8: Perfekt i Łukasz Drapała.
7: Golden Life.
8: Paktofonika Orkiestra.
7: Krystyna Giżowska.
8: Partita.
7: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
8: Strefa rekreacyjna dla dzieci, stoiska gastronomiczne, rękodzieło.
7: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
9: Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
10: Słuchacie wiadomości Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Głód wśród najmłodszych w Polsce nie zniknął, ale zmienił swoją postać i jest trudniejszy do wykrycia, alarmuje Federacja Polskich Banków Żywności. W najnowszym raporcie ukryty głód dzieci. Choć dzięki transferom socjalnym skrajne ubóstwo wśród nieletnich spadło w ostatnich 20 latach z blisko 30 do ponad 5%, to w statystycznej klasie szkolnej wciąż jedno dziecko jest zagrożone niedożywieniem. Eksperci zwracają jednak uwagę na nowy, niepokojący trend.
11: Ten głód, który obserwujemy i który diagnozujemy i potwierdzają specjaliści teraz, jest jeszcze trudniejszy, jest ukryty. Nie mówimy już o głodzie czy niedożywieniu ilościowym, ale również jakościowym. Dzieci teoretycznie otrzymują odpowiednią ilość kalorii, natomiast żywność, jaką spożywają, jest niepełnowartościowa, wysoko przetworzona. Zawiera dużo cukru, soli, tłuszczów trans, a to wszystko powoduje, że dziecko nie może prawidłowo się rozwijać tak pod kątem fizycznym, jak i umysłowym.
10: Mówi Beata Ciepła, prezeska Federacji Polskich Banków Żywności. Konsekwencje takiego stanu są poważne. Oprócz problemów fizycznych, takich jak osłabienie organizmu, próchnica czy otyłość, która plasuje Polskę w pierwszej dziesiątce państw Unii Europejskiej z najwyższym odsetkiem nadwagi u ośmiolatków, ukryty głód rzutuje na psychikę i naukę. Dzieci pozbawione odpowiednich mikroelementów mają problemy z koncentracją, osiągają gorsze wyniki w nauce, a wstyd przed rówieśnikami prowadzi ich do izolacji społecznej. Banki Żywności apelują, by pomoc żywnościową zwiększać, ale organizować ją dyskretnie, by dzieci i dorośli mogli bez wstydu i stygmatyzacji zabezpieczyć swoje podstawowe potrzeby. Aż 109 uczniów krasnostawskich szkół podstawowych odebrało stypendia burmistrza za drugie półrocze roku szkolnego 2025-2026. Uroczysta gala odbyła się w Krasnostawskim Domu Kultury i zgromadziła stypendystów i ich rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli samorządu. Stypendia trafiły do uczniów z publicznej szkoły podstawowej nr 1 imienia Adama Mickiewicza, publicznej szkoły podstawowej nr 4 imienia Jana Pawła II oraz publicznej szkoły podstawowej nr 5 imienia Orląt Lwowskich. Podczas gali burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła podkreślał, że sukces młodych ludzi nie jest dziełem przypadku, lecz efektem codziennej pracy, wytrwałości i odwagi w realizowaniu marzeń.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Joga z psem na wesoło to wydarzenie, które odbędzie się 5 lipca w ogrodzie Hospicjum Starego Psa w Strupinie Małym, a więcej o nim opowie Edyta Kister z Hospicjum.
12: Zaczynamy o godzinie 18 i będzie to joga z psem. Trochę na wesoło, trochę na poważnie, w towarzystwie naszych hospicyjnych piesków. Poćwiczymy jogę na serio, poćwiczymy asanę trwania w głębokiej relaksacji. Będą dodatkowo serwowane napary z ziół, zioła na złamane serce, na dobry sen i wiele innych mieszanek na przypadłości duszy, ciała.
10: Tego dnia będzie też można wesprzeć hospicjum.
12: Wejściówkami będą dobry humor, dystans do siebie, ale jeżeli ktoś zechce wesprzeć nasze hospicyjne działania i wrzucić do puszki jakiś grosik, to w zamian dostanie domowe smaczki dla piesków bądź ręcznie robione mydełka.
10: Dodaje Kister. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bon Ton i Super Tydzień Chełmski. Po 18 latach kultowa wyżyna teatralna znika z kalendarza imprez gminy Ruda Huta, ale dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury nie składa broni. Zamiast pożegnania ogłasza strategiczną przerwę i wielką przeprowadzkę do Huty Kultury. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy poznaliśmy szczegóły nowego otwarcia. Dyrektor podkreślił, że brak festiwalu w kalendarzu wydarzeń na 2026 rok nie oznacza rezygnacji z działalności teatralnej. Choć wyżyna teatralna przechodzi do historii, organizatorzy już pracują nad kolejnym festiwalem. Nowe wydarzenie, roboczo nazwane 21, ma zostać zorganizowane w październiku 2027 roku, w 21. rocznicę powstania Teatru Oko. Jedną z najważniejszych zmian będzie przeniesienie festiwalu z Rudki do Rudy Huty. Zdaniem organizatorów nowa lokalizacja pozwoli zapewnić znacznie lepsze warunki zarówno artystom, jak i publiczności. Festiwal będzie trwał 3 dni zamiast dotychczasowych 4.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy cykl zagrożenia latem. Będą różne. Zaczynamy od sinic. Słońce, wysoka temperatura i chwila ochłody nad jeziorem. Wydaje się, że trudno o lepszy sposób na spędzenie wolnego czasu. Jednak są sytuacje, kiedy sama natura wysyła nam wyraźny sygnał. Dzisiaj lepiej zostać na brzegu. Takim sygnałem są właśnie sinice. Choć często mówi się o nich jako glonach, w rzeczywistości sinice to bakterie, które istnieją na naszej planecie od miliardów lat, bo jakżeby inaczej. Są jedynymi z najstarszych organizmów żyjących na Ziemi i odegrały ogromną rolę w kształtowaniu atmosfery, którą oddychamy. Problem pojawia się wtedy, gdy zaczynają masowo się rozmnażać. Wysoka temperatura, dużo słońca i obecność substancji odżywczych w wodzie sprawiają, że sinice mogą tworzyć tak zwany zakwit. Wówczas na powierzchni jeziora pojawia się zielonkawy lub niebiesko-zielony kożuch przypominający farbę zupę albo gęstą zawiesinę. Woda staje się mętna, a czasem wydziela charakterystyczny nieprzyjemny zapach. I właśnie wtedy należy zachować szczególną ostrożność. Niektóre gatunki sinic produkują toksyny, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Kontakt z taką wodą może wywołać podrażnienia skóry, wysypkę, zaczerwienienie oczu czy reakcje alergiczne. Jeżeli przypadkowo połkniemy wodę podczas kąpieli, mogą pojawić się bóle brzucha, nudności, wymioty lub biegunka, a tego chcemy uniknąć. Najbardziej narażone są dzieci, które podczas zabawy częściej połykają wodę i mają mniejszą masę ciała. Ale zagrożenie dotyczy nie tylko ludzi. Szczególnie uważać powinni właściciele psów. Zwierzęta często piją wodę z jeziora lub liżą mokrą sierść po kąpieli. Niestety zdarzają się przypadki poważnych zatruć, a nawet śmierci zwierząt po kontakcie z wodą zawierającą duże ilości toksyn produkowanych przez sinice właśnie. Jak więc rozpoznać zakwit? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na wygląd wody. Jeśli na powierzchni widzimy zielone smugi, kożuch, skupiska przypominające rozlaną farbę lub zupę z groszku, lepiej zrezygnować z kąpieli. Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie komunikatów publikowanych przez zarządców kąpielisk i służby sanitarne. W sezonie letnim informacje o zakwitach pojawiają się regularnie. Co ważne, sinice nie oznaczają, że jezioro jest brudne. Ich pojawienie się jest zjawiskiem naturalnym, choć sprzyja mu m.in. nadmiar substancji odżywczych trafiających do wód. Dlatego czasem najrozsądniejszą decyzją jest po prostu poczekać kilka dni. Gdy zmieni się pogoda, temperatura spadnie albo pojawi się silniejszy wiatr, zakwit może ustąpić. Wiem, łatwo powiedzieć, kiedy wyjeżdża się gdzieś dalej na te wymarzone wakacje i nagle okazuje się, że kąpiel jest zabroniona. Tu trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Wakacje mają być czasem odpoczynku i dobrej zabawy. Warto jednak pamiętać, że natura czasem stawia granice, a kiedy jezioro pokrywa się zielonym kożuchem, najlepiej potraktować to jako uprzejmą informację. Dziś podziwiaj mnie z brzegu, żeby właśnie wakacje nie skończyły się czymś nieprzyjemnym. Dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się jutro. Jutro będzie o małym robaczku, którego należy unikać. Tymczasem dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
6: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
7: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
8: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
9: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
10: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
11: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
4: Ponton Radio.

0: wypadku awionetki służby pracują na warszawskim lotnisku. Organizacje pacjentów apelują do premiera o zmiany w systemie. Zajrzymy też do Puszczy Solskiej. Leśnicy próbują odbudować tam przyrodę po wielkim pożarze. Paulina Nawrocka. Na warszawskim lotnisku Bemowo nadal pracują służby. To po wypadku awionetki, w wyniku którego co najmniej 2 osoby zginęły, a 2 zostały poszkodowane. Uderzenie samolotu wywołało pożar, a maszyna doszczętnie spłonęła, powiedziała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Policji Bemowo-Wola.
1: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania. Te czynności przez cały czas trwają.
0: Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia i należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Szczegóły zdarzenia ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ponad 150 organizacji pacjenckich apeluje do premiera o pilne działania na rzecz stabilizacji systemu ochrony zdrowia. W apelu znalazły się postulaty przygotowania wieloletniego planu finansowania NFZ, zwiększania nakładów na zdrowie i profilaktykę oraz włączania organizacji pacjenckich do prac nad reformami. Autorzy podkreślają, że zdrowie powinno być traktowane jako jeden z filarów bezpieczeństwa państwa, mówi Joanna Forontczak-Kazana, członkini Prezydium Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
2: W tej chwili nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o tym, jakie nowe terapie wprowadzać, tylko żyjemy w takim trochę strachu, co wydarzy się za chwilę i jakie kolejne świadczenia będą cięte.
0: Organizacje pacjenckie domagają się działań na poziomie rządu, a nie tylko Ministerstwa Zdrowia. Maja Nowak, dotychczasowa wiceministra rodziny oraz pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych, złożyła rezygnację z funkcji. Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy rodzinne. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów. Po naradach m.in. z naukowcami leśnicy zdecydowali, że większość objętego pożarem terenu pozostawią i dadzą przyrodzie czas, by sama spróbowała się odbudować, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
3: W pierwszych wypowiedziach mówiłem, że przez 100 lat tam życie nie wróci. Naukowcy mówią, że ta ziemia jest degradowana i wróciła do mniej więcej 500 lat wstecz. Tak jest uboga. Spaliło się tam wszystko, całe życie zostało tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
0: Jak dodaje zastępca nadleśniczego z Józefowa Adam Kraczek, na pogorzelisku widać już oznaki życia.
4: Co dzisiaj widziałem? Widziałem 2 sarny na pożarzysku. Troszeczkę jesteśmy nawet pozytywnie mocno zaskoczeni tym, że odbija dosyć intensywnie borówka czernica. Tutaj już widać takie przyrosty kilkucentymetrowe tej borówki czernicy. Ptaki słychać na okrągło. To nie jest tak, że ich tam nie ma. Także tutaj myślę, że powoli, jak w jakimś aspekcie ta przyroda wraca.
0: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew. Twierdzą, że ich stan jest dobry i że będą mogły być wykorzystane, na przykład w meblarstwie.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day 2-6-5-7. Notowana na 121. miejscu w światowym rankingu 33-letnia Polka wcześniej pokonała Szwajcarkę Susan Bandecki oraz Włoszkę Lucrecję Stefanini. W pierwszej rundzie eliminacji odpadła z kolei Linda Klimowiczowa. Rywalizacja w głównej drabince Wimbledonu rozpocznie się w poniedziałek. Prawo gry bez eliminacji mają broniąca tytułu Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Jutro losowanie par pierwszej rundy. Najpierw nie było przełamania na mączce, a teraz źle zaczęła sezon na trawie. Iga Świątek odpadła już po swoim pierwszym meczu w turnieju w niemieckim Bad Homburg. A już za kilka dni rusza Wimbledon. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: Iga Świątek wciąż czeka na jakieś przełamanie w tym roku. Najlepiej poszło jej na mączce w Rzymie, gdzie dotarła do półfinału, ale potem było rozczarowanie w Paryżu i porażka w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po nim Polka zrobiła sobie przerwę, a do Niemiec przyjechała wypoczęta i w dobrym nastroju, bo jak mówiła w Kanal Plus Sport, lubi ten okres sezonu.
8: Dbałam o tą regenerację i staram się korzystać z tego, że mamy to europejskie lato, bo no, jestem taką typową Europejką i bardzo lubię zawsze tutaj grać i przebywać.
7: Nie przełożyło się to jednak na dobrą formę w Bad Homburg, gdzie rok temu dotarła do finału. Już w pierwszym meczu przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6. W rankingu straci sporo punktów, a już od poniedziałku stanie do obrony pełnej puli na Wimbledonie. Na dziś jednak nie wygląda na zawodniczkę, która mogłaby powstać powtórzyć ten niesamowity wynik sprzed roku.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Ski alpinizm znajdzie się w programie zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2030 roku, postanowił MKOL na nadzwyczajnej sesji w Lozannie. Była to jedyna nowa dyscyplina podczas tegorocznych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. Pełny program igrzysk w Alpach francuskich ma zostać ogłoszony pod koniec lata.
0: W Polsce najcieplej jest teraz na Dolnym Śląsku. Lokalnie termometry pokazują tam nawet 34 stopnie. Jutro powyżej 30 stopni już prawie w całym kraju. Chłodniej będzie tylko na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 28 kresek.
5: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Buongiorno!
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. 27 czerwca zbliża się Festyn. Bezpieczne wakacje z MDK i Fundacją Cemex. I co czeka na przybyłych gości tego dnia?
3: Oj, czeka bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja tylko powiem, że Festyn Bezpieczne Wakacje organizujemy już po raz kolejny. W ten sposób, zdaje się, trzeci rok z rzędu witamy wakacje, a potem też na koniec wakacji żegnamy wakacje festynem. Ale mówimy o tym, który rozpoczyna przerwę letnią. Przede wszystkim, tak jak nazwa mówi, Bezpieczne Wakacje, dodam jeszcze z MDK i Fundacją Cemex. Kładziemy nacisk na to, żeby nie tylko się świetnie bawić, ale też przekazać jak najwięcej informacji, jak najwięcej wiedzy w bardzo przystępny sposób o tym, jak te wakacje bezpiecznie spędzać. Oczywiście chodzi nam o dzieci i młodzież. I pomogą nam w tym zaproszone służby mundurowe. Będzie policja, będzie straż miejska, będzie straż pożarna, będzie WOPR i ci wszyscy ludzie na pewno też wesprą nas w tym, żeby przekazać tę wiedzę, a przy okazji zrobią to w atrakcyjny sposób, bo na pewno będzie możliwość przymierzenia różnych sprzętów policyjnych, czy tego, żeby się przymierzyć, jak się siedzi za kierownicą wozu strażackiego. Ale to oczywiście nie wszystko, bo przede wszystkim będzie też zabawa. Tradycyjnie przygotowujemy stacje zadaniowe. Dzieci, które te stacje przejdą, mogą liczyć na gwarantowaną nagrodę. Będą występy artystyczne, no i będą oczywiście atrakcje w formie dmuchańców, karuzeli i innych takich jeszcze, no wszystkiego nie będę zdradzała, bo będzie jedna niespodzianka. Zawsze wielką popularność cieszyło się ujeżdżanie byka. Tym razem byka nie będzie, ale będzie coś o wiele lepszego. Będzie też piana party. To dzieci bardzo lubią, więc już mogę zasugerować, żeby jakiś ręczniczek ze sobą przynieść. Jeżeli chodzi o godziny, startujemy o godzinie 14. O godzinie bawimy się do godziny 18. Piana party jako ta atrakcja, na którą wszyscy czekają, zaczyna się o godzinie 17.45. No a tak jak mówię, od 14 bawimy się, uczymy się i spędzamy fantastycznie czas. Dodam też, że w trakcie tego festynu organizujemy zbiórkę roślin. Prosili mieszkańców, którzy przyjdą, żeby osoby, które mają jakieś swoje ogródki, mają nadwyżkę roślin, ciekawie pachnących, ciekawie wyglądających, może jakieś zioła, żeby takie sadzoneczki na tą imprezę do nas przynieśli, bo te rośliny chcemy posadzić w ogródku sensorycznym, który tworzymy w ramach zupełnie innego projektu. To myślę, że to będzie okazja do jeszcze jednego spotkania. W każdym razie tworzymy ten ogródek wspólnie z mieszkańcami. Chcemy dać im szansę, żeby się włączyli w jego zazielenianie. A poza tym jeszcze, bo to nie wszystko, festyn, czy dzień festynu właściwie, będzie też dniem inauguracji festiwalu Chełmskie Wakacje Teatralne. Wtedy obejrzymy pierwszy spektakl właśnie 27 czerwca i to będzie o godzinie 17. Ten festiwal to jest taka nowinka troszeczkę, bo do tej pory Chełmskie Wakacje Teatralne miały inną formułę. Tym razem po raz pierwszy będzie to formuła festiwalu.
2: Mówiła Joanna Sadowska z Młodzieżowego Domu Kultury. O festiwalu Chełmskie Wakacje Teatralne miałam przyjemność rozmawiać z Mirosławem Majewskim, a rozmowa jest już dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce Bliżej Kultury.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Ja jestem Janek Zieliński, a to są Młodzi w Kulturze. W poszukiwaniu dobrej energii, młodej energii w lokalnej kulturze bacznie obserwuję wszystko wokół. Wytężam wzrok, kieruję swe kroki w różne miejsca, nadstawiam ucha. Zwłaszcza to ostatnie pomogło mi w odnalezieniu dzisiejszych gości, którzy w ostatnią niedzielę wystąpili w Parku Miejskim w Chełmie przed niemałą publiką i zaprezentowali swoje głosy. Ja jestem Janek Zieliński, a oto są nasi dzisiejsi goście.
5: Marcin Skibiński, instruktor.
6: Ja jestem Wiktor Swatek.
7: Julia Kroczyńska.
8: Kasper Markuszewski.
9: Jesteśmy z zespołu wokalnego Demex.
4: Na dobry początek wypadałoby poznać naszych bohaterów. Jak wyglądały ich początki ze śpiewaniem?
6: Ogólnie to u mnie zajawka wzięła się z tego, gdyż moja pani w przedszkolu wzięła mnie do konkursu, na którym Nie jestem pewien, czy się zająłem, ale wtedy został zauważony we mnie tam talent, że ja robię to dobrze, skromnie mówiąc. Miałem przerwę w śpiewaniu, uczęszczałem do szkoły muzycznej, ale jakoś 8 lat temu stwierdziłem, że jednak spróbuję. Zacząłem właśnie chodzić do MDK-u.
7: Wyszła taka bajka Kraina Lodu i bardzo lubiłam śpiewać, po prostu mam tę moc i jakoś tak to się we mnie zrodziło, że cały czas to śpiewałam. Później jakieś tam jeszcze inne piosenki Disneya wychodziły i tak cały czas tylko śpiewałam i tak zaczęła się moja kariera, że tak powiem.
8: No to zaczęło się jak śpiewałam w przedszkolu i zauważyli też, że dobrze śpiewam, wykorzystywałam ten talent, bo bardzo też lubiłem śpiewać i jak dowiedziałam się, że jest ta grupa MDK od koleżanek z klasy, to chciałam się jeszcze podszkolić.
10: Co jest takim elementem, co ty najbardziej w tym śpiewaniu lubisz? Czy to sprawia jakieś konkretne uczucia w tobie wywołuje?
8: Spokój, że nic mi źle nie wychodzi. Takie że uczucie, że fajne.
6: Mi to sprawia radość, też uspokaja, tak jak kolega powiedział. No i po prostu, na przykład jak jest mi przykro, jak zacznę śpiewać, to humor mi się od razu poprawia.
7: Mogę krzyczeć, bo mogę po prostu śpiewać głośno, mogę krzyczeć i nikt nie ma do tego problemu, po prostu śpiewam.
4: Także to są sylwetki naszych dzisiejszych gości, jednak oczywiście nie mogą narzekać na nudę, bo pracują nad koncertem, który zaśpiewają za kilka miesięcy.
6: U nas w tym momencie trwają przygotowania do koncertu, który będzie w listopadzie.
7: Będą to piosenki z Serego Kina i najtrudniejsze jest chyba to, żeby znaleźć takie pasujące piosenki do każdej osoby.
6: Najcięższym wyzwaniem jest sprostanie ciężkim piosenkom, polskim piosenkom, które każdy kojarzy, ponieważ są ze starego polskiego kina.
4: O pracy z młodzieżą opowiedział też instruktor śpiewu i opiekun grupy Demex.
11: Przygotowujemy szlagiery ze starszego kina, tak jak powiedziała młodzież, ale znajdzie się wiele też utworów bardziej współczesnych. Mi współczesnych, ale również mojej kochanej młodzieży. Przygotowujemy się wiele miesięcy dlatego, żeby zaprezentować Państwu jak najlepiej właśnie te utwory z polskiej muzyki filmowej. Jeszcze kilka dobrych chwil zajmie nam przygotowanie do najbliższego koncertu. Cóż mogę więcej powiedzieć? Wierzę, że pojawicie się Państwo na tym koncercie.
4: Tak więc do naszych młodych, uzdolnionych wokalnie jeszcze w tym roku wrócimy. Myślę, póki co jednak czas na wakacje i wyjazdy. O wycieczkach zresztą też usłyszycie w tym programie, ale to w kolejnych odcinkach. Na ten moment jednak dziękuję Wam za dzisiaj i życzę śpiewającego wieczoru. Janek Zieliński, Bliżej Kultury, Młodzi w Kulturze, Radio Bonton.
1: Reklama. W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
12: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
12: Tanio i od ręki.
1: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
13: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
14: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
1: Newsy, goście i twoja muzyka.
14: Od poniedziałku do piątku, od 12.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
14: Reklama. Bonto.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit. Odkurzony.
2: Cześć. Tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Zróbmy dziś szybki skok w czasie prosto do 1997 roku. Wtedy światem rządziło 5 przystojnych twarzy, a na ścianach wisiały plakaty. Nie, to nie byli Beatlesi, to byli królowie popu końca lat 90. Dziś na tapet bierzemy esencję tamtych lat. Piosenkę o miłości bezwarunkowej, która sprzedała się w milionach. Odkurzamy Backstreet Boys i As Long As You Love Me. Kawałek to totalny game changer. Kiedy się ukazał, to był czas, gdy pop był na szczycie. Ale ta piosenka jest wyjątkowa. Z jednej strony to chwytliwy radiowy pop, a z drugiej ma w sobie ten element tearjerker. Kevin, Howie, AJ, Nick i Brian śpiewali o tym, że nie obchodzi ich przeszłość i błędy ukochanej osoby. Czysta, bezwarunkowa miłość, idealna do śpiewania z całą paczką przyjaciół. Ale ten hit ma też swoją ciekawostkę. Piosenka miała się w ogóle nie znaleźć na ich amerykańskim albumie Backstreet's Back. Została dodana w ostatniej chwili jako taki, wiecie, filler, a stała się fundamentem ich kariery. A pamiętacie ten ikoniczny teledysk? Ci faceci w dziwnych przebraniach tańczący w tych białych, obrotowych krzesłach. Klip kręcono, zanim utwór został porządnie zmiksowany. Wersja, którą oglądamy w wideo, ma nieco surowsze brzmienie, inne niż ta dopieszczona radiowa wersja, którą zaraz usłyszycie. To dowód, jak szalona była gorączka popu w tamtych latach. Klasyk, który udowadnia, że prawdziwe hity tworzą się czasem w ostatniej minucie. Niech ta melodia przeniesie was z powrotem do czasów, gdy wszystko było prostsze, a boys bandy rządziły listami przebojów. To jest ten moment, czas na nostalgiczny rejs z As Long As You Love Me. Backstreet Boys w Radiu Bon Ton.

0: reklama.
1: Szukasz Twojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: realizacji audytu w Szpitalu Południowym do końca lipca. Woda w Chorzowie zdatna do picia, nie ma zanieczyszczeń po pożarze. I pożegnanie kopalni w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie po 122 latach. Paulina Nawrocka. Wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny być gotowe pod koniec lipca, mówi Magdalena Soszyńska-Kamieniecka z Biura Audytu Wewnętrznego Miasta Warszawy. To ta miejska jednostka bada nieprawidłowości w SOR-ach.
1: Pojawiają się też dodatkowe wątki i o ile będą one wymagały szczegółowego zbadania, ta informacja czy ten zakres czynności będzie musiał być rozszerzony. Wówczas może to trwać dłużej, ale zakładamy ten koniec lipca jako taką wiarygodną datę.
0: W lipcu mają być też znane wyniki kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym. Władze Chorzowa przekazały, że po pożarze składowiska odpadów jakość wody pitnej jest bezpieczna. Nie stwierdzono w niej skażenia bakteriologicznego. W rejonie pogorzeliska występuje jednak wciąż podwyższone stężenie pyłu PM10. Dlatego władze Chorzowa apelują do mieszkańców przebywających w pobliskiej odległości o nieotwieranie okien. Dogaszanie składowiska odpadów może potrwać kilka dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że rozmawiał dzisiaj z obecną na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To ważny sygnał wsparcia i jestem za niego wdzięczny, napisał Zełenski w serwisach społecznościowych. Poinformował, że rozmawiał z szefową Komisji o współpracy w obronności i wzmocnieniu odporności Ukrainy przed rosyjskimi atakami. Omówione zostały także dostawy dla ukraińskiej armii. Upał w weekend może być rekordowy w historii pomiarów. Tak wysokie temperatury w Polsce to efekt napływającego nad Europę powietrza z nad Afryki. Dzisiejsze aktualizacje modeli matematycznych przenoszą nowe, niepokojące dane dla zachodniej, centralnej i południowej Polski, mówi Piotr Szuster z IMGW.
2: Wczorajsze realizacje modeli numerycznej prognozy pogody określały te przeciętne temperatury na około 37 stopni. Natomiast dzisiaj przeciętnej maksymalnej temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. To jeszcze może podlegać zmianom, te wyliczenia, natomiast jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
0: Lekarze przypominają, że upał jest groźny, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób cierpiących na choroby układu krążenia. Należy unikać przebywania na słońcu i dużo pić, żeby zmniejszyć ryzyko odwodnienia. Po 122 latach kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie. Na powierzchnię wyjechała dziś ostatnia tona węgla, a uroczystość odbyła się przy dźwiękach orkiestry górniczej.
3: No, co, smutek nam pozostaje, nic więcej. No. Kopalnia Bielszowice nie powinna być zamknięta, no i tyle. No. To są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle. No.
4: Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę.
5: Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą.
0: Część pracowników skorzysta z jednorazowych odpraw pieniężnych, a część wybierze się na świadczenie przedemerytalne, tak zwany urlop górniczy.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, a opowie o nich Michał Waszkiewicz.
8: Amerykanie grają świetnie, po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać.
9: Of course, we are qualified, but we want to win.
8: O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a wybrzeże kości słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą trzy. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
7: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Francuzem Edwardem Rogerem Vasselenem i Monakijczykiem Hugo Nyssem 4-6-2-6 w półfinale debla turnieju tenisowego w Eastbourne. Mecz trwał godzinę i 15 minut. Z kolei pogromczyni Iggy Świątek pożegnała się już z turniejem tenisowym w Bad Homburg. Emma Navarro przegrała w trzeciej rundzie ze 105 na świecie Rumunką Ereną Gabrielą Ruzę 4-6-2-6. Wczoraj Amerykanka pokonała Świątek w trzech setach. sportach. Międzynarodowa Federacja Tenisowa, czyli International Tennis Federation, zmieniła nazwę na World Tennis. Organizacja przedstawiła też plany rozwoju na najbliższe lata, wśród których są m.in. zwiększenie frekwencji o 30%, podniesienie rangi oficjalnych zawodów krajowych oraz wspieranie przyszłych gwiazd dyscypliny. W związku z prognozowanymi upałami zmienione zostały godziny niedzielnych meczów żużlowej Ekstraligi i drugiej Ekstraligi. Spotkania zostaną rozegrane później niż planowano. W Ekstralidze mecz Falubazu z Motorem odbędzie się o 19, a Stal Gorzów podejmie Unię Leszno o 21.
0: Noc będzie pogodna, na termometrach od 14 stopni na północy i północnym wschodzie do 20 w centrum i na zachodzie. Jutro upalnie. Prawie w całym kraju termometry pokażą powyżej 30 stopni. Chłodniej tylko na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam 28 stopni.
6: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Ekotaxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
8: Reklama. 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Reklama.
4: Bonus

0: Puls dnia.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Podczas wczorajszej sesji Rada Miasta Chełm zdecydowała o przyznaniu wotum zaufania i absolutorium za rok 2025 prezydentowi Jakubowi Banaszkowi. Jak podkreśla sam włodarz, był to rok wielu wyzwań i trudnych decyzji, a także rok z rekordową ilością inwestycji, bo o wartości 280 milionów złotych.
2: Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, jednostek podległych, spółek komunalnych za wykonywaną pracę. Rzeczywiście te 270 milionów ponad na inwestycje to jest powód do dumy, ale przed nami jeszcze wiele wyzwań i myślę, że też to, co na koniec mogę powiedzieć, możemy się różnić, mieć często różne spojrzenie na wiele spraw, ale najważniejsze to, żebyśmy zaczęli rozmawiać, bo czasy są trudne i choćby ostatnie wydarzenia związane z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich, nie mówię tego z punktu widzenia politycznego, ale to zawsze rzutuje na wiele różnych innych obszarów, powinny nas skłonić do refleksji, że lepiej się tutaj wewnątrz dogadać, porozumieć, nawet jak mamy inne spojrzenie, ale iść do przodu, bo wszyscy mamy to samo miejsce urodzenia.
1: Mówi prezydent Jakub Banaszek. W głosowaniu za było 13 radnych, przeciw 10, brak było natomiast głosów wstrzymujących. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Chełm na wniosek grupy radnych przedstawiono także m.in. kluczowe informacje dotyczące przyszłości jednej z ważniejszych inwestycji w mieście. Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego wkracza w zupełnie nową fazę. Samorząd, którego nie stać było na samodzielny wydatek rzędu 180 milionów złotych, zyskał wsparcie Muzeum Wojska Polskiego, podlegające pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Przełom nastąpił 26 marca 2026 roku w Warszawie. To wtedy minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek podpisał list intencyjny o współpracy. Zakłada on utworzenie ogólnopolskiej instytucji kultury, która nie tylko upamiętni ofiary ludobójstwa, ale też ukaże wkład Wojska Polskiego w obronę ludności Kresów. Wiceprezydent Chełma Radosław Wnuk przedstawił radnym szczegóły nowego planu wypracowanego wspólnie z MON oraz wojewodą lubelskim. Pierwotna instytucja została formalnie podzielona na dwa osobne podmioty.
3: Zaraz za tym zaczęły się dziać konkretne działania, bo jeżeli miasto Chełm nie zrealizowałoby tego przedsięwzięcia, to dotacja podlegałaby zwrotowi. Zwróciliśmy się więc do wojewody lubelskiego o możliwość zawarcia aneksu do umowy celem uregulowania sytuacji, w której to Muzeum Wojska Polskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej wnosi swój wkład w powstanie tego typu instytucji i w rozmowach zarówno z wojewodą, jak i z Ministerstwem Obrony Narodowej doszliśmy do wniosku, że bardzo rozsądnym rozwiązaniem będzie podzielenie instytucji kultury.
1: Docelowo Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej zostanie oficjalnym oddziałem Muzeum Wojska Polskiego, co gwarantuje pełne finansowanie z budżetu państwa. Z kolei Centrum Prawdy i Pojednania pozostanie instytucją samorządową miasta Chełm o charakterze dydaktyczno-naukowym i edukacyjnym. Od 1 września szkolne stołówki w całej Polsce zmienią swoje menu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, co najmniej raz w tygodniu obiad dla uczniów będzie musiał być w pełni wegetariański.
4: Na pewno będzie ciekawe z punktu widzenia przede wszystkim dzieci, które będą mogły sobie spróbować dań, które są oparte na roślinach, czyli na fasoli, na soczewicy, na ciecierzycy, czyli nie zawsze są to produkty, które na co dzień dzieci jedzą, a to jest przede wszystkim takie główne źródło białka. Ja się często śmieję, że nasi babcie i dziadkowie tak jedli. Jedli fasole, jedli ziemniaki, jedli kaszę i tym tak naprawdę nasycali własny organizm, a mięso jedli gdzieś raz na tydzień, dopiero w tej diecie gdzieś się takiej tygodniowej pojawiało. I teraz znów wracamy z tym trendem do szkół.
1: Mówi Katarzyna Gubała, ekspertka kuchni roślinnej. Nowe przepisy wprowadzą także wymóg, aby zupy minimum dwa razy w tygodniu były przygotowywane na wywarach warzywnych, a preferowanym napojem dla dzieci była woda. Reforma zakłada również większe wykorzystanie produktów sezonowych, lokalnych oraz pełnoziarnistych. Eksperci podkreślają, że nowa rzeczywistość będzie wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i dla personelu kuchennego, który czeka fala szkoleń, zbilansowania i atrakcyjnego podawania dań roślinnych. Wsparciem dla placówek ma być m.in. program Szkoła na Roślinach, oferujący gotowe materiały edukacyjne i warsztaty dla intendentów. Głód wśród najmłodszych w Polsce nie zniknął, ale zmienił swoją postać i jest trudniejszy do wykrycia, alarmuje Federacja Polskich Banków Żywności w najnowszym raporcie Ukryty głód dzieci. Choć dzięki transferom socjalnym skrajne ubóstwo wśród nieletnich spadło w ostatnich 20 latach z blisko 30 do ponad 5%, to w statystycznej klasie szkolnej wciąż jedno dziecko jest zagrożone niedożywieniem. Eksperci zwracają jednak uwagę na nowy, niepokojący trend.
0: Ten głód, który obserwujemy i który diagnozujemy i potwierdzają specjaliści teraz, jest jeszcze trudniejszy, jest ukryty. Nie mówimy już o głodzie czy niedożywieniu ilościowym, ale również jakościowym. Dzieci teoretycznie otrzymują odpowiednią ilość kalorii, natomiast żywność, jaką spożywają, jest niepełnowartościowa, wysoko przetworzona, zawiera dużo cukru, soli, tłuszczów trans, a to wszystko powoduje, że dziecko nie może prawidłowo się rozwijać tak pod kątem fizycznym, jak i umysłowym.
1: Mówi Beata Ciepła, prezeska Federacji Polskich Banków Żywności. Konsekwencje takiego stanu są poważne. Oprócz problemów fizycznych, takich jak osłabiony organizm, próchnica czy otyłość, która placuje Polskę w pierwszej dziesiątce państw Unii Europejskiej z najwyższym odsetkiem nadwagi u ośmiolatków, ukryty głód rzutuje na psychikę i naukę. Dzieci pozbawione odpowiednich mikroelementów mają problemy z koncentracją, osiągają gorsze wyniki w nauce, a wstyd przed rówieśnikami prowadzi ich do izolacji społecznej. Banki żywności apelują, by pomoc żywnościową zwiększać, ale organizować ją dyskretnie, by dzieci i dorośli mogli bez wstydu i stygmatyzacji zabezpieczyć swoje podstawowe potrzeby.
5: Puls dnia. Słuchacie Ponton Radio. Let me tell you.

0: Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Zdarzyły się dwa pociągi. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Prezydent się tłumaczy. I kurtyny wodne do wypożyczenia. Miasta próbują radzić sobie z falą upałów. Paulina Nawrocka. Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. W Białośliwiu w powiecie pilskim doszło do zderzenia dwóch pociągów, w tym składu PKP Intercity. Jak podaje Głos Wielkopolski, jest wielu poszkodowanych. Na miejsce skierowano 16 zastępów Straży Pożarnej. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Władze miasta przez długie godziny tłumaczyły się z afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył, że na SOR-ze nie było formalnego saloniku VIP. W pobliżu był jednak pokój, do którego dostęp miał Dawid Kacprzyk i wciąż jest wyjaśniane, jakie było jego przeznaczenie. Audyt wykazał też, że w szpitalu nie było wiarygodnego systemu ewidencji czasu pracy, mówi prezydent Warszawy.
1: Dotychczasowy przebieg kontroli potwierdza zatem, że odwołanie dotychczasowego zarządu było w pełni uzasadnione.
0: Prezydent Warszawy potwierdza też, że był ordynator oddziału chirurgii. Zgłaszał nieprawidłowości władzom szpitala, ale w jego zgłoszeniu nie było mowy o zgonach pacjentów. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym prowadzi też prokuratura. Międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Ukrainy to główne tematy konferencji odbudowy Ukrainy, która do jutra będzie trwać w Gdańsku. Przez dwa dni władze Unii Europejskiej, delegacje z około 70 państw i przedstawiciele 30 organizacji międzynarodowych zastanawiają się, jak zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość. O tym, jaka jest teraźniejszość, przypominać ma ustawiony obok sceny specjalny artefakt, mówi minister Paweł Kowal.
2: To jest efekt ostatnich bombardowań. Stary krzyż z Ławry Pieczerskiej, który symbolizuje uderzenie Rosjan w cywilizację, w kulturę. Celowo go pokazujemy, żeby pamiętać, że pierwszym zadaniem zachodniego świata jest powstrzymać rosyjskie barbarzyństwo. To jest dzisiaj cel, na który jesteśmy wszyscy ukierunkowani.
0: W Gdańsku jest też dziś szczyt wschodniej flanki z udziałem m.in. prezydentów Litwy i Rumunii oraz premierów Finlandii i Szwecji. Z powodu fali upałów w Niemczech miasta Chociobusz i Erfurt zakazały zapalania zniczy na cmentarzach z obawy przed pożarami, a kilka związków piłkarskich odwołało weekendowe mecze. Niemcy od kilku dni mierzą się z falą upałów. Od piątku do niedzieli temperatura w ciągu dnia w wielu miejscach kraju ma oscylować wokół 40 stopni Celsjusza. Fala upałów nadciąga też nad Polskę. Najgorzej ma być w weekend. Przedstawiciele służb apelują do organizatorów imprez na świeżym powietrzu, by zapewnili wodę i miejsca zadaszone. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie oferuje do wypożyczenia kurtyny wodne, mówi rzeczniczka MPW Magdalena Bożko-Miedźwiecka.
3: O czym należy pamiętać? Wskazana lokalizacja musi spełniać określone warunki. To jest przede wszystkim dostęp do źródła wody, odpowiedni teren gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z kurtyny, ale też swobodne przejście dla osób, które nie chcą z niej skorzystać, a także nadzór zapewniający bezpieczeństwo samej kurtynie.
0: W wielu miastach stoją już kurtyny wodne. W najbliższych dniach pojawiać się będą też beczkowozy z wodą pitną. Jutro znów będzie słonecznie, tylko w Kotlinie Kłodzkiej małe zachmurzenie. Na termometrach od 27 stopni na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, przez 32 stopnie w centrum, do 33 na zachodzie i 34 lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.
5: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku. Proszę Państwa, dzisiaj w audioportrecie niejako kontynuacja pewnej serii zaczętej tydzień temu, nazwijmy ją tak z angielskiego Safety First. Będziemy dzisiaj rozmawiać trochę o bezpieczeństwie. Rozmawialiśmy o tym nad wodą, jak się zachować, żeby być bezpiecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie naszym na co dzień. Moim rozmówcą jest utalentowany, wielokrotnie nagradzany i znany poniekąd Państwu ratownik medyczny Kamil Kociubiński. Witaj, Kamilu.
6: Dzień dobry.
5: Kamil, zacznę trochę od wyznania w formie pytania, a właściwie pytania w formie wyznania. Zdarzało ci się jeździć samochodem z wypożyczalni albo czyimś pożyczonym samochodem, bo gdzieś musiałeś szybko się przedostać z miejsca A do miejsca B?
6: No pewnie, że tak. No w dzisiejszych czasach bez samochodu ciężko, a czasami jak coś tam zaszwankuje, no to trzeba sobie radzić. Zdarzało się.
5: No właśnie, dlatego od tego zaczynam, bo u ciebie w samochodzie nawet prywatnym pewnie R1 jeździ non-stop, bo nie wyobrażam sobie, że ty byś bez R1, czyli tej rozbudowanej torby do pierwszej pomocy jeździł. sprawdzasz apteczkę, jak bierzesz samochód z wypożyczalni, albo gdzieś musisz się przemieścić z miejsca A w miejsce B, gdzie jest trochę kilometrów odległości czyimś samochodem albo z wypożyczalni? Odruch taki bezwarunkowy ratownika, że sprawdzasz, czy ta apteczka jest i co w niej jest?
6: O kurczę, teraz zdałem sobie sprawę właśnie, że nie. Właśnie nie, ale to faktycznie dobra uwaga. Tak się zdarza, że jeździmy różnymi autami. I faktycznie ja w swoim aucie staram się mieć sprzęt, z którego korzystam, który może być potrzebny. Chociaż zdarzało się też tak, że jak był potrzebny, to akurat z tej walizki, co trzeba, nie było pod ręką. Ale faktycznie, teraz dopiero tak się zastanowiłem nad tym, no nie zawsze tak bywa.
5: Słuchaj, ja u siebie w samochodzie, przyznam się szczerze, mam apteczkę kupioną w jakimś punkcie, gdzie można takie apteczki nabyć. Mam też drugą apteczkę, którą dostałem w czasie przeglądu, kiedy robiłem samochód. Przyznaję się bez bicia, absolutnie nie mam bladego pojęcia, co tam jest w środku. Ale wiem, mimo że nie jestem medykiem i nie znam się aż tak bardzo na pierwszej pomocy, ale wiem, że to, co tam się znajduje, jest niewystarczające. Prawo jedno, zdrowy rozsądek drugie. Co powinniśmy wpakować do takiej apteczki, którą zabieramy ze sobą, jadąc z dzieciakami na urlop, nie wiem, nad morze, w góry. Co powinno się znaleźć w takiej apteczce, żebyśmy, ja nie mówię w 100%, czuli się bezpiecznie, bo nigdy tak pewnie nie będzie. W karetce też się może zdarzyć, że akurat czegoś nie ma, co jest potrzebne w danej sytuacji, ale co powinno być takim must have, co powinniśmy posiadać w tej apteczce, żeby w razie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, zdarzenia albo zwykłego otarcia, oparzenia się tam znalazło, żebyśmy mogli sobie poradzić?
6: No na pewno takim elementem obowiązkowym jest zabezpieczenie ratownika. To powtarzamy przy okazji każdego szkolenia, przy okazji każdego kursu, ale takie rzeczy jak rękawiczki, może jakieś okulary czy maseczka, to są naprawdę ważne rzeczy, bo przede wszystkim dbamy o własne bezpieczeństwo, więc takie elementy na pewno. To, co tak na pilnie potrzebne, na pewno opatrunek, którym moglibyśmy tamować krwawienie. Na pewno maseczka do wentylacji, bo są sytuacje, gdzie pilnie potrzebujemy działać, pilnie potrzebujemy sprzętu i zatrzymanie krążenia na pewno jest taką sytuacją. Więc to, co może nam się przydać właśnie do resuscytacji, to maseczka do wentylacji pacjenta. Na pewno przyda się coś do rozcięcia ubrań. Z reguły w apteczkach mamy nożyczki, jakieś plasterki, bo czasami jest to zwykłe skaleczenie, które trzeba byłoby zakleić, nie trzeba jakichś wielkich opatrunków, więc plasterek też jest dobrą opcją. W takich apteczkach samochodowych, podręcznych, często też możemy znaleźć koc termiczny. I nie jest to jakaś wielka rzecz, jeżeli chodzi o wymiary czy rozmiary, natomiast bardzo przydatna w sytuacji, gdy mamy pacjenta, który jest narażony na działanie tych czynników zewnętrznych, temperatury, wiatru, deszczu, bo komfort termiczny pacjenta to ważna rzecz. Często też mamy jakieś chusty trójkątne po to, żeby unieruchamiać złamania. No i to są takie elementy, takie uniwersalne, które powinny w apteczkach być, jeżeli mówimy o pierwszej pomocy. Natomiast pytałeś mnie jeszcze o wyjazdy. To jest tak, każdy taką apteczkę konfiguruje, że tak powiem, pod siebie. I kwestia uprawnień, jakie na przykład mamy. Kwestia kompetencji, szkoleń, które przeszliśmy. Jeżeli ktoś troszeczkę dalej idzie w tej pierwszej pomocy, robi kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, ma jakieś wykształcenie medyczne, to te apteczki się na pewno rozrastają o sprzęt, który może się tam przydać. No nie ukrywam, że i ja troszeczkę większą apteczkę wożę, ale tak jak rozmawiam z kolegami, to praktycznie każdy z nas w samochodzie, czy jak wyjeżdża gdzieś, to kompletuje sprzęt na takie poważniejsze zdarzenia pod siebie. I warto o tym pamiętać, żeby kompletować sprzęt, w którym będę potrafił się posłużyć, który może mi się przydać ze względu na specyfikę miejsca, na przykład do którego jadę. Tak, na przykład idąc gdzieś w miejsce, gdzie spodziewamy się jakichś reakcji uczuleniowych, nie wiem, idziemy gdzieś do lasu, do na jakąś wycieczkę taką w ekstremalne miejsca, no rozbudujemy apteczkę pod tym kątem. Na pewno trzeba pamiętać o lekach dla siebie, tak? Leki, które przyjmujemy na stałe, które mamy przepisane w razie jakichś tam konkretnych sytuacji. Może nie w apteczkach samochodowych, ale takich apteczkach osobistych też powinny się znaleźć. I tutaj już nawet ustawodawca pozwolił w pierwszej pomocy korzystać z leków. Są wyszczególnione 3 leki w stanach zagrożenia życia, które ratownik przypadkowy, który udziela pomocy, może podać pacjentowi z jego zasobów. Czyli jeżeli byłbyś na przykład uczulony na jad pszczeli, tak? Lekarz przepisałby ampułkę taką gotową do podań w formie takiego pena, tak? Adrenaliny. To ktoś, kto udzielałby ci pomocy, jak najbardziej mógłby skorzystać z tego i to jest naprawdę fajna sprawa, bardzo rozsądne rozwiązawa, bardzo rozsądne rozwiązanie, bardzo dobry krok, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc.

0: owady. Zacząłem puchnąć w ciągu dosłownie 10 minut. Już czułem, że krtań mi się zaciska. W takich ekstremalnych sytuacjach no, może być utrudniony kontakt z osobą, która została poszkodowana. Skąd my możemy wiedzieć, że w tej sytuacji możemy właśnie wykorzystać tą adrenalinę?
1: No tutaj warto byłoby dopytać o te uczulenia i czy ten pacjent ma coś przy sobie. Natomiast są różne formy dania sygnału, znaku, że coś się dzieje. Pacjenci czasami mają bransoletki, które są opisane. Jestem cukrzykiem, mam kardiowerter, mam wszczepiony stymulator, jestem uczulony, mam alergię na jad pszczeli. To wtedy możemy się spodziewać, że i lek u takiego pacjenta gdzieś możemy znaleźć. No oczywiście nie będziemy przeszukiwali rzeczy osobistych, jeżeli nie wiemy. Natomiast jeżeli dostaniemy sygnał, że ten pacjent może mieć, no to zaryzykowałbym i próbowałbym znaleźć ten lek.
0: Fajnego określenia użyłeś. Zgodnie z prawem, jesteś fachowcem, ratownik, przypadkowy ratownik. To też chyba warto powiedzieć, że w sytuacji, kiedy udzielamy osobie poszkodowanej pierwszej pomocy, tej przedmedycznej, to w czasie wykonywania tych czynności jesteśmy funkcjonariuszem publicznym, jesteśmy ratownikiem medycznym w tym pierwszym kontakcie. Czyli tutaj jesteśmy też pod pewną szczególną ochroną prawną.
1: Tak, dokładnie tak. W myśl rozporządzenia każdy, kto udziela pierwszej pomocy, korzysta z uprawnień funkcjonariusza publicznego. Między innymi ochrony prawnej, tak? Więc jak najbardziej jesteśmy chronieni, udzielając pomocy w trakcie tych czynności ratowniczych.
0: To teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja z drugiej strony, bo sam byłem wielokrotnie świadkiem sytuacji, gdzie jest osoba poszkodowana i jedna osoba na 10 się zatrzymuje, a 9 idzie dalej, nie zwracając w ogóle na to uwagi. Nie udzielając pierwszej pomocy, to tu już my się narażamy na kontakt z prawem.
1: No tak, tutaj artykuł 162 Kodeksu Karnego bardzo jasno to precyzuje. Kto nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić. Oczywiście bez narażania siebie lub innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze, tak? Więc tutaj kodeks precyzuje takie sytuacje, ale tak z własnej potrzeby, no warto się zatrzymać, zainteresować. Może ta znieczulica, tak jak to nazwałeś, wynika z tego, że jest dużo sytuacji, gdzie ta pomoc nie jest potrzebna, a wydawać by się mogło, że jednak tak. Więc jeżeli ktoś kilka razy zatrzymał się po to, żeby ratować kogoś, a okazało się, że tam nic dobrego go nie spotkało, pomocy na pewno tam nikomu nie trzeba udzielać, to za którymś razem nie zareaguje. No i tak chyba trochę usypiamy tą czujność w społeczeństwie.
0: To teraz, żeby nie uspać naszych słuchaczy, pierwsza przerwa muzyczna. Jesteśmy u ciebie w domu, w salonie. W kącie stoi gitara. Wiele o tobie wiem, ale nie wiedziałem, że grasz.
1: Grałem to tak dużo powiedziane, ale faktycznie na gitarze czasami po dyżurze mogę odpocząć. Zresetować się.
0: To teraz reset muzyczny dla naszych słuchaczy, a ty w roli DJ-a, czego posłuchają nasi słuchacze?
1: Ostatnio próbowałem takiego utworu Stinga, Englishman.
0: O Jezu, uwielbiam. Shade też jest bardzo fajna wersja, ale dobra. W oryginale Sting i Englishman, a później wrócimy do dalszych pytań z ratownictwa medycznego, można tak to określić.

0: I wracamy do rozmowy z Kamilem Kociubińskim. Kwestie naszego bezpieczeństwa poruszamy dzisiaj. Kiedyś, Kamilu, byłem w Bieszczadach. Była godzina 7 rano. Szliśmy sobie, już nie pamiętam na jakim szlaku, ale o 7 rano, żeby nie spotkać za dużo ludzi. No i to był chyba błąd, bo było ich wtedy bardzo dużo. I sytuacja wyglądała następująco. Kobieta siedziała na skraju tego szlaku ze zdjętym butem, krwawiącą piętą i prośbą, żeby wezwać pogotowie, bo ona dalej nie może pójść, a jej się telefon rozładował. Nie wiem, o której ona musiała wyjść na szlak, ale okej. Czy to jest powód, żeby wzywać służby medyczne, ratunkowe w trudnym bieszczadzkim terenie? Ale taka sytuacja mogła się zdarzyć w parku na górce. Ja rozumiem, że silne otarcie pięty krwawiące uniemożliwia dalszą drogę. Trzeba naprawdę dużo determinacji, żeby iść dalej. Ale to też chyba nie jest powód, żeby wzywać służby ratunkowe.
1: No właśnie, tak... z własnego doświadczenia. Powiem Państwu na przykładzie naszego Chełma. Trzy zespoły na większą część powiatu, to jest trochę mało. I jeżeli jeździlibyśmy do stanu zagrożenia życia faktycznie, to dałoby radę. Natomiast jeżeli dochodzą do tego zdarzenia czy zgłoszenia, gdzie niekoniecznie ta wizyta pogotowia jest niezbędna, no to może się stać tak, że do kogoś jednak nie zdążymy. Więc trzeba tak, wydaje mi się, rozsądnie do tego wszystkiego podchodzić. Na pewno nikomu pomocy nie odmówimy. Natomiast powinniśmy też odpowiedzialnie korzystać z tych służb. No społeczeństwo też jest... Tak, w mojej opinii, bardzo wygodne. Czasami dzieje się tak, że powodem wezwania karetki jest to, że lekarz rodzinny nie przyjmuje teraz, tylko za 2 godziny, a ja potrzebuję leku teraz natychmiast. No musimy, mówię, rozsądnie korzystać z tej pomocy. Pogotowie przyjedzie, tylko jak jest u nas, to do kogo pojedzie, kto pojedzie do kogoś, kto faktycznie będzie potrzebował tej pomocy. Trudno o takich konkretnych przypadkach mówić, bo no wiadomo, zachorowanie to jest bardzo indywidualna kwestia. Ludzie bardzo różnie radzą sobie z chorobami, radzą sobie z problemami związanymi z tym całym zamieszaniem. Lekarze POZ-u, przychodnie, poradnie, szpitale, niektórzy się nie odnajdują w tym systemie, a takie 112 czy 39 to jest jednak wygodna sprawa.
0: No właśnie, 112, ty pracowałeś przez chwilę jako w tym centrum, gdzie dysponuje się załogi pogotowia. Jesteśmy w sytuacji, gdzie udzielamy komuś pierwszej pomocy, tej przedmedycznej. Z kursów, na których ja gdzieś tam byłem, wynika jednoznacznie, że jedną z pierwszych czynności, oczywiście pierwsze jest bezpieczeństwo ratownika, zabezpieczenie miejsca i kolejna, może teraz trochę upraszczam, ale jedną z tych pierwszych czynności jest właśnie zadzwonienie na 112. W sytuacji, kiedy nawet nie ma zagrożenia życia, ale jesteśmy trochę nie do końca dobrze przygotowani do tej pomocy przedmedycznej, to 112 czy te 39 można śmiało wykręcić i już na miejscu dyspozytora zapytać, co w tej sytuacji robić. On pomoże ocenić, czy powinniśmy tą załogę wysłać, czy nie. I kiedy okaże się, że ta załoga karetki nie jest potrzebna, możemy się spokojnie rozłączyć bez konsekwencji?
1: Tak, oczywiście tak. Dyspozytorzy są uczeni tego, żeby wypytać tych wzywających, czy faktycznie na miejscu mamy do czynienia ze stanem zagrożenia życia. Oczywiście dzwoniący nie musi się na tym znać, tak? No po to są dyspozytorzy medyczni, żeby ten wywiad przeprowadzić na tyle konsekwentnie, skutecznie, żeby podjąć decyzję. Tutaj myślę, że lepszą opcją jednak jest 39. Zostały jako jedyny numer alarmowy dalej dostępne, no z tego względu, że bezpośrednio dodzwaniamy się właśnie do dyspozytora medycznego. Myślę, że ważne tutaj, żeby uczciwie rozmawiać z dyspozytorem, bo przez wiele lat pracy byłem w bardzo różnych sytuacjach. Było tak, że pacjenci z silnymi dusznościami, z zawałami przyjeżdżali do ambulatorium, do szpitala i na moje pytanie, no, dlaczego pan nie dzwonił? Odpowiedź była, no ale jeździcie do takich ciężko chorych. Myślę sobie, kurczę, to ja wracam od pacjenta, który ma nadciśnienie i nie miał życzenia leków przyjąć i skontaktować się z lekarzem rodzinnym, a tutaj gość z zawałem posmarował do szpitala i grzecznie czeka, bo pogotowie jest od pilniejszych sytuacji. Jeżeli mamy wątpliwości, to jak najbardziej warto skonsultować to. Bywa tak, że dyspozytorzy odsyłają do lekarza rodzinnego, odsyłają do lekarza nocnej i świątecznej opieki, który po godzinie 18 przejmuje pacjentów tych lekarzy rodzinnych. Jest kilka sposobów pomocy, natomiast no, karetka to jest taka ostateczność. Jak dyspozytor ma wątpliwości, co tam się dzieje, to raczej wyśle zespół. W większości przypadków my nie jesteśmy w stanie pomóc, no bo co możemy zrobić, jak komuś trzeba przepisać leki, czy zbadać go, czy zlecić jakieś badania. My jesteśmy od stanów zagrożenia życia, na to jesteśmy przygotowani, tego się uczymy, taki sprzęt ze sobą mamy, czy leki. Natomiast w chorobach takich czy przewlekłych, czy jakichś chorobach, które wymagają diagnostyki, no pogotowie nie jest w stanie tego pacjenta załatwić. Podobnie na SOR-ze. SOR jest od ratowania życia. To jest szpitalny oddział ratunkowy. Jak ktoś się zgłasza po to, żeby dostać receptę, czy diagnozować się, to niestety nie to miejsce, no i stąd też jakieś rozczarowania i żale. No jeżeli ludzie zgłaszają się z chorobami, które no nie są załatwiane na szpitalnym oddziale ratunkowym, no to niestety czekają, tak? No jeżeli jest dużo tych pacjentów na SOR-ze, no to też trzeba z tej całej grupy wyłowić tych, którzy są w stanie zagrożenia życia i to czasami jest trudne.
0: Odwracamy teraz to wszystko w drugą stronę. My jesteśmy, Kamil, w szczególnej grupie ryzyka. Raz PESEL, dwa, lubimy grillowane potrawy, lubimy, które do chudych nie należą. Ale tak już zupełnie poważnie. Facet po 40, który wydawać by się mogło jest zdrowy, nic mu nie dolega. Wsiada do samochodu, który jest rozgrzany do 40-50 stopni Celsjusza. I po 5 minutach jazdy, kiedy jeszcze klimatyzacja nie zaczęła działać, on nagle ma duszności. Coś go zaczyna kłuć w mostku i zrzuca to na karb tego, że w samochodzie jest gorąco. Ale to może być zawał. Więc jak powinniśmy prosić o pomoc, czy w sytuacji zagrożenia komunikować, że jesteśmy, że coś się z nami dzieje, tylko w taki sposób, żeby to było rzeczowe, merytoryczne, a nie siało panikę, bo wspomniana już przeze mnie pani na szlaku, no ona po prostu wzbudziła panikę wśród niektórych osób, a nie wezwała skutecznie pomocy. Powinniśmy się wyuczyć, tak jak uczyliśmy się wierszyków w podstawówce, pewnych schematów myślenia i działania w sytuacji zagrożenia życia albo zdrowia?
1: Na pewno jakieś procedury, schematy, standardy postępowania pomagają w sytuacjach takich, gdzie coś się dzieje na szybko, nie? Jeżeli jest do czego się odwołać, w sensie uczyłem się, że należy się zachować tak, tak i tak w konkretnej sytuacji, to pomaga. Wspomniałeś o tym samochodzie. Na pewno trzeba byłoby się zatrzymać i zobaczyć, co się dzieje, tak? Odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy faktycznie dzieje się coś ze mną niedobrego w tym momencie. Mówiłeś o zawale. Tak, grupa ryzyka, no i coraz młodsi ludzie, tak z mojej obserwacji, chorują, ciężko chorują, więc jak najbardziej warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o te zawały, pacjenci określają ten stan jako bóle w klatce piersiowej takie, jakich nigdy nie mieli. Bo każdego z nas czasami boli w klatce, nie? I niekoniecznie musi być to zawał, niekoniecznie musi być to związane w ogóle z chorobą wieńcową czy układem krążenia. Jest wiele rzeczy, które mogą boleć w klatce piersiowej, a zawał to jest tak naprawdę ekstremalnie. Natomiast ci, którzy faktycznie mają ten ostry zespół wieńcowy, mówią, że to jest taki ból, którego nigdy wcześniej nie mieli. Ból, który nasila się przy wysiłku. Bo wiadomo, jeżeli serce jest obciążone wysiłkiem, no to daje dolegliwości. Więc gość, który spokojnie wchodził na drugie piętro, teraz nie może wejść na półpiętro, bo się zasapał, bo go zaczęło kłuć w klatce, bo zaczęło być duszno, zaczęło kręcić się w głowie, zaczął się pocić, no to są takie objawy niepokojące. I tutaj, no co możemy poradzić? Wołać pogotowie i to jak najszybciej, z tego względu, że mamy fajne metody leczenia takich pacjentów. Tylko tutaj takim kluczowym elementem jest czas. Jeżeli w dobrym czasie tego pacjenta się, że tak powiem, złapie, to pacjenci wychodzą naprawdę w super formie ze szpitala, tak jakby tego zawału nigdy nie było. Mówię, warunek jest złapać to w dobrym czasie. Co możemy zrobić? Wezwać pogotowie, zrobią EKG, tylko też tutaj taki haczyk. To badanie EKG, elektrokardiografia, jest badaniem potwierdzającym ten ostry zespół wieńcowy, ale nie wykluczającym. Więc to, co może zrobić pogotowie w sytuacji, gdzie pacjent skarży się na takie bóle charakterystyczne, to możemy przewieźć do szpitala po to, żeby badać krew na obecność troponiny. Jeżeli jest, no to idziemy tą ścieżką. Tak? Więc takie możliwości. Naprawdę fajnie się to leczy, tylko tutaj trzeba wcześniej reagować.
0: Słuchaj, na ile do zawału jest podobne odwodnienie, skrajne odwodnienie, bo przy takich temperaturach jak w ciągu ostatnich kilku dni, przy nierozsądnym funkcjonowaniu, już nie mówię o wysiłku fizycznym, kiedy doprowadzimy swój organizm do stanu odwodnienia, ja kiedyś osobiście myślałem, że mam zawał, ale to po prostu była moja głupota, skrajna głupota, bo po prostu odwodniłem się i to do tego stopnia, że dostałem niemalże drgawek. Łatwo pomylić odwodnienie z zawałem, tak komuś niewtajemniczonemu w ratownictwo medyczne?
1: No, zawał jest chorobą układu krążenia.
0: Może objawy, o tak.
1: Jeżeli chodzi o objawy, to raczej nie, bo przy odwodnieniu na pewno będzie to widać. Można zbadać pacjenta, zbadać jego śluzówkę, popatrzeć, jak wygląda skóra. Tutaj wywiad też jest bardzo ważną informacją, w sensie jaka jest temperatura, kiedy pacjent ostatnio pił, czy był wykonywany jakiś wysiłek fizyczny, czy się poci, czy jest suchość w ustach, czy jest łaknienie, czy były zawroty głowy, jakieś osłabienie, nudności. Więc raczej nie powinniśmy pomylić, aczkolwiek odwodnienie też jest niebezpiecznym stanem, który może dawać dolegliwości kardiologiczne.
0: Tak jak, nie wiem, ostatnie kilka dni, jedni mówią 1,5 litra, inni mówią 3 litry. Można się pogubić w tych zaleceniach, ile tych płynów przyjmować. Jest jakaś taka zasada, praktyka, która mówi, ile powinno się pić, żeby ten organizm normalnie funkcjonował i nie było problemu z odwodnieniem?
1: To w medycynie to nie ma tak, że 2 plus 2 równa się 4. To zapotrzebowanie organizmu na płyny wynika z bardzo wielu rzeczy. Temperatura, z aktywności jakieś fizyczne, to czy w jakim wieku jesteśmy, tak? To jak zachowujemy się tak na co dzień, prawda? Więc przy takiej temperaturze, jeżeli poleżelibyśmy na słoneczku, to nawet oddychając tracimy te płyny. Kwestia troszeczkę obrony organizmu, bo taką obroną przed wysoką temperaturą jest właśnie pocenie się, co troszeczkę obniża temperaturę, bo jeżeli ten pot przechodzi w stan lotny, no to troszeczkę wychładza tą skórę. Też powoduje to, że ten bilans płynów jest niższy. Więc myślę, że na wiele rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Na pewno no mówią duże ilości płynów, w sensie przez cały dzień, jeżeli ktoś siedzi w domu, zupełnie inne będzie zapotrzebowanie niż jak spaceruje sobie po działce, czy wykonuje jakąś aktywność fizyczną, biega, pracuje. Na to trzeba wziąć poprawkę. Na pewno jak chce się pić, to trzeba pić.
0: Tak? Nie da się przepoić organizmu.
1: Nie. Jeżeli wypiliśmy za dużo, to układ bardzo szybko pozbędzie się nadmiaru płynów. Natomiast jeżeli jest za mało, to ta woda jest zatrzymywana i nie do końca trafia w te miejsca, w które powinna, tak? więc na pewno nie przepoimy się, szczególnie w takich temperaturach, więc te dwie, nawet trzy butelki wody przy jakiejś aktywności fizycznej to nie jest dużo. Na pewno osobom starszym ciężko przekonać się do tego picia i no zdziwisz się, ale różne argumenty słyszałem. Nie będę pił, bo to trzeba chodzić do toalety. Nie? Takie argumenty czasami słyszymy. No i naprawdę ciężko przekonać szczególnie starsze osoby do tego, żeby dużo piły, uzupełniały płyny.
0: Woda, napoje słodzone, bo tu też są różne szkoły. Mhm. Niektórzy mówią, że czystą wodę pijąc przepuszczamy ją tylko przez organizm i ona nie robi nic dobrego. Wiadomo, że słodzone napoje, zwłaszcza te gazowane, nie do końca są zdrowe, one nie są zdrowe i nie do końca zalecane. Niektórzy mówią, że szczypta soli do tej wody albo odrobinę kwasku cytrynowego, żeby tam się cokolwiek znalazło, żeby ta woda zatrzymała się w organizmie. Mity czy szczera prawda doświadczonych, nie wiem, podróżników po Saharze?
1: No na pewno potrzebujemy wielu minerałów. Jeżeli mamy do wyboru wodę mineralną, to warto pić wodę mineralną. Na pewno przy tym, jak tracimy płyny w różnych mechanizmach, to i tracimy minerały, tracimy wszystko to, co jest potrzebne do funkcjonowania tego naszego organizmu. Więc i elektrolity, które można uzupełnić czy z napoju, czy z jakiejś tam saszetki, którą sobie rozrobimy w wodzie. Warto o takich rzeczach pamiętać. Woda jak najbardziej jest super, ale jak wypijemy sobie herbatkę, urozmaicimy to jakimś elektrolitem, to na pewno będzie dobra opcja. Tak, no ciężko wypić 3 czy 4 litry wody tak czystej z butelki, nie? Ale jeżeli będziemy te płyny różnicowali, w sensie będzie i herbatka, i może jakaś kawa, jakiś napój, który lubimy, może jakaś butelka piwa niekoniecznie alkoholowego, jakieś elektrolity, które i można w butelce, i tak jak mówię, w saszetce dostać, to na pewno będzie korzystniejsze dla naszego organizmu.
0: Bardzo korzystny dla organizmu też jest relaks, a świetnie się relaksuje przy muzyce. To teraz druga przerwa muzyczna i znowu DJ Kamil. Co tym razem? Był Sting, to teraz.
1: A może coś tak z naszej młodości? Może coś dżemu? Co tam w szufladzie?
0: Pełna dowolność, wybieraj.
1: Nie mam pojęcia.
0: To co przy Outsiderze może zostaniemy.
1: A niech będzie.
0: To teraz zostawiamy Państwa z Outsiderem, a po nim wrócimy do pytań o góry, Mazury i inne piękne miejsca w tym kraju.

0: Wracamy do rozmowy z ratownikiem Kamilem Kociubińskim. Jedziemy sobie nad Bajorko, jakiekolwiek. Będę złośliwy teraz w stosunku do kilku moich kolegów, ale jedziemy nad akwen wodny, bo niektórzy uwielbiają takie określenie, ale jedziemy nad akwen. Co powinniśmy spakować ze sobą, żeby ten wypoczynek na plaży był bezpieczny? Jeżeli jadą osoby dorosłe, pewnie sobie jakoś poradzą, ale jeżeli jadą dzieci, to już pewnie wachlarz koniecznego asortymentu, i nie mówię o zabawkach i wszystkich dmuchańcach, bo to trzeba ciężarówką ciągnąć, ale takiego zabezpieczenia socjalno-medycznego wzrasta. Na co szczególnie zwracać uwagę, jeżeli jesteśmy z tymi dzieciaczkami na plaży? One się świetnie bawią, ale plaża z reguły jest pozbawiona drzew, cienia, więc no, pozostawanie na tym słońcu dla dzieci bywa czasami bardzo niebezpieczne. Jak się zachować jako dobry rodzic, dobry opiekun, żeby te dzieciaki wyszły na plażę i wróciły w bardzo dobrej kondycji i chciały tam wrócić następnego dnia?
1: Tak jak w dobrą stronę idziemy. Słoneczko to piękna rzecz, tylko po kilku godzinach dobrej zabawy wieczorem okazuje się, że konsekwencje bywają różne, więc na pewno te kremy z filtrem. Kremy z filtrem, które będą chroniły naszą skórę przed tymi szkodliwymi promieniami. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na nakrycie głowy u dzieci. Zaczynają się te wysokie temperatury. Jak popatrzyłem na prognozy pogody, no kosmos. Na pewno będą się zdarzały udary cieplne, na pewno będą się zdarzały oparzenia słoneczne. No i co możemy zrobić? No profilaktyka, tak? Chłodne napoje, dużo pić, na pewno korzystać z dużych filtrów, szczególnie w miejscach na skórze, gdzie mamy jakieś zmiany. Dermatolodzy powtarzają to każdego roku. Tam, gdzie jakieś zmiany, rany, jakieś takie rzeczy, których nie jesteśmy pewni na skórze, trzeba to bardzo mocno chronić przed promieniami słonecznymi. No i to jest właśnie taka dobra rada na plażę.
0: Dobra, to teraz przenosimy się na drugą stronę kraju, tam gdzie ja uwielbiam się pojawiać. Ja nie mówię, bo ci, którzy zdobywają wysokie szczyty, doskonale są przygotowani do tego. Taternicy, alpiniści, to są ludzie, którzy znają się na rzeczy. Ale idziemy sobie na Trzy Korony, idziemy sobie na jakiś mniejszy szczyt, albo po prostu jedziemy sobie w Bieszczady, żeby się powłóczyć po pięknych, malowniczych drogach. Trochę lasu, trochę pod górkę, trochę z górki. Zupełnie inne wymagania, zupełnie inne okoliczności, może mniej słońca czasami w tym lesie, ale znowu czekają na nas okoliczności, które mogą nas zaskoczyć, więc nie chcąc się dać zaskoczyć, warto się przygotować. Jadąc w góry albo pagórki jakieś ciut wyższe, ta apteczka powinna być wypchana czym innym niż na plażę.
1: Nie wiem, czy dobrze wychwyciłem z kontekstu. Myślisz o tych wszystkich robaczkach?
0: I robaczkach, i o tym, co może się stać z naszymi chociażby stawami, ścięgnami. Ja jako kuternoga herflik wiem, że muszę zawsze z ortezę swoją wozić, ale wystarczy nawet krzywo stanąć gdzieś tam na jakimś kamieniu i problem gotowy. W aptekach są całe hektary półek z maściami na bóle kości, stawów, mięśni, wszystkiego. Ale to wiadomo, że jest marketing. Ale coś powinniśmy mieć w tej apteczce.
1: No, tak jak już wspomniałeś o naszym PESEL-u, to i skład apteczki się zmienia. Na pewno nie sposób zabrać wszystkiego na wycieczkę dwu- czy trzydniową do plecaka. Ale warto pamiętać o tych rzeczach, z których korzystamy, o tych lekach czy jakichś stabilizatorach, tak jak mówiłeś, które na co dzień albo w sytuacji, gdy jakiś tam większy wysiłek dla tego kolana jest, warto, żeby to jednak zabrać. A mówiliśmy o tych robaczkach. No, bardzo niebezpieczne o tej porze roku są wszelkiego rodzaju te stawonogi nasze, nie? Więc warto byłoby też chronić się przed konsekwencjami ugryzienia kleszcza na przykład. Też są fajne preparaty, które możemy zabrać ze sobą, których możemy używać. No warto pomyśleć przed wyjściem do lasu. No tak jak mówię, no całej apteczki nie weźmiemy, ale jeżeli faktycznie mamy jakieś problemy ze stawami, jakieś bóle mięśni, no to jakiś tam krem, maść, która pomaga, warto zapakować w kieszonkę do plecaka.
0: A ten nieszczęśliwy spray schładzający, no przy jakichś kontuzjach na boiskach często się tego używa. Tylko dla mnie się już pojawia tutaj taka czerwona lampka, czy kiedy jesteśmy rozgrzani na szlaku jeszcze w lecie, świeci słońce, jest 35-40 stopni Celsjusza, potraktowanie kostki czy tam kolana takim zimnem z tej puszki nie przyniesie większych szkód niż pożytku.
1: To jest takie doraźne rozwiązanie, schłodzenie, które działa przeciwobrzękowo i w sytuacji jakiegoś urazu tak doraźnie może pomóc. I mówią, że na początku urazy warto schłodzić, żeby ten obrzęk nie narastał. Natomiast te stany zapalne, które się później tworzą, no to raczej zimna temperatura czy jakiś tam lód nie będzie wskazany.
0: No wręcz przeciwnie, to należałoby ogrzać.
1: No tak. Tutaj też zdania są podzielone, ale generalnie tak. Na początku chłodzimy przeciwobrzękowo, natomiast później grzejemy te miejsca.
0: No i oczywiście konsultacja z lekarzem. Częściej lekarzem niż farmaceutą, bo farmaceuci mają duży asortyment rzeczy do sprzedaży. Kamil, zostawiamy teraz trochę kwestię ratownika medycznego, czynnego, funkcjonującego w systemie. Pytanie do szkoleniowca, bo nawet nie wiem, ile tych szkoleń w ciągu roku prowadzisz, zawrotna liczba, ale jako swoistego rodzaju pedagog czujesz dobrze wykonaną robotę? Czujesz, że jesteśmy trochę lepiej przygotowani do tej pomocy przedmedycznej niż jeszcze 5-6 lat temu, bo patrząc po statystykach i tym, co się dzieje w czasie wypadków, zwłaszcza drogowych, to chyba ten egzamin i społeczeństwo, i szkoleniowcy oblewają, bo ta pomoc czasami przychodzi stanowczo za późno, chociaż wokół było mnóstwo świadków.
1: No tak i nie. Ja myślę, że jeżeli chodzi o przygotowanie, to na pewno jest lepiej. Na pewno ludzie są bardziej świadomi tego, jak należy się zachować, co trzeba zrobić. Szkolenia, faktycznie dużo tych szkoleń jest. Jest to taka praca, która naprawdę daje satysfakcję. Bardzo dużo takiej przyjemności, satysfakcji, jeżeli gdzieś tam wieczorem przyjdzie SMS, byłem w takiej sytuacji i zachowałem się tak, tak i tak, nie? Od kogoś, kto był na kursie. Naprawdę przyjemna sytuacja. Może to, że na miejscu zdarzenia różnie bywa, społeczeństwo trochę się zmienia. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale raczej każdy sobie w telefonie, głowa spuszczona, słuchawki w uszach, więc to jest, myślę, trochę kwestia takich czasów, w których żyjemy. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie, to myślę, że jest dużo lepiej niż kilka czy kilkanaście lat temu. Szkolenia, które w ogóle przedmiot, który w szkołach funkcjonuje, na którym uczą pierwszej pomocy. Wszelkiego rodzaju projekty, które gdzieś funkcjonują, czy to dla młodzieży, czy to dla strażaków, czy ratowników wodnych. Różne inicjatywy, z którymi wychodzą przedstawiciele różnych służb do społeczeństwa, po to, żeby pokazać, jak się zachować. No chyba nie można narzekać na jakieś tam dziury w nauczaniu czy edukacji. No na pewno jest to taki temat, gdzie trzeba kogoś zainteresować, ale już jak się zainteresuje, to i dla instruktora duża frajda, jeżeli coś dobrego z tego wyjdzie, no i dla kursanta oczywiście. No tutaj jak pracuję ze studentami, to powiem szczerze, jest to najbardziej satysfakcjonujące zajęcie. Jak ktoś, kto na pierwszym roku tylko tyle, że miał zainteresowania w tym kierunku, a po obronie wsiada do karetki, jedzie i załatwia, i to jeszcze dobrze załatwia pacjenta, to naprawdę jest satysfakcja.
0: Teraz rebus będzie, wyobraź sobie, nie mam przygotowanego na papierze, ale wyobraź sobie. Mamy sytuację, gdzie jest przewrócony rower, leży osoba w kasku przy tym rowerze i na jednym obrazku stoi przy tym rowerzyście 12-latek i druga identyczna sytuacja, ale zamiast 12-latka stoi 60-latek. I jest podpisane, że nie związany z medycyną w żaden sposób. Kto twoim zdaniem skuteczniej, może nieskuteczniej, kto będzie miał większą wiedzę, żeby udzielić pierwszej pomocy? Taki 12-latek, który jest tego uczony w szkole, czy osoba 50-60 plus, dla której to jest rzecz bardzo w wielu przypadkach niestety abstrakcyjna?
1: No ciężkie pytanie. Tak właśnie widzę te dwie sytuacje. Wiem, do czego zmierzasz. Faktycznie dzieci są uczone i to jest takie naturalne, że klatkę piersiową trzeba uciskać. W przedszkolach oswaja się dzieci z sytuacją zatrzymania krążenia, że tutaj trzeba cisnąć, tutaj trzeba wentylować. Ale takie życiowe doświadczenie to jest też potęga. Nasze babcie przecież nie uczyły się medycyny, a wiedziały, jaki lek podać przy gorączce, jak i przy bólu brzucha czy przeziębieniu. Dzisiaj tego w społeczeństwie troszeczkę brakuje. Moim zdaniem troszeczkę się tak uwsteczniamy w tej kwestii. W sytuacjach, w których nasze babcie radziły sobie świetnie, dzisiejsi pacjenci nie wyobrażają sobie załatwić to bez wizyty w POZ-cie czy na SOR-ze, czy bez karetki. Tak jak jeżdżę w karetce czy w innych miejscach, gdzie mam kontakt z pacjentami, to mam wrażenie, że nasze babcie wcale tak źle sobie nie radziły z tym. No, ratownictwa jako takiego wtedy nie było, ale też pomocy udzielano, też znano jakieś tam metody, leki na to, żeby sobie radzić w różnych sytuacjach, i tak to funkcjonowało, więc to jest takie przewrotne pytanie, chyba nie ma dobrej odpowiedzi. Tak jak mówię, dzieci na pewno są uczone, natomiast doświadczenie życiowe to jest piękna rzecz.
0: Kiedyś jak było parzenie słoneczne, to babcia zawsze skołowała odpowiedni jogurt czy kefir, żeby na skórę położyć. W pomocy przedmedycznej improwizacja pewnie pomaga. Najlepszym opatrunkiem z mojego dzieciństwa to była babka, którą się dezynfekowało śliną i przykładało się na ranę różnych wielkości. Blizny na moich nogach o tym mogą świadczyć i moich kolegów. Ale była to improwizacja. Była to trochę taka medycyna naturalna, którą gdzieś tam pewnie jakiś kolega na boisku powiedział i wszyscy się do tego stosowaliśmy, ale faktycznie babka gdzieś tam tamowała te nieduże krwotoki. Powinniśmy się bać tej improwizacji, tego szukania różnych rzeczy. Jak nie mamy chusty do tych oddechów, to nie wiem, jakiś woreczek po kanapce czy coś. Powinniśmy improwizować, ratując ludzkie życie? Nie bać się tego?
1: Absolutnie tak. Generalnie ratownictwo jest sztuką improwizacji. Nie jesteśmy w stanie przygotować się na każdą sytuację. Nie jesteśmy w stanie w karetce zabrać wszystkiego sprzętu, każdego rodzaju rozmiarów, różnych leków czy zestawów. Wiele jest sytuacji, gdzie nawet jadąc karetką improwizujemy, jeżeli chodzi o unieruchamianie złamań. Na przykład my w karetce wozimy taką budowlaną folię stretch. Jest to genialny materiał do unieruchamiania złamań. Sprawdza się już wiele lat. W różnych stacjach, w których pracowałem, korzystaliśmy z takich rozwiązań, które się sprawdzają i naprawdę dają radę. Tak jak jeżeli chodzi o urazówkę, to korzystamy z doświadczenia Amerykanów, kursy ITLS-u, PHTLS-u. Tam też jest wiele rzeczy takich improwizowanych. Amerykanie w ratownictwie korzystają z woreczków z piaskiem do unieruchamiania i taśmy power tape. Więc jak najbardziej celem, który mamy osiągnąć, to jest udzielanie pomocy. Jeżeli ktoś krwawi, a nie mamy jałowego opatrunku, to użyjemy niejałowego. Jeżeli nie będzie niejałowego, to użyję nawet części garderoby, aby zrobić to skutecznie, aby ten pacjent miał szansę dotrzeć do szpitala w miejsce, gdzie będą w stanie mu udzielić pomocy. Więc jak najbardziej, improwizacja to piękna rzecz.
0: Więc proszę Państwa, improwizujmy, ale z głową, a podobno najlepsze spontaniczne sytuacje to są te spontanicznie przygotowane. No więc wyjeżdżając na wakacje, spontanicznie przygotujcie potrzebny asortyment, o którym dzisiaj z Kamilem rozmawiałem. A w sytuacji, oby takich jak najmniej, ale takiego realnego zagrożenia, trzeba zachować zawsze zimną krew i mieć tylko jeden cel, czyli ratowanie ludzkiego życia i zdrowia, bo przecież to jest najcenniejsze i najważniejsze dzisiaj w świecie. No ja przypomnę Państwu, że dzisiaj tych rad udzielał grywający na gitarze, utytułowany wielokrotnie w zawodach, także międzynarodowych, ratownik medyczny Kamil Kociubiński. Dzięki Ci bardzo za to spotkanie i obyś nie miał pracy, obyś nie miał pracy, nudził się w pracy 24 na dyżurze, bo tego wszyscy pewnie sobie życzymy, bo jak ratownicy nie mają co robić, to znaczy, że nie ma wypadków. Tego po prostu Ci życzę.
1: Ale jak coś się będzie działo, to bardzo chętnie pojadę. Dzięki, wszystkiego dobrego.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul, dziękuję i zapraszam.
3: Napaść i atak ostrym narzędziem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Zderzenie dwóch pociągów w Wielkopolsce, ruch wstrzymany. I upały dają się we znaki Europie, dadzą się i nam. Paulina Nawrocka, zapraszam. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do napaści. Po 18:00 agresywny mężczyzna zaatakował pacjentów i personel ostrym narzędziem. Kilka osób zostało poszkodowanych. Sprawca został zatrzymany przez policję. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia. Jak już informowaliśmy, w Białośliwiu w Wielkopolsce doszło do zderzenia dwóch pociągów. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. W zderzeniu kilka osób zostało poszkodowanych. Obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Jak informuje PKP PLK, wznowienie ruchu nastąpi po sprawdzeniu, czy nie doszło do wykolejenia lub uszkodzenia infrastruktury. Na miejscu zdarzenia pracują służby techniczne PLK, a wyjaśnieniem przyczyn wypadku zajmie się specjalna komisja. Rozważamy wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia, poinformowała szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. O ewentualnych zmianach chce rozmawiać m.in. z samorządem lekarskim. Zaznaczyła, że problem wynika z różnych form prawnych zatrudniania lekarzy. W umowach B2B nie ma górnej granicy przepracowanych godzin. Od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu oddane zostało ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zdecydowanie zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome ilości butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
4: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
3: Według nowych danych 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta z systemu kaucyjnego. Po raz pierwszy w historii w Holandii ogłoszono najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów. Ostrzeżenie obejmuje 8 z 12 prowincji. Jutro w głębi kraju spodziewane są temperatury od 36 do 39 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet do 40 stopni. Również przed nami w Polsce weekend upałów, które odczują wszyscy mieszkańcy kraju. Warto pamiętać o tym, że w tym czasie szczególnie wymagają mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy powinien się szczególnie dobrze przygotować.
5: Krem z filtrem, przewiewne ubrania, czapka, no i oczywiście woda. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów. Dlatego liczy się to, jaką wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
6: Musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem.
5: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześnie rano.
6: Czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
5: Jednak w takie upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić.
3: O czym informowała Katarzyna Młynarczyk. Noc bezchmurna lub z małym zachmurzeniem, w całym kraju bez opadów. Temperatura minimalna od 14 stopni na północy i północnym wschodzie, przez 20 w centrum i na południowym zachodzie. Chłodniej najbliższej nocy będzie w Kotlinach Karpackich. Tam temperatura spaść może do 10 stopni.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
4: Odon Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio.

Ponton Radio i wszystko gra. Ponton Radio 104,9 FM.

0: Jedna osoba w szpitalu po zderzeniu pociągu w Wielkopolsce. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Powiemy też o ważnej inwestycji na Podkarpaciu, a chodzi o pierwszy szpital dziecięcy w regionie. Paulina Nawrocka. Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w serwisie X poinformował, że pociągami PKP Intercity relacji Białogard-Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna-Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Na miejscu działa 18 zastępów Straży Pożarnej. Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. 180 osób zginęło, a ponad 1500 zostało rannych. To najnowszy bilans podwójnego trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło Wenezuelę. Przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez podkreślił, że cały czas trwa wyścig z czasem, by uratować ocalałych spod gruzów. Akcje ratunkowe i poszukiwawcze trwają, a według ekspertów liczba ofiar może być znacznie wyższa. Rodriguez przyznał, że za zaginione uznaje się 157 osób, a ponad 200 uwięzionych jest pod gruzami. Ponad 250 zawalonych lub uszkodzonych budynków. W stolicy Ukrainy, Kijowie, słychać było wybuchy. Siły powietrzne ostrzegły mieszkańców przed rosyjskim atakiem z zastosowaniem pocisków balistycznych. Media doniosły także o eksplozjach w obwodzie kijowskim. Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Umowę z wykonawcą podpisano dziś w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim. To kamień milowy dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego. O szczegółach Marcin Starzec.
1: To koniec sytuacji, w której region nie miał własnego kompleksowego ośrodka pediatrycznego, a najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej, mówi Barbara Rogowska, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
2: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
1: Dyrektor szpitala podkreśla, że potrzeby zdrowotne najmłodszych mieszkańców regionu rosły szybciej niż region był w stanie na nie odpowiedzieć.
2: Jako największy szpital na Podkarpaciu każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
1: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych i ma zostać oddana w październiku 2029 roku.
0: Fala upałów nadciąga nad Polskę. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
3: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
0: Warto też zwracać uwagę na innych ludzi, zwłaszcza dzieci i seniorów, mówi Piotr Kowalski z Pomocy Społecznej w Łodzi.
4: Żebyśmy dbali o siebie nawzajem, żebyśmy zwrócili uwagę na sąsiada, żebyśmy zapytali sąsiadkę mieszkającą piętro niżej, czy tam wszystko w porządku. Jeżeli można komuś pomóc, to koniecznie trzeba.
0: Kulminacja upałów w najbliższy weekend. Jutro powyżej 30 stopni prawie w całym kraju. Chłodniej będzie tylko na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 28 stopni. Noc pogodna, na termometrach od 14 stopni na północy do 20 na zachodzie.
5: Radio i wszystko gra.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. 104,9 FM. 104.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Bon.

0: Bonton Radio na 104,9 FM.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie